0: druga.
1: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. USA wycofują część swoich żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Wycofanych zostanie około 5 tysięcy żołnierzy z około 35 tysięcy stacjonujących w Niemczech. Redukcja ta spowoduje powrót liczebności amerykańskich sił w Europie do poziomu zbliżonego do stanu sprzed 2022 roku, czyli sprzed momentu, gdy rosyjska inwazja na Ukrainę skłoniła ówczesne prezydenta Joe Bidena do wzmocnienia obecności wojskowej. Z Niemiec zostanie wycofana brygada bojowa, która obecnie stacjonuje w tym kraju, a batalion artylerii dalekiego zasięgu, którego rozmieszczanie w Niemczech administracja Bidena planowała rozpocząć jeszcze w tym roku, nie zostanie już tam wysłany. Waszyngton ostrzegł europejskich sojuszników, w tym Wielką Brytanię, Polskę, Litwę i Estonię, o spodziewanych dużych opóźnieniach w dostawach amerykańskiej broni, ponieważ wojna z Iranem wyczerpuje zapasy, poinformowała gazeta Financial Times. Przedstawiciele USA już wcześniej uprzedzali państwa europejskie, że dostawy niektórych systemów uzbrojenia opóźnią się w związku z wyczerpywaniem się amerykańskich zapasów z powodu wojny z Iranem. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio pod koniec marca nie wykluczył przekierowania dostaw broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na własne potrzeby USA. Od przyszłego roku powinny rozpocząć się dostawy z USA do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot, które zostały zakontraktowane jesienią 2023 roku. Polska złożyła również zamówienia na pociski powietrze-powietrze AMRAAM oraz systemów artylerii rakietowej HIMARS. Tymczasem, jak informują media, Departament Stanu USA potwierdził w piątek sprzedaż bliskowschodnim sojusznikom, Izraelowi, Katarowi, Kuwejtowi i Zjednoczonym Emiratom Arabskim uzbrojenia o łącznej wartości ponad 8,5 miliarda dolarów. O tym wszystkim piszemy także na radioz.pl. Tam jeszcze więcej informacji o najnowszych działaniach Amerykanów. Prezydenckie nie dla rozwodów pozasądowych. Karol Nawrocki zawetował nowelizację kodeksu rodzinnego. Wprowadzała ona uproszczoną procedurę. Zakończenie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, jeśli związek trwa ponad rok i nie ma małoletnich dzieci. Według głowy państwa to obniżyłoby jednak rangę instytucji, którą chroni konstytucja. Co na to rząd? O tym reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
2: To miała być ważna zmiana i dla obywateli, by było łatwiej, gdy jest zgoda, i dla systemu, by odciążyć przeciążone sądy, ale prezydent uproszczonej procedurze powiedział nie. We wszystkich cywilizowanych państwach jest taka możliwość, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i przyznaje, że jest zadziwiony.
3: Uważam, że to jest strzał w stopę prezydenta i obywatele naprawdę powinni to ocenić.
2: Na razie nie wiadomo, co dalej i czy będzie jeszcze jedna rządowa próba zmiany prawa.
1: Minister sugeruje, że być może należy rozważyć próbę odrzucenia prezydenckiego weta przez Sejm. Wielkie zagrożenie pożarami w lasach niemal w całej Polsce. Jedynym miejscem, gdzie nie jest tak sucho, są okolice Białegostoku. Na Lubelszczyźnie nie ma dnia, żeby strażacy nie wyjeżdżali do pożaru. O sytuacji w tamtejszych lasach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Niestety w większości tutejszych lasów nadal podtrzymany jest trzeci, a więc najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ściółka jest tu sucha jak wiór. Od tygodni nie padało, nie pomaga też wiatr, który działa jak suszarka. Tłumaczy mi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
5: To powoduje jeszcze większą suchość. Przy wietrznej pogodzie jest bardzo utrudniona akcja gaszenia.
4: Dlatego leśnicy z nadzieją cały czas patrzą w niebo i przypominają, że w majówkę do lasu najlepiej wchodzić na spacer, nie na grilla. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Za nielegalne rozpalanie ognia w lesie można dostać mandat nawet 5 tysięcy złotych. Sopot ma najdroższe parkowanie w Polsce. Od 1 maja w kurorcie zaczęła obowiązywać tak zwana śródmiejska strefa płatnego parkowania. Pozwoliła na to przyjęta kilkanaście miesięcy temu ustawa, która rozszerza to uprawnienie również do mniejszych miast. Jakie więc stawki teraz obowiązują? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
6: Pierwsza godzina parkowania 9 zł, druga 11, a trzecia aż 13. To ceny, jakie od dziś obowiązują niemal w całym Sopocie, bo śródmiejska miejska strefa obejmuje 95% dotychczasowej. Jej wprowadzenie oznacza, że od dziś za parkowanie w kurorcie trzeba będzie płacić również w weekendy. Do tej pory w soboty i niedzielę, nawet latem, miasto nie mogło kasować za parking, co generowało mnóstwo problemów z zajętymi nawet na kilka dni miejscami. Sopot, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Śródmiejska strefa płatnego parkowania zaczęła obowiązywać także w Giżycku. Budowa 3 nowych stacji metra w Warszawie na ostatniej prostej, Lazurowa, Chrzanów i Karolin, nabierają kształtu. W tunelach układane są tory, a w pomieszczeniach posadzki. Budowa 3 stacji jednocześnie to wielkie przedsięwzięcie, mówi Anna Bartoń z Metra Warszawskiego. W podziemiach stacji Lazurowa rozmawiał z nią reporter Radia Z Jan Kielak.
0: Tutaj na budowie dochodziło do jakichś trudności, czy coś się wydarzyło niespodziewanego, co utrudniło pracę?
7: Dla nas wyzwaniem jest skala tej inwestycji. Wydrążenie 2 tuneli pod zamieszkałymi budynkami, kiedy to osoby te nie były wysiedlane, gdy utrzymywaliśmy ruch na ulicy Lazurowej, a tunele szły w ruchu, więc było to wyzwanie inżynieryjne przeprowadzone z bardzo szczegółowym przygotowaniem.
1: Wszystkie 3 stacje mają zostać oddane do użytku pod koniec tego roku. Przed maturzystami ostatnie dni na powtórkę. Niektórzy mają plan spędzić je z obłożeni książkami. W poniedziałek pisemny egzamin z języka polskiego, potem matematyka i język obcy. Nauczyciele, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Piotr Gawroński, doradzają, by dziś i w niedzielę także sporo odpoczywać, a nie tylko cały czas się uczyć.
8: Wszystko umieją, więc kwestia opanowania nerwów.
9: Czego pan uczy?
10: Matematyki.
9: O nie!
10: Dlaczego zawsze jest taka reakcja, jak ktoś mówi, że uczy matematyki?
9: Bo ja miałem fatalny wynik z matury. Boją się najbardziej matury z matematyki?
10: Ja wiem, czy się boją. No zawsze tak mówią.
11: Matematyka. Tak, matematyka, czy się zda?
12: Będzie majówka z książkami. Ja w ogóle żałuję, że się nie uczyłam systematycznie i teraz są efekty. Są.
9: A ty? Stresujesz się?
12: Tak, najbardziej.
9: Nie widać.
12: No ale nie pokazuj tego po sobie, ja stresuję się, tak.
1: Maturalny stres zakończy się najpóźniej 30 maja wraz z ostatnimi egzaminami ustnymi.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Jest nowa propozycja zakończenia wojny w Iranie. Złożyły ją wczoraj władze w Teheranie, przekazały ją przez Pakistan. Nie wiadomo, co zawiera, ale to chyba już nie tak ważne, bo Donald Trump powiedział, że ta propozycja mu się nie podoba. Na wieść o nowej szansie na pokój na Bliskim Wschodzie zareagowała jednak ropa. W USA cena baryłki spadła o 5% poniżej 100 dolarów. W Europie kosztuje 107 dolarów. Polka wśród rannych aktywistów wiozących pomoc humanitarną dla Strefy Gazy zatrzymanych przez Izrael. Magdalena Górska jest w szpitalu na Krecie. Razem z nią także 33 inne osoby, które były na statkach z pomocą. W sumie Izrael powstrzymał niemal 200 aktywistów wiozących pomoc na 20 statkach globalnej flotyli Sumut. O zatrzymanej Polce wie nasz MSZ. Trwają rozmowy. Unia Europejska mówi, że nowe amerykańskie cła na samochody są nie do przyjęcia. Szef Komisji Handlu pisze, że ich podwyższenie świadczy o braku wiarygodności USA i dodaje, że gdy Unia wywiązuje się ze swoich zobowiązań, to strona amerykańska nieustannie je łamie. Donald Trump ogłosił, że od przyszłego tygodnia auta z Unii będą objęte 25% cłem. Według niego Europa nie przestrzega umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Nie precyzował jednak, jak ją łamie. Z okazji rocznicy wstąpienia Polski do Unii politycy zamieszczają wpisy w mediach społecznościowych. Donald Tusk na Facebooku opublikował wideo przedstawiające ludzi, którzy 1 maja 2004 roku na Placu Zamkowym w Warszawie celebrowali to wydarzenie. Nad tłumem powiewają flagi Polski i Unii. Już wtedy wiedzieliśmy, że to dobra decyzja. 22 lata dumy, napisał w komentarzu premier. Z kolei wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, członkostwo w Unii to także wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Polska jest i będzie aktywnym uczestnikiem tego procesu, tak minister napisał na X-ie. Budynek Polskiego Komitetu Olimpijskiego już bez neonu zonda krypto został zdjęty, gdy minął termin spłaty zobowiązań sponsorskich, a pieniędzy nie było. Na wypłatę zaległych nagród cały czas czekają medaliści ostatnich zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. O tej kompromitującej sytuacji reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: PKO dał zondzie krypto czas do końca kwietnia na uregulowanie zaległości wobec komitetu i olimpijczyków. Brak przelewu oznacza zerwanie umowy. Podjęto też decyzję o zdjęciu neonu. Według mistrza olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego to neon wstydu.
2: Neon, który nigdy nie powinien tam zawisnąć i generalnie rzecz biorąc, ta cała afera nie powinna się była wydarzyć. Dostaje problem wstydu, utraty wizerunku.
1: Mediaistom z zimowych igrzysk z Mediolanu nie wypłacono prawie miliona złotych zaległej premii.
0: PKO twierdzi, że nie ma pieniędzy na jej wypłatę. Do tego inny sponsor Polkomtel zerwał umowę i nie zapłacił jednej z faktur. A nasi medaliści Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Władimir Semiruni czekają. Prokuratura w Parczewie na Lubelszczyźnie bada sprawę nielegalnego składowiska radioaktywnych odpadów. Skrajnie niebezpieczne dla człowieka substancje były przechowywane w prywatnym garażu. Zawiadomienie złożył Inspektorat Ochrony Środowiska w Białej Podlaskiej. Jak ustalił reporter Radia Z, sprawcy szuka policja. Więcej na ten temat Mateusz Kasiak.
3: Jak ustaliłem wstępna opinia biegłych z zakresu chemii czy środowiska nie pozostawia złudzeń. Materiał są toksyczne, żrące, łatwopalne, nawet wybuchowe i rakotwórcze. Mówi mi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
4: Ich składowanie w tych warunkach mogło doprowadzić do katastrofy ekologicznej.
3: Substancje są już przekazane do zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w Otwocku. Mieszkańcy są bezpieczni. Potwierdza mi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
5: Posesja została zabezpieczona, zaplombowana.
3: W następnym tygodniu poznamy dokładną opinię biegłych w tej sprawie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Sprawcy grozi do 10 lat więzienia. Majówka to wyjątkowo pracowity czas dla strażaków. Niemal każdego dnia wzywani są do gaszenia ognia, bo wypoczywając na powietrzu, grillując czy rozpalając ogniska, łatwo o pożar. Dodatkowo w Polsce panuje susza, a ściółka w lasach jest wyjątkowo sucha, mówi rzecznik stołecznych strażaków Artur Laudy.
6: Warto mieć przynajmniej dużą butelkę wody w zapasie, żeby można było szybko ten mały pożar ugasić. Silne podmuchy wiatru, a takie ostatnio zdarzają się prawie cały czas, potrafią zabrać nam gorący, żarzący się element tego węgla czy brykietu.
0: I wtedy pożar może się bardzo łatwo roznieść. Warszawa coraz bliżej pierwszego w mieście podziemnego przystanku tramwajowego. Tunel pod Alejami Jerozolimskimi i Parkiem Pięciu Sióstr został połączony z Dworcem Zachodnim. Prace w tunelu są już na finiszu, mówi prezes tramwajów warszawskich Wojciech Bartelski, z którym w podziemiach Dworca Zachodniego rozmawiał reporter Radia Z Jan Kielak.
7: My jesteśmy na poziomie -2 i naszym oczom ukazała się wielka dziura w ścianie. Co się za nią znajduje?
8: Ta dziura to jest już faktyczne przebicie dwóch segmentów tej inwestycji. Sam tunel od tej ściany to około 600 metrów plus 100 metrów wybiegu. Jest prawie gotowy, natomiast toczą się teraz prace nad systemami przeciwpożarowymi, oddymiającymi. Mamy już płytę pod torowisko, stawiamy pierwsze tory, ale tej pracy wykończeniowej jest jeszcze bardzo, bardzo dużo.
0: Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, to pierwsze tramwaje pojadą tunelem na przełomie tego i przyszłego roku. Ruszył nowy sezon Ełckiej Kolejki Wąskotorowej. Trasa liczy 30 km. Przez 3 godziny jedzie się między jeziorami Selment Wielki i Regielskie. W połowie drogi w sypitkach jest ognisko z kiełbaskami. Ełcka Kolej zaczęła jeździć w 1918 roku i jest jedyną czynną wąskotorówką na Mazurach. Dziś i w niedzielę wyrusza z Ełku o 10:00. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Radio Z Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
9: Program obejmuje dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta i jego tożsamości. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
0: Pokazy można oglądać także jutro i w niedzielę, potem w piątki i soboty aż do września. Zawsze o 21:00. Pełny harmonogram spektakli dostępny jest na fontanna.lublin.eu.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Radio Z i już. Machina Władzy, podcast Radio Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, zapraszam na kolejny odcinek poświęcony sprawom przede wszystkim międzynarodowym, a moim i Państwa gościem będzie dzisiaj człowiek, który w tych sprawach jest doskonale zorientowany, eurodeputowany, niezależny, niezrzeszony, zrzeszony w grupie Renew Europe, ale bezpartyjny, Michał Kobosko.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Dzień dobry, panie pośle. Od razu tylko powiem, że pan poseł również w przyszłym tygodniu, w dniach 22-24 kwietnia będzie gościem, jednym z uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Będzie to spotkanie, forum debaty przedstawicieli biznesu, polityki, świata mediów, nauki, administracji. Rozmowy przede wszystkim o bezpieczeństwie, transformacji energetycznej, konkurencyjności, no ale też o sprawach politycznych. Będziemy tam również jako Radio Z i Radio Z.pl.
12: Super, cieszę się bardzo. Ja będę na tym kongresie. To największe wydarzenie gospodarcze w Polsce tego rodzaju. Zawsze warto tam być, żeby posłuchać, co się dzieje w gospodarce, w kwestiach także związanych z bezpieczeństwem, z przyszłością Europy. Będę brał udział w dwóch panelach. Jednym dotyczącym rynku telekomunikacyjnego, jego przyszłości w Europie, co jest ogromnym wyzwaniem, ale to rozumiem, że dzisiaj nie o tym będziemy rozmawiać. A drugi panel dotyczy surowców krytycznych, czyli surowców mineralnych, tego kluczowego elementu, żeby zapewnić przyszłość i w Polsce, i w Europie, i o tym także będziemy rozmawiać w Katowicach.
11: Mówi pan o przyszłości Europy, więc od razu wywołam temat, który z tą przyszłością się wiąże, mianowicie wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Diametralna zmiana. Po 16 latach Viktor Orbán traci władzę. Peter Madziar zostanie najprawdopodobniej nowym premierem Węgier. Jego partia Tisza otrzymała 2/3, znaczy takie poparcie, które pozwala jej na posiadanie 2/3 w parlamencie, większość konstytucyjna, czyli będziemy mogli wkrótce powiedzieć, że dokonana zostanie przynajmniej próba radykalnej zmiany tego systemu, który w tym momencie funkcjonuje na Węgrzech. Pański pierwszy komentarz dotyczący tych wyborów. No, też przypomnijmy, Peter Madziar to również europoseł.
12: Tak, Peter Madziar jest europosłem. Nie jesteśmy w tej samej grupie politycznej. Oczywiście znamy się z widzenia.
11: A miał pan okazję z nim rozmawiać?
12: Nie miałem okazji z nim rozmawiać, bo prawdę mówiąc ostatnie miesiące, to nie żebym kablował na kolegę europosła, ale on nie był obecny w czasie naszych obrad plenarnych, czy to w Strasburgu.
11: Objeżdżał
4: wygrał Węgry.
12: No po prostu prowadził kampanię. Widzieliśmy go, jak bardzo, bardzo ciężko pracuje, bo to też wielka nauczka, myślę, dla nas, dla polityków w Polsce, jak zobaczyć, jak on ciężko pracował i jak bardzo był zaangażowany też w tych regionach Węgier, w tej części kraju, szczególnie wschodniej, która była uważana za bastion Orbana i partii Fidesz i takie miejsce, gdzie właściwie politycy bardziej liberalni to nie mają czego szukać. Madziar się tego nie bał, jeździł tam. Ja już nie będę odnosił się do konkretnych doświadczeń, ale bywały w Polsce takie sytuacje, kiedy politycy z naszej demokratycznej strony sceny politycznej, czy kandydaci na prezydenta RP nie jeździli do takich części kraju, czy regionów w
11: Uważając,
12: Polsce.
11: Uważając, że to jest po prostu stracony czas.
12: Że to jest stracony czas, stracona możliwość i że nic z tego nie będzie, że nie da się nikogo przekonać po tamtej stronie. Ja uważam inaczej. Ja uważam, tak jak Madziar, że trzeba jeździć, spotykać się, rozmawiać, powiedziałbym, szczególnie z tymi, którzy myślą diametralnie inaczej, choćby po to, żeby zestawiać poglądy, pokazywać tym wyborcom, że świat nie jest czarno-biały, bo nie jest czarno-biały, jak choć czasem tak mogłoby się wydawać, i że jest wiele racji, które w przypadku Węgier przeważyły tak poważnie o tym wyniku. To zmęczenie społeczeństwa Orbanem pokazało się w postaci gigantycznej mobilizacji, nie tylko osób młodych, ale myślę, że to młodzi jeszcze nie jest za wcześnie, jeszcze tak naprawdę czekamy na oficjalne zamknięcie kampanii wyborczej, oficjalne wyniki wyborów na Węgrzech, bo ciągle spływają głosy korespondencyjne od diaspory węgierskiej na świecie, z ambasad węgierskich na świecie. No ale to zwycięstwo jest miażdżące i to jest ogromny, użyłbym określenia eksperyment, dlatego że rzadko się zdarza, żeby w kraju europejskim, należącym do Unii Europejskiej, była możliwa tak diametralna zmiana, dlatego że w wielu krajach europejskich to jest dość naturalne. Rządy się zmieniają często z wyborów na wybory, albo nawet w trakcie kadencji.
11: Kilka mamy też doświadczenia koabitacji, czyli dwóch różnych ośrodków władzy z różnych
12: stron. Mamy takie doświadczenia w tej chwili między innymi w Polsce, ale nie tylko u nas.
11: Czyli pana zdaniem moglibyśmy zazdrościć Węgrom tego, że ich władza może tak naprawdę realizować cały swój plan, nie oglądając się na przeciwników politycznych?
12: Takie są realia polityczne, wynik wyborów, jeśli on się finalnie potwierdzi, że Madziar i jego partia TISA będą mieli większość konstytucyjną, czyli będą mogli zmienić cały system funkcjonowania władzy na Węgrzech. Powiedziałem, że to jest unikalne i użyłem określenia eksperyment, bo tego po prostu nie było. Tego także nie było w Polsce po wyborach 15 października 2023 roku, kiedy po pierwsze nie mieliśmy takiej i nie mamy takiej większości, po drugie to nie jedna partia, tylko w Polsce jest koalicja kilku ugrupowań i takich możliwości działania w Polsce i takich zmian nie było, czego efekty widzimy i odczuwamy na przykład w postaci niekończącej się batalii o Trybunał Konstytucyjny, jego funkcjonowanie, można powiedzieć ponad 2 lata naszych rządów i jest tak jak jest, że ciągle część wyborców ma prawo czuć się być może w Polsce rozczarowana tym, że nie dowieźliśmy wszystkiego, co obiecaliśmy, bo nie wszystko było możliwe. Dla Madziara na wstępie wydaje się, że wszystko jest możliwe.
11: A czy pana zdaniem zagrała to być może też inna kwestia, inny czynnik, mianowicie to, że oczywiście Madziar był kiedyś członkiem Fideszu, był działaczem politycznym, był też mężem byłej minister sprawiedliwości, więc jakoś tam też połączony personalnie z tym układem władzy, ale że TISA, czyli jego partia jako formacja polityczna, jest nowym zjawiskiem i właściwie praktycznie wszyscy, nie wiem, czy poza Madziarem, czy to nie będą właśnie wszyscy ludzie wybrani z list TISY, to są debiutanci polityczni. Czy to też myśli pan, że zagrało, że węgierskie społeczeństwo zaufało komuś zupełnie nowemu, jakoś tam wywodzącemu się z rdzenia Fideszu, ale że to nie była ta dawna opozycja, tam socjaliści, liberałowie, czyli ci, którzy nie dowozili dotychczas, tylko właśnie ktoś zupełnie inny.
12: Myślę, że to jest ważny czynnik, ten powiew świeżości także w polityce węgierskiej. To przecież nie była pierwsza próba, nazwijmy to tak, odspawania Orbana od władzy. Były poprzednie wybory, w których między innymi startowali moi koledzy, moje koleżanki z partii liberalnej, z którą razem jesteśmy czy w tej chwili nie ma węgierskich europosłów z tego ugrupowania, które nazywa się Momentum w Parlamencie Europejskim, ale byli obecni i myśmy im sekundowali, wspierali. No ale rzeczywiście ta partia Madziara jest unikalna, jest nowa, jest bardzo wielu debiutantów i teraz, kiedy powiedziałem panu redaktorowi, że wszystko jest możliwe, no wszystko, ale z takim zastrzeżeniem, że po pierwsze debiutanci, po drugie będą robili rzeczy bezprecedensowe, bo właśnie nikt takiej zmiany nie przeprowadzał. Po trzecie skala wyzwań, które są przed nimi po 16 długich latach rządów Orbana i tak naprawdę zabetonowania i węgierskiej sceny politycznej, i węgierskich mediów, i węgierskiej gospodarki, i węgierskich uczelni.
11: Systemu sądownictwa.
12: To wszystko sprawia, że to są rzeczy bardzo trudne. Pytanie, czy debiutanci sobie poradzą. No i pytanie takie podstawowe. Żyjemy w czasach, powiedziałbym, ogromnej dynamiki i niecierpliwości także społecznej. Czy oni zdążą, zanim jakaś część ich wyborców powie, no ale to wam tyle czasu zabiera, to nie tak miało być. Porywają się na zadanie niezwykle trudne, karkołomne, ale no mają historyczną szansę i ja na pewno, wielu z nas będzie trzymać za nich kciuki.
11: No właśnie podkreśla pan ten wątek niecierpliwości społecznej. To jest coś, czego wy na przykład jako strona polityczna, czyli wasza koalicja rządowa, również padacie ofiarą w jakimś stopniu, że...
12: No tak, ale nie trudno mi za to krytykować naszych wyborców, czy mieć do nich pretensje. Żyjemy w takich czasach, kiedy wiele rzeczy dzieje się bardzo szybko, bardzo dynamicznie. Nie chcę powiedzieć, że pewnym wzorem, bo dla mnie niespecjalnie wzorem, ale jest postępowanie pana prezydenta Trumpa, który pewne rzeczy robi, zapowiada i zaraz wprowadza w życie, potem zresztą bardzo często wielokrotnie zmienia zdanie w konkretnej sprawie, ale zapowiada pewne rzeczy w mediach społecznościowych i one natychmiast mają być wprowadzone w życie. To nie tak do końca funkcjonuje w ustrojach demokratycznych i jestem przekonany, że nie tak również będzie na Węgrzech. To jest ustrój demokratyczny, to jest kraj, którym są przepisy prawa i często się mówi, że Orban nie łamał prawa na Węgrzech. On po prostu zmieniał to prawo tak, jak mu to było potrzebne, tak
11: bo
12: jak
11: miał
12: mu to
11: do tego
12: było
11: możliwości. Wygodne.
12: Miał możliwości, robił co chciał przez te 16 lat, a teraz władza, jak rozumiem, prezesa premiera Madziara będzie po pierwsze wiele spraw odkręcała, ale też sądząc po tych pierwszych zapowiedziach przyszłego premiera, trochę chce i też zamierza sama sobie nałożyć pewien kaganiec. Jeżeli przyszły premier zapowiada, że on chce prowadzić ograniczenie liczby kadencji premiera
11: Węgier. Działające wstecz.
12: Działające zresztą. Żeby Orban nie wrócił, ale do dwóch kadencji, no to jest nowość. Tego nie ma na przykład w Polsce i w wielu innych krajach, czyli tam, gdzie władza prezydenta jest ograniczona kadencyjnie, władza premiera no nie jest ograniczona. Jeżeli premier wygrywa kolejne wybory, to rządzi dalej. On chce pokazać, że po latach, kiedy na Węgrzech zbyt długo trwał ustrój i administracja pod jednoosobowym kierownictwem Orbana, że teraz Węgry chcą się stać prawdziwą republiką, prawdziwą demokracją. Jak mówię, bardzo celne i trafne uważam zdiagnozowanie tego, co doprowadziło do jego sukcesu wyborczego, ale też bardzo trudne wyzwanie dla niego i dla jego ludzi, dla jego przyszłej ekipy rządowej.
11: A jak pan widzi relacje polsko-węgierskie pod rządami nowego węgierskiego premiera?
12: No ja powiedziałbym, że zanim relacje polsko-węgierskie, to jednak chcę powiedzieć o relacjach węgiersko-europejskich i europejsko-węgierskich.
11: To będzie fundament.
12: To jest ten fundament, bo premier Orban nigdy nie zrywał relacji węgiersko-polskich. On zawsze uważał, że mamy specjalne więzi. O to nie mam do niego pretensji. Mam pretensje o bardzo wiele innych rzeczy. O to, jak rządził Węgrami, jak je ustawiał w Europie, bo on swój kraj ustawił w Europie jako kraj, który jednocześnie jest częścią Unii Europejskiej, a jakby był poza nią, ustawiał się w roli tego, który krytykuje, który ocenia Unię Europejską, który żąda, który tak naprawdę jest koniem trojańskim Putina w Europie, czyli sabotuje różnego rodzaju decyzje Unii Europejskiej dotyczące wojny w Ukrainie. To wszystko, co on robił, co jest tak naprawdę nieakceptowalne.
11: no, też pamiętajmy, że jest część polskich polityków, która właśnie Orbanowi sekundowała i biła brawo.
12: Tak, do ostatniej chwili. Jest część polskich polityków.
11: Pojechali tam nawet do Budapesztu.
12: Pojechali do Budapesztu, no nie tylko polscy, bo przecież był i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, J.D. Tak. Vance w ostatniej chwili obecny i to oczywiście teraz jest bardzo wiele złośliwych komentarzy, gdzie teraz należy wysłać Vance'a, jeżeli chce się, żeby ktoś przegrał wybory, ale...
11: Nie, część by chciało, żeby przyjechał do Warszawy na przykład w przyszłym roku.
12: Ja wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Nie wydaje mi się, jakiego kraju by to nie dotyczyło, nie wydaje mi się, żeby to było dobrym pomysłem. Tego typu ingerencja bezpośrednia innego rządu, innego państwa w wybory demokratyczne w danym kraju. Ja nie chciałbym, żeby w Polsce były takie sytuacje, że ktoś przyjeżdża, bo były takie zarzuty, że tak jak prezydent Nawrocki pojechał do Budapesztu, tak przecież w Polsce była pani von der Leyen przed wyborami 2023 roku. Nigdy nie było ze strony władz Komisji Europejskiej czy przewodniczącej von der Leyen nawoływania, na kogo głosować.
11: Ale w 2025 roku była ówczesna szefowa Departamentu Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, Christine Noem, na konferencji CPAC w Rzeszowie, no właśnie, i ona poparła Nawrockiego.
12: O tym się rzadko wspomina, bo i figura, i postać nie jest w Polsce specjalnie znana i należy już zresztą do przeszłości, bo tak, prezydent Trump ją wyrzucił kilka tygodni temu z pracy za funkcjonowanie niesławnej agencji ICE i generalnie za różnego rodzaju problemy i skandale, których ona przysparzała. Przyjechała do Polski, do Rzeszowa między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich i to była też, to tak trzeba nazwać, bezpośrednia ingerencja wysłanniczki prezydenta Trumpa w wybory polskie. Wtedy mi się to nie podobało. Dzisiaj tym bardziej nie podobało mi się, kiedy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdża do kraju europejskiego i mówi, macie głosować na tych, bo tamci są źli, a generalnie najgorsze ze wszystkiego to jest Bruksela. No, nikt Węgier na siłę nie zapisywał do Unii Europejskiej, tak jak nikt Polski, innych krajów unijnych. Jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej, to jesteśmy z przekonaniem i korzystamy z pieniędzy unijnych.
11: I mimo wszystko Viktor Orban przez te 16 lat nie uruchomił nigdy procedury Hungexitu, mimo że...
12: Nie uruchomił. On widział korzyści bezpośrednie, jakie Węgry czerpią i w postaci funduszy unijnych, ale i także w postaci otwarcia rynku węgierskiego, obecności europejskich inwestorów, bo przecież wielkie firmy, wielkie koncerny, nie tylko motoryzacyjne, inwestowały na Węgrzech. On po prostu widział sens ekonomiczny, tylko no, jemu Unia Europejska się generalnie podobała wtedy, kiedy chodziło o pieniądze, a nie podobała, kiedy chodziło o wszystko inne w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To rzeczywiście było podobne do polityków prawicowych w Polsce, przynajmniej mam taką nadzieję, że duża część polityków prawicowych w Polsce nie chce nas wyprowadzać z Unii Europejskiej, choć niektórzy pewnie by tego chcieli, no ale ci prawicowi politycy, którzy nie chcą nas wyprowadzać z Unii Europejskiej, nadal bardzo mocno w nią walą, ją krytykują i stawiają w jakiś sposób Polskę poza Unią i tak jak Orban tego Hungexitu nie rozpoczął, tak ja bym się obawiał rozpoczęcia takiej procedury w Polsce, co jak wiemy, Gdyby tak się potoczyły wybory w roku 27, czyli za półtora roku mniej więcej, że prawica w Polsce przejmie władzę, obawiałbym się takiego scenariusza, że jakaś część z nich będzie chciała doprowadzić do wyprowadzenia Polski.
11: Zwłaszcza, że jak wiemy, o tym też rozmawiam między innymi z profesorem Robertem Grzeszczakiem, prawnikiem i ekspertem do spraw Unii Europejskiej kilka tygodni temu, który zwraca uwagę na to, że w 2023 roku została zmieniona ustawa, która regulowała między innymi działania rządu i prezydenta wobec Unii Europejskiej. Jednym z elementów tej nowelizacji jest to, że nie zostałoby, że rząd ani prezydent nie zostaliby zobowiązani do rozpisania referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. Wystarczałaby tak naprawdę zwykła większość i podpis prezydenta i cała procedura mogła zostać uruchomiona w ciągu kilku dni.
12: Tak, potwierdzam, to jest ten scenariusz, który jest realnie na stole. Ja czasami słyszę głosy, szczególnie polityków Konfederacji. Politycy z PiS-u nie są tak otwarci.
11: Tak odważni?
12: Swoich słom.
11: Nie, tak odważni nie są.
12: Nie są tak odważni, nie są tak radykalni, natomiast ja ze strony polityków Konfederacji, jednej Konfederacji czy drugiej, nigdy nie słyszałem właściwie jednego pozytywnego słowa na temat Unii Europejskiej, więc obawiam się, że taka procedura mogłaby być uruchomiona, czyli bardzo prosta ustawa. ustawa przedłożona przez polskim Sejmem i przed polskim Sejmem, jeżeli jest większość, to jest podpisana, prezydent Nawrocki ją podpisuje i dosłownie w ciągu bardzo krótkiego czasu Polska mogłaby realnie wypowiedzieć traktaty europejskie. Nie chcę mi się straszyć i nie będę straszyć, jakie miałoby to dla nas wszystkich konsekwencje, ale jestem przekonany, że byłyby to zdecydowanie bardzo złe konsekwencje.
11: Znaczy już tak naprawdę moglibyśmy zostać pariasem Europy w ciągu zaledwie kilku dni.
12: No, taka koncepcja, w której bylibyśmy na wschód od zachodu i na zachód od wschodu, ona się nigdy w naszej historii dobrze nie kończyła i nie sprawdzała. Uważam, że jest ogromnym osiągnięciem, że weszliśmy 22 lata temu do Unii Europejskiej i każdy, kto dzisiaj mówi, że poza Unią byłoby nam lepiej, bezpieczniej, bardziej suwerennie, oszukuje swoich rozmówców.
11: Jeszcze pytanie o Viktora Orbana. Co pana zdaniem przesądziło ostatecznie o jego porażce? Ten brak słuchu społecznego i tego, że mógł czuć się zapewnie nawet w swoich bastionach i to, że nie objeżdżał Węgier tak regularnie, tak często i tak dokładnie jak Peter Madziar.
12: Myślę, że to na pewno to jest syndrom polityka, który zbyt długo zajmuje swoje miejsce i to nie... Znamy takie przypadki w Polsce, choć powiedziałbym, że bardziej kojarzą mi się sytuacje dotyczące samorządowców, na przykład prezydentów miast, którzy są za długo prezydentami miast, za długo pełnią swoje role, bo trochę cały system się, powiedziałbym, system władzy się zużywa z jednej strony, z drugiej strony okopuje się na swoich stanowiskach. Już coraz bardziej zależy takiemu politykowi na trwaniu i utrzymywaniu władzy niż na wprowadzaniu jakichś zmian, więc pojawia się stagnacja, pojawia się zmęczenie społeczne, zmęczenie wyborców, zniechęcenie tym, że no, ten premier był i jest chyba na zawsze, tak? To znaczy, że nic się nie da, nic się nie zmieni na lepsze i to jest ten moment, który zdaje się, że w tym roku nastąpił w przypadku Orbana, że po prostu Węgrzy mieli już go serdecznie dosyć, a jednocześnie sam Orban i jego ludzie, jego świta nie byli w stanie pobudzić swoich własnych wyborców, żeby z równym przejęciem i przekonaniem go bronili. Bo jak mówię, wszyscy byli na tych Węgrzech zmęczeni Orbanem, no ale przeważyła ta strona, która chciała realnej zmiany. Nie tylko odsunięcia go od władzy, ale zmiany realnej, czyli tej, która jest wyrażona poprzez 2/3 większość konstytucyjną, czyli możliwość zmienienia niemal wszystkiego w systemie politycznym na Węgrzech.
11: To jeszcze ostatnie pytanie o Węgry. Czy spodziewa się pan jakichś wyraźnych zmian na przykład w polityce Budapesztu wobec Ukrainy?
12: To jest znak zapytania, powiem szczerze. Wiem, że Peter Madziar w swojej kampanii wyborczej bardzo ostrożnie się wypowiadał na tematy związane z Ukrainą.
11: Powiedział, że nie będzie blokował pomocy, ale też nie będzie jakoś wyraźnie...
12: No, jedni się zastanawiają, co to oznacza. Czy Madziar ma poglądy, nazwałbym je sceptycznymi wobec Ukrainy, czy też on w kampanii wyborczej nie mógł pójść za daleko, nie mógł powiedzieć za dużo, bo społeczeństwo węgierskie poddane wieloletniemu praniu mózgów milionów ludzi przez Orbana, straszeniu tą Ukrainą i straszeniu Unią Europejską, także z tego powodu, że Unia wspiera Ukrainę, być może społeczeństwo węgierskie nie było gotowe na tym etapie tej kampanii wyborczej, żeby wyszedł polityk, który chce osiągnąć sukces w wyborach, który mówi, no nie, od dzisiaj następuje taki switch, taka kompletna zmiana. Dotychczas Ukraińcy byli na Węgrzech krytykowani. Od dzisiaj są naszymi przyjaciółmi, sojusznikami. Trzeba ich wspierać bardzo mocno. Ja odczytuję i chcę czytać przede wszystkim konkretne zapowiedzi decyzji. Mam nadzieję, że decyzje już niedługo. Jedną z tych kluczowych dzisiaj decyzji jest, mam nadzieję, będzie za chwilę odblokowanie pożyczki dla Ukrainy, unijnej pożyczki w kwocie 90 miliardów euro.
11: Między innymi Orban blokował.
12: Orban ją blokował. Orban blokował także kolejne pakiety sankcji wobec Rosji. Orban blokował także przyspieszenie rozmów akcesyjnych w przypadku Ukrainy.
11: Chociaż tu akurat Madziar też występuje na podobnych pozycjach. Nie jest zwolennikiem takiej szybkiej ścieżki.
12: No więc z jednej strony trudno mu się dziwić. Wielu polityków także w Polsce zaczyna rozważać plusy i minusy, nazwijmy to szybkiej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Cokolwiek by ta szybkość miała
11: to podkreślany jest na przykład wątek tego, że jest to państwo w stanie wojny.
12: Państwo realnie w stanie wojny. Państwo, które nie kontroluje całego terytorium. Państwo, które jest z ogromnymi problemami budżetowymi i stąd ta pożyczka, te 90 miliardów dzisiaj jest absolutnie kluczowe, żeby budżet państwa ukraińskiego, budżet w Kijowie mógł funkcjonować, czyli żeby, mówiąc w skrócie, państwo miało pieniądze na dalsze prowadzenie wojny obronnej przeciw Rosji. Więc to jest bardzo dobra zapowiedź. Mam nadzieję, że ona się rzeczywiście szybko zrealizuje. Tutaj Unia Europejska Madziara będzie go rozliczać błyskawicznie. Natomiast my wszyscy, myślę, że musimy też dać trochę czasu przyszłemu nowemu premierowi Węgier. Musimy dobrze go poznać, jego poglądy. Ja dzisiaj nie udzielę panu redaktorowi wielu odpowiedzi, bo ja nie znam kompletu poglądów premiera.
11: Może poznamy w maju podczas wizyty zapowiadanej. Podobno to będzie pierwsza wizyta zagraniczna.
12: Ja mam nadzieję, że pierwsza wizyta, może już 1 maja albo w okolicach.
11: Już pewnie też byłoby przed zaprzysiężeniem, bo pewnie do zaprzysiężenia jego jako premiera dojdzie się jak w okolicach połowy maja.
12: No właśnie, nie znamy oczywiście jeszcze tych wszystkich dat, ale to są technikalia. Bardzo ważna jest to zapowiedź, bo pan zapytał, ja tak naprawdę nie udzieliłem odpowiedzi na to pytanie o relacje węgiersko-polskie i polsko-węgierskie.
11: Tak, trochę umknęło to pytanie.
12: No więc wracając i na kanwie tej wizyty i ogłoszenia, że Warszawa będzie pierwszym miejscem, bardzo symboliczny i ważny znak. Polska i Węgry historycznie mają wiele punktów wspólnych, nie tylko to, że jesteśmy swoimi bratankami i wszyscy to od dziecka znamy to określenie i to postawienie w sposób specjalny relacji polsko-węgierskich. Uważam, że Madziar i Peter Madziar i Donald Tusk znajdą szybko wspólny język, już go znajdują i że może powstać tutaj silny sojusz Warszawy z Budapesztem. Nie będzie Budapesztu w Warszawie, może bardziej będzie Warszawa w Budapeszcie, ale ja generalnie powtarzam, bo chcę, żeby Warszawa była w Warszawie, Budapeszt w Budapeszcie, natomiast Warszawa z Budapesztem powinny być blisko, także od strony politycznej. Przypomnę, że jeszcze kilka lat temu istniało coś takiego, co określaliśmy jako Grupa Wyszehradzka albo V4, Polska, Węgry, Czechy i Słowacja.
11: Znaczy formalnie to nadal istnieje.
12: Formalnie dalej istnieje, tylko że nie funkcjonuje, ponieważ w każdym z tych czterech krajów są w tej chwili rządy, które wzajemnie w tym gronie czterech członków nie znajdują wspólnego języka z innymi.
11: Ciężko będzie na przykład dogadać się pewnie z Robertem Ficą, który
12: będzie
11: w tym momencie może
12: Słowacji,
11: przejąć od Orbana pałeczkę takiego dyżurnego eurosceptyka albo człowieka, który w dość miękki sposób traktuje kwestie związane z Rosją.
12: Mamy nadzieję, że Słowacja to będzie kolejne miejsce, gdzie nastąpi podobna zmiana jak na Węgrzech, ale tu musimy poczekać do następnych wyborów parlamentarnych.
11: O Andrzeja Babisza w Czechach nie pytam, bo to jest jednak polityk uchodzący za wytrawnego populistę, który lubi zmieniać fronty w zależności od
12: tego. No to jest populista, ale to jest na pewno trudny partner i dla Warszawy, i dla nas, i dla Unii Europejskiej. Pan mówił o kohabitacji, to właśnie Czechy dzisiaj są takim przykładem, gdzie jest bardzo proeuropejski, proatlantycki i proukraiński prezydent Petr Pavel, a z drugiej strony jest rząd Andrzeja Babisza, co do którego ja nie mam jakichś bardzo pozytywnych refleksji, odniesień i tak naprawdę musimy zobaczyć, w jaką stronę ten rząd pójdzie. Jest populistą, ale trochę on ma za uszami Babisz jako polityk i jako biznesmen, wcześniej duży przedsiębiorca.
11: Zwany czeskim Trumpem. Z uwagi na majątek.
12: Nieprzypadkowo czeskim Trumpem, bo także z racji osobistych sympatii. Ale podsumowując, Grupa Wyszehradzka dzisiaj nie funkcjonuje, a mam nadzieję, że powstanie taki sojusz Warszawy z Budapesztem, który będzie dominujący, czy będzie odgrywał silną rolę w Europie Środkowo-Wschodniej. W tej części Unii Europejskiej, bo taki sojusz jest potrzebny, skoro nie ma Grupy Wyszehradzkiej, skoro pewnie Praga i Bratysława mają się bardziej ku sobie i nie jest to myślenie europejskie. Mówiąc oględnie proeuropejskie, to po zmianie na Węgrzech uważam, że między stroną polską a węgierską będzie bardzo bliska współpraca, która będzie się przekładała potem na współpracę na gruncie już całej Unii Europejskiej.
11: Użyłem sformułowania czeski Trump, więc przejdę może od razu do amerykańskiego pierwowzoru. Porażka Orbana to też w jakimś stopniu porażka Trumpa i jego wizji polityki. Viktor Orban pełnił taką istotną rolę w tym całej strategii republikańsko-europejskiej, no bo to była strategia partii republikańskiej i otoczenia Donalda Trumpa. W strategii bezpieczeństwa, którą opublikowano w tym roku, Węgry były wymienione jako czołowy przykład kraju, który miał rozsadzać Unię Europejską od środka. Teraz Orbana nie będzie, mimo że został osobiście poparty przez J.D. Vance'a, przez Trumpa też, bo on tam się pojawił na filmie, w formie zdalnej w Budapeszcie. Czy w takim razie, po pierwsze, czy to jest rzeczywiście pana zdaniem osobista porażka Trumpa i czy to oznacza, że Amerykanie zrezygnują przynajmniej na jakiś czas z takich miękkich, twardych ingerencji w wybory w innych państwach europejskich? Że nie będą już na przykład jeździć osobiście i popierać tego, a tego kandydata?
12: No, zacznę od tego, że powiem, jednak uważam słowo miłe dość i zasłużone dla Orbana. Jemu udało się osiągnąć coś jednak niezwykłego. Będąc premierem kraju, który przecież nie jest ani największy w Europie, ani najbardziej liczący się w Europie.
11: Ani najbogatszy w surowce, ani bardziej konkurencyjny w gospodarce.
12: No więc właśnie, kraju, który jest stabilny gdzieś w Europie Środkowej, mówię z punktu widzenia globalnej mapy i punktu widzenia Amerykanów na Europę, nagle polityk, premier tego kraju staje się głównym partnerem dla prezydenta Stanów Zjednoczonych w Europie i nie tylko w odniesieniu do Węgier, ale w odniesieniu właśnie do tego, o czym pan redaktor mówi, o co pan zapytał, to znaczy szerzenia pewnej idei w Europie. Tutaj Orban odgrywał rolę, powiedziałbym, głównego partnera w Europie. Tych partnerów jest więcej. Więcej partnerów idei prezydenta Trumpa, ruchu MAGA. Choćby wspomniany Robert Fico, ale to są i politycy we Francji, to są politycy niemieccy z Alternatywy dla Niemiec. Więc tych sojuszników jest wielu. Z ich punktu widzenia to, co się wydarzyło na Węgrzech, jest dość koszmarne. Jest dość katastrofalne, ponieważ oni od wielu miesięcy mówili, mieli do tego wiele podstaw, że w Europie jest trend. To jest trend w kierunku państw narodowych, w kierunku osłabiania Unii Europejskiej, dochodzenia do władzy różnego rodzaju populistów prawicowych.
11: Czyli ta mityczna populistyczno-prawicowa fala.
12: To jest ta słynna fala, która miała być nie do zatrzymania. I co się wydarzyło? Okazało się, że ta fala jest do zatrzymania, że ona hamuje. I tutaj Węgry są takim najgłośniejszym przypadkiem, ale nie są przecież przypadkiem jedynym. Niedawno w Holandii wybory wygrały dwie partie liberalne, które współtworzą, są głównymi siłami w nowym rządzie holenderskim. Udało się w Mołdawii z wyborami. Mołdawia zagłosowała, mówiąc w skrócie, za Europą, a nie za Rosją. Było kilka takich kampanii wyborczych, gdzie wydawało się, że populiści prą do władzy. Była kwestia między innymi wyborów słoweńskich.
11: No tam rzutem na taśmę.
12: Gdzie rzutem na taśmę partia liberalna dotychczasowego premiera Goloba wygrała te wybory. Słyszę, że jest trudno i widzimy wszyscy, jest trudno, bo ta większość była niewielka i były premier skrajnie prawicowy i najbliższy zresztą przyjaciel polityczny Viktora Orbana, Janez Jansza.
11: Zwany słoweńskim Trumpem.
12: Zwany z kolei słoweńskim Trumpem. On ma wiele do powiedzenia, no ale zmierzam do tego, że ta fala jest moim zdaniem zatrzymywana, że ten przypadek węgierski, nie chcę powiedzieć, że będzie zaraźliwy, bo każdy kraj ma inaczej, każde społeczeństwo ma inaczej.
11: Czy pan by chciał powiedzieć, że będzie teraz odwrotna fala liberalno-lewicowa na przykład? Czy o takie sformułowanie by się pan nie pokusił?
12: Nie pokuszę się o takie sformułowanie, bo trzeba zmierzyć się z realiami. Realia są takie, że w Niemczech AfD, Alternatywa dla Niemiec, jest, patrząc na sondaże, jedną z kluczowych sił politycznych.
11: Choć tam cały czas utrzymuje się kordon sanitarny.
12: Tam jest utrzymywany wokół AfD kordon sanitarny. Pytanie, jak długo czołowa siła polityczna Niemiec, czyli CDU, CSU, która rządzi, będzie w stanie utrzymywać ten kordon, skoro w kolejnych landach, kiedy są w Niemczech organizowane wybory regionalne, no AfD zyskuje bardzo wiele, już nie tylko na terenie dawnej NRD, Niemiec Wschodnich, ale także w dawnym RFN.
11: Badenia Württembergia ostatnio,
12: więc trudno byłoby zamknąć oczy i powiedzieć, że tego nie ma, tak? To znaczy, to jest sytuacja, która z jednej strony, no jest dość naturalna, że się utrzymuje z dala od władzy, mówię o kordonie sanitarnym, partię, która jest, no nie wstydzi się tego, że są w jakimś stopniu spadkobiercami NSDAP i tych nacjonalistycznych, fatalnych niemieckich tradycji
11: politycznych. Ale chcę powiedzieć, że kordon sanitarny działa tylko do pewnego momentu.
12: Ja to widzę także w Parlamencie Europejskim, bo w Parlamencie także takie zasady obowiązywały i nadal obowiązują. I nadal mówimy o pewnym kordonie sanitarnym, jeżeli chodzi o ugrupowania skrajne.
11: W sensie chodzi o to, żeby nie dawać im na przykład stanowisk przewodniczących, nie głosować wspólnie.
12: Pewne. Wspólnie z nimi nie głosować. U nas, w naszej grupie liberalnej Renew Europe, jest taka zasada, że jeżeli skrajna prawica składa jakieś wnioski, to podstawowe założenie jest takie, że nie będziemy popierać tych wniosków, ponieważ to są ugrupowania, które są w Parlamencie Europejskim, a jednocześnie działają na rzecz osłabienia i rozwalania Unii Europejskiej. Więc oni są w środku wyłącznie po to, nie żeby wzmacniać Europę, tylko żeby ją osłabiać i wykazywać, że ten projekt pod tytułem Unia Europejska powinien być zakończony, powinien się rozpaść. No, więc oni są w środku, żeby nie pracować
11: razem dla Europy. I głosowanie z nimi byłoby podcinaniem gałęzi, na której się siedzi.
12: No, na której wszyscy siedzimy, uważam, jako Europejczycy, bo wszyscy korzystamy w takim czy innym stopniu z tego, że Unia Europejska jest, funkcjonuje, możemy jej nie lubić, możemy często słusznie się wkurzać na różnego rodzaju przepisy, które Unia narzucała, bo teraz w mniejszym stopniu się to dzieje, ale to, co próbowała nam wszystkim narzucać. Natomiast od wszystkich tych złych scenariuszy gorszy jest zdecydowanie taki scenariusz, w którym Unia miałaby się rozpaść. Ale wracam do tego kordonu sanitarnego, bo wspomniałem o przykładzie niemieckim. Pytanie, co zdarzy się za rok mniej więcej w wyborach prezydenckich we Francji. To będą kluczowe wybory. Kwiecień przyszłego roku, 27 rok, wybory prezydenckie we Francji. Absolutny, to na pewno koniec rządów prezydenta

0: Dele albo Jean-Luc'a Mélenchona.
1: Tak, tak, tak, tak. Zakładając, że pani Le Pen nie będzie miała,
0: nie będzie dopuszczona,
1: na wyrok prawny, wyrok sądowy, nie będzie miała możliwości startu w tych wyborach, to wtedy rzeczywiście, no mogę powiedzieć, mój kolega z Parlamentu Europejskiego, Bardella, będzie głównym kandydatem.
0: On jest młodszy ode mnie, czułbym się dość osobliwie.
1: No, on jest tak. Młodym, on jest młodym.
0: Tam nie ma
1: politykiem.
0: Limitu takiego jak w Polsce, 35 lat.
1: Nie, nie, tam nie ma limitu i on jest numerem jeden w sondażach w tej chwili francuskich.
0: Ostatnio pojawił się sondaż, w którym przegrywałby w drugiej turze z Edouardem Philippem, byłem premierem i takim centrowym.
1: Tak, i to jest centrowy, merem Havru obecnie. To obecnie mer Havru, który w pięknym stylu wygrał ostatnio wybory samorządowe, wybory regionalne we Francji, ponownie pozostał merem Havru, natomiast on jest dzisiaj postrzegany jako główny kandydat tego obozu centrowego, związanego w pewien sposób z prezydentem Macronem.
0: Był premierem przez kilka lat jego rządu.
1: Był premierem, więc jest doświadczony na rynku politycznym, jest znany i uznany. Jest dyskusja, pytania o jego charyzmę, o siłę, jego siłę jako lidera politycznego, ale jest na dzisiaj jedynym kandydatem z grona, powiedziałbym, polityków centrowych i bardziej liberalnych, który ma szansę zetrzeć się w sposób skuteczny właśnie z tym duetem. Z jednej strony Mélenchon, a ze strony drugiej, czyli prawej, Bardella. Trudne wybory przed Francją, a to będą na pewno wybory, które bardzo mocno wpłyną na funkcjonowanie całej Europy, Unii Europejskiej. Powiedziałbym, no jednak w większym stopniu niż wybory węgierskie, bo po prostu Francja jest jednym z krajów matek założycielek Unii Europejskiej.
0: Bo będzie kilka wyborów w przyszłym roku. Włochy, Hiszpania, Finlandia chyba bodajże, Estonia. Ale Francja będzie najważniejsza.
1: Francja będzie dalece najważniejsza. Inne wybory będą istotne, ale jednak głównie na rynkach krajowych, a no, na wyniki wyborów we Francji patrzy cała Europa, zastanawiając się, na ile tam ewentualnie można liczyć na zakończenie pewnej fali wzrostowej ugrupowań skrajnych. I skrajnej prawicy, i skrajnej lewicy.
0: A czy w związku z tym, że Viktor Orban oddaje władzę i nie będzie już głównym, można powiedzieć, franczyzobiorcą i przedstawicielem ruchu MAGA w Europie, to widzi pan, że Donald wśród przywódców czy polityków pierwszego szeregu w Europie kogoś tam zostać nowym ulubieńcem Donalda Trumpa, czy na przykład Karol Nawrocki może przyjąć taką pałeczkę. Oczywiście prezydent w Polsce nie ma takich prerogatyw, jakie miał premier Węgier za czasów rządu Viktora Orbana, natomiast ewidentnie, no, Karol Nawrocki jest wpatrzony w Donalda Trumpa jak w obrazek, więc pytanie, czy faktycznie mógłby być tutaj teraz takim trochę reprezentantem jego interesów.
1: Trump szanuje tych partnerów politycznych, którzy mają realną władzę, którzy mogą coś zmienić.
0: A nie tylko blokować.
1: A nie tylko blokować, bo takie są prerogatywy prezydenta Rzeczypospolitej.
0: Czyli już prędzej jego nowym ulubieńcem mógł zostać prawicowy prezydent Francji, bo tam rzeczywiście prerogatywy głowy państwa są dużo
1: tak
0: szersze.
1: Tak uważam. To dzisiaj mamy taką sytuację, że jak sądzę, Amerykanie będą szukać nowych, kluczowych sojuszników w Europie. Mają takich sojuszników w Wielkiej Brytanii, ale Wielka Brytania nie jest częścią Unii Europejskiej. Potrzebują takich sojuszników i idąc przez różne kraje unijne, no to widzimy ostatnio na przykład charakterystyczne ochłodzenie po raz pierwszy relacji między Trumpem a panią premier Włoch.
0: Tak, powiedział, że był absolutnie zszokowany tym, że Giorgia Meloni nie wsparła go w sprawie Iranu.
1: No to po pierwsze. Po drugie, po nieszczęsnym, niepotrzebnym, no wygłupie, tak to powiem, Trumpa związanym z atakiem na papieża Leona.
0: Tak.
1: I ze skasowaną później grafiką, w której Trump sam siebie portretował jako nowego Jezusa Chrystusa.
0: A on potem powiedział, że lekarza.
1: Tak, tak. No to
0: tak on sobie wymyślił.
1: On tak powiedział, a cały świat uważa inaczej, tak. Że on chciał i był przeszczęśliwy, że taka grafika powstała, stawiająca go ponad ludźmi jako istotę niemal boską. No, jak powiedziałem, był to wygłup, na który pani premier Włoch, tego kraju, na terenie którego jest, leży, funkcjonuje Watykan, nie mogła po prostu na to nie zareagować. Zareagowała bardzo zdecydowanie, powiedziała, że tego rodzaju wypowiedzi Trumpa są nieakceptowalne. On się natychmiast odwinął, że ona go bardzo rozczarowała, że uważał, że Meloni jest silnym liderem politycznym.
0: Jak mogła.
1: Więc widać, że w tym obozie MAGA europejsko-amerykańsko-europejskim są duże tarcia. one się pewnie biorą, nie będę tu bronił polityków europejskich, ale w dużym stopniu biorą się z nieprzewidywalności Trumpa, z jego chaotyczności, z tego, że on czasami wykonuje takie

0: ruchy, ogłasza takie rzeczy, że po prostu trudno jest nawet ludziom, którzy generalnie go cenią, trudno jest go bronić. I to są rzeczy nie do obrony. I im więcej on będzie takich ruchów wykonywał, tym bardziej będzie utrudniał funkcjonowanie i rozwój tego obozu, który on chciał zbudować w Europie, właśnie obozu antyunijnego, właśnie obozu, gdzie on będzie sobie wybierał pewnych polityków i pewne kraje pochodzące z Unii Europejskiej, ale z samą Unią, której nie szanuje, nie traktuje poważnie, rozmawiać nie będzie.
1: No właśnie, bo pytam o Karola Nawrockiego, ponieważ faktycznie to jest trochę wyjątkowy przypadek na tle Europy i nie tylko Europy, całego świata. Przypadek, gdzie poparcie Donalda Trumpa poskutkowało zwycięstwem w wyborach. Wszędzie indziej to poparcie jest trochę jako taki dotyk antymidasa, czy raczej pocałunek śmierci, że ten, kogo popiera Trump, ten jednak przegrywa. Karol Nawrocki wygrał, więc moje pytanie brzmi, a Donald Trump uwielbia zwycięzców i lubił podkreślać, że poparł Karola Nawrockiego, w którego nikt nie wierzył, a on wygrał, więc pytanie, czy teraz właśnie on będzie takim nowym Orbanem. Ale pan mówi, że Donald Trump będzie raczej patrzył na tych polityków, którzy mają realną władzę.
0: Mają realny wpływ, mają realne narzędzia władzy, mogą coś zmieniać, bo jeszcze raz to trzeba powtórzyć, prezydent Rzeczpospolitej ma realny wpływ, ale tak naprawdę te narzędzia są negatywne, one nie są konstruktywne, one nie tworzą niczego nowego. Prezydent może blokować głównie decyzje rządu i to stara się robić prezydent Nawrocki od początku swojej kadencji, żeby tak naprawdę doprowadzić, czy próbować do wywrócenia naszego rządu koalicyjnego. No taka, czy nam się podoba, czy nie, ale taka jest po prostu linia funkcjonowania prezydenta i obozu prezydenckiego w Polsce. Ja nie sądzę, żeby prezydent Trump widział w Karolu Nawrockim głównego partnera europejskiego dla realizacji ich planów. Karol Nawrocki jest ciągle też, trzeba powiedzieć, politykiem nieznanym w Europie, politykiem, który dopiero musi budować swoje nazwisko, swoją obecność, więc nie spełnia także takiego kryterium z punktu widzenia Trumpa, któremu zależy na szybkim sukcesie, na szybkim efekcie jego działań i jego aliantów w Europie, więc myślę, że gdzie indziej będzie upatrywał głównych sojuszników.
1: I będzie się jednak mimo wszystko pana zdaniem próbował jakoś wmieszać, czy ingerować w ten proces wyborczy, właśnie popierać konkretnych kandydatów, że nie, może że w przyszłym roku do Francji przyjedzie J.D. Vance albo Marco Rubio.
0: Absolutnie tego nie wykluczam. To znaczy ta administracja prezydenta Trumpa, no, jest znana z tego, że no, nie wyciąga wniosków i generalnie jak coś nie idzie, to oni tylko podkręcają tempo i robią coś dwa razy bardziej, czy trzy razy bardziej, nawet jeżeli się dana taktyka nie sprawdzała. I wydaje mi się, że albo J.D. Vance, albo sam prezydent Trump, bardzo możliwe, że się pokaże w kraju, na którym będzie im zależało. Oni po prostu uważają, że takie metody są skuteczne, że mogą się przydać, że może przypadek węgierski to był właśnie jakiś wypadek przy pracy, ale będą to robić. Ja nie mogę tego zaakceptować. To mi się nie podoba. Każdy kraj ma prawo wybierać swoich polityków w demokratyczny, każdy demokratyczny kraj i chciałbym, żeby tak pozostało. I ja sobie nie wyobrażam trochę, żeby nasi politycy jeździli do Stanów Zjednoczonych, występowali tam na wiecach i mówili, którego polityka amerykańskiego Amerykanie mają poprzeć.
1: No, skoro latają na Węgry, to można sobie wyobrazić, że mogliby również latać do Waszyngtonu.
0: Jakoś mimo wszystko nie wydaje mi się to bardzo prawdopodobne i taki polityk, myślę, że w Europie byłby dziwnie oceniany.
1: A tak, że jesteśmy przy polskich politykach i Węgrach, to ostatnie pytanie, które chciałbym panu zadać. Co pana zdaniem stanie się ze Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim? Przypomnijmy, politycy PiS podejrzewani o przestępstwa związane z nieprawidłowościami wokół Funduszu Sprawiedliwości. Obaj przebywają na Węgrzech, odzyskali azyl polityczny.
0: No tu mamy jasną zapowiedź ze strony przyszłego premiera Węgier, że dotychczasowa linia dotycząca konkretnych osób, konkretnych polityków nie będzie kontynuowana. To znaczy tutaj premier przyszły Madziar mówi o tym, że no, panowie nie będą dalej gośćmi państwa węgierskiego, co może oznaczać, że będą musieli pojechać gdzie indziej, jeżeli nadal nie chcą znaleźć się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, przed którym powinni się znaleźć. Być może jest to jeden z kierunków, który jest rozpatrywany przy takiej linii prezydenta Trumpa.
1: W sensie wyobraża pan sobie, że na przykład jeden i drugi opuszczają Węgry, zanim Peter Madziar przejmuje oficjalnie władzę, żeby tylko wymknąć się.
0: Nie jestem w ich skórze. Nie jestem w ich skórze. Ja uważam, że obaj powinni trafić i być osądzeni w sposób sprawiedliwy w Polsce. To tutaj działali. Innych sądzili, a czasami skazywali bez wyroków, a na pewno urządzali publiczne nagonki. Mówię tutaj o ministrze Ziobro, na różne osoby w Polsce. Czasami o 6 rano ludzi wyrywali z domów i przetrzymywali miesiąc w więzieniach, więc uważam, że tak jak traktowali innych, tak samo powinni zaakceptować fakt, że staną przed polskim wymiarem sprawiedliwości i że to się prędzej czy później stanie. Jeżeli teraz pojadą do Stanów Zjednoczonych, to będzie ich wybór, tak? To znaczy, że to tylko tyle i aż tyle, że nie będą mogli wrócić do Unii Europejskiej, do Europy, co myślę, że nie jest wygodne takie ograniczenie swobód obywatelskich, no ale jeżeli chce się być wiecznym uciekinierem, i no też nie ma się odwagi, żeby stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, to taka jest cena, taki jest koszt. Więc ja nie znam planów obu panów. Chciałbym, żeby zostali sprawiedliwie ocenieni i osądzeni w Polsce. A co się wydarzy? Myślę, że mogą już być na walizkach.
1: Tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Michał Kobosko, eurodeputowany niezależny, obecnie bezpartyjny, zrzeszony w grupie Renew Europe, był moim państwa gościem w Machinie Władzy. Dziękuję, pani pośle, za tą rozmowę.
0: Dziękuję, panie redaktorze.
1: Raz jeszcze tylko przypomnę, że zarówno pan poseł, jak i Radio Z i Radio Z.pl będą uczestniczyć w przyszłotygodniowym Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Zapraszamy również do...
0: Do zobaczenia i do usłyszenia z Katowic.
1: Dokładnie, dokładnie. A ja tymczasem chciałbym zaprosić również do śledzenia całej Machiny Władzy, słuchania odsłuchu wersji audio w naszych serwisach streamingowych oraz playerze Radia Z. Również oglądania wersji wideo na naszym kanale na YouTubie. Subskrybujcie, zostawiajcie komentarze. W przyszłym tygodniu spotkam się z wami również ja, Mikołaj Pietraszewski. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
1: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
0: Każdy z nas ma inny.
2: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
3: To nie przerywaj.
0: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
4: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Czwarta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica na Mazowszu. Taką decyzję wydał wczoraj sąd. 42-letni Krzysztof A. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i napaści na funkcjonariusza publicznego. Nasz reporter Maciej Bąk teraz o tym, jakie mogły być powody tego, co zrobił.
6: Prokuratorzy nie podają w tej sprawie szczegółów. Wiadomo jednak, że mężczyzna znał panią wójt z czasów, gdy kierowała ona gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Zaczepił ją, gdy wychodziła na spotkanie z sołtysami. Po krótkiej rozmowie wyciągnął nóż i zadał kobiecie 2 ciosy. Więcej nie zdążył, bo powstrzymali go ludzie, którzy byli w pobliżu. Wójt Beata Jerzman cudem przeżyła. Teraz dochodzi do siebie w szpitalu. Jej stan jest już stabilny.
5: Napastnikowi grozi nawet dożywocie. Kolejne odejście z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem z klubem pożegnał się Janusz Kowalski. Wcześniej zrobił to Łukasz Mejza. Sytuacja jest zaskakująca, przyznał w Radiu Z poseł PiS Radosław Fogiel.
7: Bez żadnych złych emocji, bez żadnych, z dużą cały czas sympatią i kibicowaniem wobec Prawa i Sprawiedliwości, ze wspólnym celem odsunięcia od władzy Donalda Tuska. No ale po prostu podjął taką decyzję. Mówi, że chciał, żeby posiedzenie Sejmu dobiegło do końca, żeby się ze wszystkiego, co do czego się zobowiązał na klubie, żeby się ze wszystkiego wywiązać.
5: W swoim wpisie na platformie X Janusz Kowalski zapowiedział, że zamierza pozostać posłem niezrzeszonym. Radosław Sikorski przyznaje, że podwyżka przez USA ceł na samochody z Unii to zła wiadomość dla Polski. Szef naszego MSZ-u tłumaczył w TVN24, że to dlatego, bo nasz kraj jest ważnym dostawcą różnych podzespołów do produkowanych aut. Decyzja o wprowadzeniu od poniedziałku 25% cła z pewnością spowoduje spadek ich eksportu za Atlantyk, a co za tym idzie, spadek zapotrzebowania na polskie części. Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa tych wyższych ceł, do natychmiastowych rozmów wezwał Stany Zjednoczone i Unię Europejską Niemiecki Związek Przemysłu Samochodowego. Niemcy to największy w Europie producent samochodów. W życie weszła umowa handlowa Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Na razie na zasadach przejściowych, bo nie została w pełni ratyfikowana. Polski rząd chce ją zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ma na to czas do 26 maja. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
8: Kraje Ameryki Południowej w grupie Mercosur, jak Paragwaj czy Argentyna, liczą na zyski na wysyłaniu do Europy po obniżonych stawkach celnych produktów rolniczych, takich jak wołowina. W drugą stronę umowa ma dać lepsze warunki, zwłaszcza europejskiej branży motoryzacyjnej, ale w sumie chodzi o znoszenie ceł na 90% produktów w różnym stopniu. Według Komisji Europejskiej równowagę rynku będą chronić klauzule, możliwość zastopowania napływu produktów, jeśli ceny nagle spadną. Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: Umowę do TSUE zaskarżył już Parlament Europejski. Ogromne zniszczenia w sadach po fali mrozów, które przeszły przez Polskę. Najgorzej jest na Podlasiu, Pomorzu, Mazowszu, w Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie, gdzie lokalnie temperatura spadła do minus 10 stopni. Rolnicy szacują straty. O tym, jak są duże, reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: Niestety w wielu miejscach owoce są po prostu nie do odratowania. Tak jest na przykład w powiecie kraśnickim na Lubelszczyźnie, gdzie rolnicy mówią mi nawet o 100% stratach. Nie pomogło nocne dogrzewanie upraw czy palenie ognisk, tłumaczy mi plantator malin pan Krzysztof.
10: Truskawce okrywaliśmy włókniną, zadymialiśmy zadymiarką w malinach. Nie dało rady. Przy minus 2, przy minus 3 możemy się bawić w ratowanie. Nie przy minus 10. To nic nie da.
9: Dlatego rolnicy chcą natychmiastowej pomocy i ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Samorządy zapowiadają wsparcie. Apelują, żeby rolnicy jak najszybciej zgłaszali się do gminnych komisji. Pomoc zapowiada też resort rolnictwa. Mimo wcześniejszych mało optymistycznych prognoz, majówka dopisała. Branża hotelarska zadowolona jest z liczby rezerwacji. Majowy weekend jest w tym roku dość krótki. Większość hotelarzy nie podniosła cen w porównaniu do zeszłego roku. O szczegółach reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
3: Turyści coraz częściej rezerwują nocleg na ostatni moment. Jeszcze w zeszłym tygodniu prognozy na majówkę nie zachęcały do wyjazdu, mówi Agnieszka Maszner-Paprocka z Zachodniopomorskiej Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Ostatecznie gości jest porównywalnie do zeszłego roku.
11: Jeszcze tydzień temu, gdyby była ta rozmowa, bym powiedziała, że to wygląda zdecydowanie gorzej, ale ostatni tydzień faktycznie pokazał dynamiczny wzrost. W niektórych obiektach jest porównywalny, w niektórych większy.
3: Średnio co w siódmym obiekcie jest więcej zajętych pokoi niż w czasie zeszłorocznej majówki.
5: Z badania portalu otonoclegi.pl wynika, że dla połowy rezerwujących pobyt w hotelu czy pensjonacie kluczowe znaczenie ma właśnie pogoda. Tłumy na majówce grillówce Radia Z. Wczoraj byliśmy w Giżycku. To już tradycja, że w długi majowy weekend pojawiamy się na Mazurach, by z wami spędzić te dni. O nastroje uczestników majówki grillówki w Giżycku pytał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
12: Klimat jest najważniejszy. Pogoda. Muzyczka oczywiście wasza. No i takie rodzinne piknikowanie, grillowanie. No.
13: Kolor fajny i widać, że coś się dzieje. Nie?
14: No, co to takiego fajnego jest?
15: No co, mamy na pewno hot dogi, mamy fajną scenę, karuzela jest i oczywiście tutaj mamy byka.
14: No i można sobie posiedzieć na leżakach.
15: Na leżaczkach, oczywiście. Tak.
5: Dziś majówka grillówka Radia Z na plaży miejskiej w Szczytnie. Początek o 10:00 w programie gry i zabawy dla dorosłych i dla dzieci. 4000 hot dogów do rozdania, a także pokazy szefów kuchni razem z degustacjami, a do tego koncert wystąpią Lor, Wiktor Waligura i Skolim. Skoro o muzyce mowa, to nie udało się w tym roku pobić gitarowego rekordu świata. Na rynku we Wrocławiu piosenkę Hey Joe Jimiego Hendrixa grało 7649 osób, o 473 mniej niż przed rokiem. Rekord był bity już po raz 24. Choć się nie udało, to pomysłodawca imprezy, gitarzysta Leszek Cichoński, dziękując zebranym, mówił, że i tak udało się zebrać najwięcej gitarzystów w jednym miejscu na świecie niż gdziekolwiek indziej. Jak zawsze na gitarach grali także muzycy. W tym roku był m.in. gitarzysta zespołu Bob Marley The Wailers, a także członkowie takich grup jak Perfect, Ira czy Turbo.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z.
16: Ukraina walczy już piąty rok, więc pytanie nie brzmi, czy pomagać, tylko jak pomagać, jak długo pomagać i jakim kosztem. O tym porozmawiamy z moim i Państwa dzisiejszym gościem, Maciej Dachowski, dyrektor w programie Polityka Zagraniczna i Integracja Europejska w Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Dzień dobry.
17: Dzień dobry Państwu.
16: Ukraina walczy już od lat. Pełnoskalowa wojna trwa piąty rok. Dlaczego wciąż ta Ukraina potrzebuje naszej pomocy?
17: No dlatego, że jest to wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą. Jesteśmy jej skutkami, jej trwanie bezpośrednio dotknięci. Dlaczego Ukraina potrzebuje nie tylko polskiej pomocy, ale pomocy Unii Europejskiej, czy krajów europejskich, czy krajów zachodnich? Dlatego, że bez tej naszej pomocy mielibyśmy wojska rosyjskie na naszej wschodniej granicy bezpośrednio. A to nie jest w naszym strategicznym interesie. Lepiej, jak wojska rosyjskie stacjonują kilka tysięcy kilometrów od nas.
16: Czyli uważa pan, że gdyby nie pomoc Zachodu, to te wojska byłyby we Lwowie na przykład, albo jeszcze bliżej Polski?
17: To nie chodzi o to, że ja tak uważam. To jest fakt, że jeśli Ukraina by upadła w lutym 2022 roku, tak jak wielu ekspertów, czy wielu polityków też się spodziewało, to mielibyśmy de facto rosyjskie wojska na naszej wschodniej granicy w takiej, a nie innej, w takiej lub innej formie, więc na pewno by do tego doszło, więc wsparcie Ukrainy, które Polska dostarcza od pierwszego dnia de facto, kontynuowane do dzisiaj, jest w jak najlepiej pojętym naszym interesie.
16: Czyli jest to bardziej strategiczny wybór, mówię o tej pomocy, niż moralny obowiązek?
17: Obie rzeczy. Na początku był to moralny obowiązek, no bo tego, kto tonie albo spada w przepaść, nie pytasz o to, dlaczego tam spada, tylko mu pomagasz. Mhm. I to jest odruch, jak pan nazwał, moralny, ale zwykle ludzki. Więc ta pomoc miała taki wymiar na samym początku. Teraz ma to wymiar strategiczny i bardziej to rozumiemy, nie? Więc też z tego punktu widzenia powinniśmy to kontynuować. Oczywiście nasze zasady, nasz moralny kompas mówi tutaj o tym, że powinniśmy stać po stronie Ukraińców, dlatego że tak powinno być.
16: Profesor Katarzyna Pisarska powiedziała w jednym z wywiadów, tu cytat, jeżeli dziś nie będziemy ponosić kosztów finansowych, to jutro będziemy ponosić koszty krwi. Cytat mocny, ale ja się zastanawiam, czy to jest bardziej dramatyczne ostrzeżenie, czy realistyczna diagnoza?
17: Odwołam się do jeszcze jednego cytatu, bo od razu mi to przyszło do głowy, bo miałem okazję słuchać go na żywo w Tbilisi w 2008 roku w sierpniu, kiedy nieżyjący świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński wygłosił to swoje słynne przemówienie w czasie trwającej w Gruzji wojny i powiedział tak, dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, następne mogą być kraje bałtyckie, a w kolejności jest też Polska. I to jest mocny cytat. Może nie ma tutaj, nie mówimy tutaj o krwi, ale to pokazuje ten efekt domina i tą synergię tych wszystkich konfliktów, tych wszystkich wojen, które się toczą, które Rosja toczy, które Rosja rozpoczyna i które toczy. I niestety tak jest, że rozpędzony mechanizm wojenny rosyjski nie zatrzymałby się najprawdopodobniej na Ukrainie. Więc w jakiejś perspektywie czasowej być może musielibyśmy również, nasi żołnierze czy my, ponieść tą ofiarę krwi.
16: No dobrze, rozmawiamy o tym, jaką cenę poniesie Polska, jeżeli Polska i Zachód przestaną nieść pomoc Ukrainie. Ale ja zapytam, jaką cenę ponosi Polska dziś? Jaka jest cena tej pomocy?
17: Według danych, które mamy, pomoc, którą Polska przekazała w ciągu ostatnich 3-4 lat, oscyluje wokół, i to cała pomoc, to znaczy i ta cywilna, i wojskowa, 100 miliardów złotych, jeśli się nie mylę, można mnie poprawić. Są to ogromne koszty.
16: Ja znalazłem takie dane, że Polska przeznaczyła na pomoc Ukrainie blisko 5% swojego PKB od początku wojny, co w porównaniu z innymi krajami jest jednym z najwyższych udziałów. Natomiast przypomnę w takim razie, Polska była wśród pierwszych krajów, które zaczęły dostarczać sprzęt wojskowy tak Ukrainie. Jest. Wciąż kontynuujemy dostawy tego sprzętu i Polska przekazała między innymi czołgi, setki opancerzonych pojazdów bojowych, artylerię, systemy wsparcia, samoloty, śmigłowce, setki innych jednostek sprzętu wojskowego oraz Polska jest krajem, który przyjął największą liczbę uchodźców z Ukrainy w Europie w liczbach absolutnych i jednym z największych w przeliczeniu na mieszkańca i raporty rządowe z lat 2022-2025 wskazują, że łączna pomoc Polski dla Ukrainy, no i tutaj nie mamy konkretnych, szczegółowych danych, ale rzędu dziesiątek miliardów złotych, obejmując zarówno środki budżetowe, jak i wkład organizacji i obywateli. To w takim razie, jaką cenę tej pomocy płaci przeciętny Kowalski?
17: To trzeba by było zapytać przeciętnego Kowalskiego, ale cena, którą płacimy, tak jak powiedzieliśmy, jest ceną naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo nie ma ceny. Utrzymując Ukraińców na polu walki, wspierając ich dzisiaj, tak jak powiedzieliśmy na początku tej rozmowy, realizujemy nasz strategiczny cel zapewnienia Polsce i Polakom bezpieczeństwa. Wojna toczy się w Ukrainie, a nie na terytorium Polski. Więc to już jest zysk, który uzyskaliśmy płacąc to, ponosząc te koszty, które pan wymienił. Jeśli chodzi o koszty Kowalskiego, ja bym odwrócił jednak to pytanie. Być może ponosimy, widzimy też zyski z tego, co się dzieje. Udział Ukraińców w polskim rynku pracy, ich to, że według danych OECD większość Ukraińców od 65 do 80% jest aktywnymi osobami zawodowo na polskim rynku pracy, co przekłada się od 2,7 do 3% naszego PKB, no to co są wymierne też jakby wartość dodana tego, że przyjęliśmy tą falę uchodźców. Mi się wydaje, że troszeczkę błędem by było teraz wyliczanie kosztów i strat albo zysków, bo nie możemy tego zrobić. Będziemy to mogli ocenić dopiero w okresie długofalowym. I tak naprawdę wtedy to zobaczymy, jak to się przekłada. Ale jeszcze raz podkreślę to, co powiedziałem. Bezpieczeństwo nie ma ceny i tego chyba powinniśmy się trzymać.
16: Skoro się przerzucamy cytatami, to jeszcze jeden cytat. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, w naszym programie, w podcaście W razie W, powiedział: w przypadku napaści Rosji na Ukrainę nie widzę korzyści dla obywatela polskiego, żeby mu się poprawiła stopa życia. A raczej w ostatnich latach widać, że ta stopa życia się obniża, nie zwiększa. To jest wynik zaangażowania się polskich rządów w nieekwiwalentną pomoc dla rządu na Ukrainie. Zważywszy, że ten sam sprzęt dostarczany z Czech czy Słowacji jest fakturowany, a nie ofiarowany. Zgadza się pan z tą wypowiedzią?
17: Nie. Nie zgadzam się z tą wypowiedzią z kilku powodów. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo nie ma tutaj ceny i powinniśmy...
16: Ale może Polska powinna wystawiać faktury Ukraińcom?
17: Fakturowanie brzmi bardzo transakcyjnie i oczywiście, że powinniśmy się nad tym mocno zastanowić. W naszym interesie była jak najszersza pomoc Ukrainie. Byliśmy, tak jak pan powiedział i tak jak mówią fakty, pierwszym krajem, który tak naprawdę rzucił wszystko, co miał, ale dzięki temu, według wielu ekspertów, nie upadł Kijów, czy Ukraińcy byli w stanie też odeprzeć tą pierwszą falę ataku. Czyli to jest sukces, który odnieśliśmy w walce z największym zagrożeniem dla naszej państwowości, dla naszego bycia na mapach Europy. Druga sprawa. Dlaczego się nie zgadzam z tym zdaniem o zmniejszeniu się dobrobytu Polaków? Mhm. W ciągu ostatnich 4 lat polska gospodarka rośnie najszybciej, czy jest jedną z najszybciej rosnących gospodarek w Unii Europejskiej, a nawet zaryzykuję stwierdzenie, że w perspektywie, czy w kontekście globalnym, to w ciągu ostatnich 4 lat dorośliśmy do tego momentu, że zostaliśmy zaproszeni na spotkanie G20 w Stanach Zjednoczonych w grudniu tego roku.
16: A myśli pan, że jest w tym jakaś zasługa Ukraińców?
17: Tak jak powiedziałem, Ukraińcy wydaje się stali się aktywnym uczestnikiem naszego rynku pracy i tego nie możemy negować. To są fakty. To akurat da się wyliczyć i to liczą niezależne ośrodki i instytucje finansowe. Zasługa, znaczy jeśli byśmy mówili o zasłudze, to moglibyśmy o tym tylko mówić w takim kontekście, jeśli by oni to robili dobrowolnie. Znaczy oni zostali do tego zmuszeni. To nie oni tutaj przyjechali, nie chcieli tutaj przyjechać, tylko sytuacja w ich kraju, wojna w Ukrainie zmusiła ich do tego, żeby tutaj przyjechać i według mnie powinniśmy z tego wyciągać jak najlepsze rzeczy, starać się to wykorzystać do naszych jakby celów i żeby to działało i wzbogacało polską gospodarkę i polski rozwój gospodarczy, a nie na odwrót.
16: Czyli bliżej panu do słów Jacka Bartosiaka, który u nas także powiedział, że Polska jest jednym z największych beneficjentów tej wojny.
17: Nie zaryzykowałbym tego stwierdzenia, że jesteśmy beneficjentem jakiejś wojny, ale rzeczywiście tak. Ten rynek pracy w Polsce się ustabilizował dzięki napływowi uchodźców z Ukrainy. Powinniśmy jako Polacy, czy jako Polska, starać się wyciągać z tego jak najwięcej zysków dla nas.
16: To teraz pytanie, czy pomagać bezinteresownie, czy właśnie na fakturę?
17: Nigdy fakturowanie. W mojej ocenie, ale również...
16: A taka pomoc bez faktur jest możliwa w polityce międzynarodowej, czy nie. Zawsze ma swoją cenę?
17: Opowiem, odwołam się do mojego doświadczenia. Wojna w Gruzji i też pamiętamy, że wtedy byliśmy adwokatem gruzińskim w kontekście przyłączenia do NATO i w ogóle w integracji Gruzji w 2008-2009-2010 ze strukturami zachodnioeuropejskimi. Szczyt NATO w Rumunii, gdzie prezydent Kaczyński również stawiał sprawę zaproszenia Gruzji i Ukrainy do członkostwa w NATO. Gruzini zadawali nam proste pytanie. Co wy za to chcecie? My nigdy im takiego rachunku, czy nigdy nie potrafiliśmy zdefiniować dokładnie, jaką cenę, czy ile takie wsparcie kosztuje, bo uważaliśmy, że takie wsparcie po prostu jest wsparciem, które jesteśmy im zobowiązani, czy które też leży w naszym interesie de facto, więc nie trzeba za nie płacić. Według mnie patrząc z mojego doświadczenia 25 lat w dyplomacji, w organizacjach międzynarodowych, nie ma pomocy bezinteresownej. Zawsze trzeba stawiać interes swojego kraju na pierwszym miejscu, więc nawet jeśli pomagamy, powinniśmy pamiętać o tym, że coś w kontekście tej pomocy powinniśmy uzyskać. Nie fakturowanie, bo to jest bardzo takie biznesowe podejście, ale powinniśmy dawać naszym partnerom do zrozumienia, że oni też powinni pamiętać o nas, kiedy do takiego momentu dojdzie.
16: To co pana zdaniem zamiast faktur?
17: Sprzyjające środowisko operowania polskiego biznesu, sprzyjające środowisko operowania polskich firm, dual use, ale też innych, które mają potencjał wesprzeć Ukrainę w jej odbudowie po zakończeniu konfliktu, ale również w tym, co się dzieje teraz. I koordynowanie działań z nami na arenie międzynarodowej. Również rozumienie tego, że polska pomoc dla Ukrainy jest oceniana w Polsce w różny sposób i rozumienie sytuacji politycznej w Polsce czy sytuacji społecznej w Polsce, nie traktowania naszej pomocy jako czegoś, co jest dane, czy naszego wsparcia jako czegoś, co jest absolutne. Powinniśmy oczekiwać od naszych partnerów, w tym momencie też od Ukraińców, tego, żeby rozumieli naszą specyfikę i w jaki sposób brali to pod uwagę, podejmując decyzje strategiczne dotyczące ich i które mogą uderzać w nas.
16: A powinniśmy oczekiwać wdzięczności?
17: Tą wdzięczność otrzymujemy i ta wdzięczność jest artykułowana nie raz, nie dwa, nie dziesięć już przez różnych ludzi, nie tylko przez prezydenta Załęskiego, ale przez jego ministrów, ale również na ulicach polskich miast. Ci, którzy pomagali w tej pierwszej, drugiej, trzeciej fali uchodźców ukraińskich na granicach, słyszeli bardzo często: dziękuję. Więc ta wdzięczność jest.
16: Jaka pana zdaniem jest skuteczność naszego wsparcia? Nie mówię naszego tylko w kontekście Polski, ale całego Zachodu.
17: Ogromna. Ukraina do tej pory się broni. Mogłaby być większa, znaczy moglibyśmy wesprzeć Ukrainę do tego stopnia, żeby rzeczywiście mogła toczyć wojnę na swoich zasadach, na swoich warunkach, a nie tylko reagować. Rzeczywiście można by było to tego doprowadzić, no ale to są już dyskusje na tematy polityczne i decyzje, na które my nie mamy wpływu. Ale to, że Ukraina dzisiaj się broni, to, że mogła 2 lata temu przeprowadzić skuteczną kontrofensywę i odbić de facto ogromne terytoria, które zostały zajęte w tej pierwszej fazie ataku rosyjskiego, to pokazuje, że nasza pomoc jest skuteczna. Poza tym nie zapominajmy, mówimy o pomocy naszej Ukrainie. Nie zapominajmy, że tak naprawdę Rosja samodzielnie na dzień dzisiejszy też już nie byłaby w stanie tej wojny toczyć. Rosja też otrzymuje wsparcie. Więc skuteczność naszego wsparcia widoczna jest w tym, że Rosja też nie jest w stanie tej wojny samodzielnie wygrać.
16: Wiemy, kto wspiera Ukrainę, ale nie wszyscy wiedzą, kto wspiera Rosję. Zatem kto wspiera Rosję?
17: Iran, Korea Północna w sposób pośredni, nie przecinając i nie przecinając relacji biznesowych, handlowych i nie przyłączając się do sankcji Chiny, jak również inne kraje, które pomagają Rosji omijać sankcje, bo to nie chodzi tylko o kwestie finansowe, ale również dostęp do technologii, bo bez tych technologii Rosja by nie była w stanie uzupełniać strat w sprzęcie wojskowym, które ponosi.
16: A co najbardziej działa, jeśli chodzi o tę pomoc w prowadzeniu wojny? Czołgi, rakiety, lekarze, inne środki. Co jest najbardziej potrzebne?
17: Rosji czy Ukrainie?
16: To powiedzmy i o Rosji, i o Ukrainie.
17: No, Ukraina potrzebuje od nas wszystkiego. To znaczy ta dyskusja na temat 90 miliardów z budżetu Unii Europejskiej, które w tej chwili zostały, znaczy nie w tej chwili, kilka tygodni temu przyznane Ukrainie. No, to mówimy o wsparciu globalnym, czyli od wsparcia funkcjonowania rządu i gospodarczego do wsparcia tego wysiłku militarnego ukraińskiego.
16: A lepiej dawać w gotówce, czy lepiej dawać w sprzęcie na przykład, albo w ludziach?
17: Początek wojny to zdecydowanie to było wsparcie sprzętowe. Dzisiaj wydaje się, że Ukraińcy, ukraińska armia, ukraińska administracja rozumieją front, rozumieją działania wojenne, rozumieją to, co się dzieje i mają możliwości i dużo większe doświadczenie i wiedzę, więc chyba wydaje się bardziej istotna pomoc finansowa w tym momencie, wsparcie finansowe, bo po prostu będzie adresowało te największe potrzeby, z którymi się zmagają Ukraińcy, więc w moim przekonaniu tak by to wyglądało.
16: A nie jest trochę tak, że część tej pomocy, także w gotówce, ale nie tylko, gubi się po drodze?
17: Niestety tak. Niestety
16: i
17: tak.
16: Z czego to wynika? Bo my słyszymy co chwilę, może teraz troszkę to ucichło, ale wybuchały, był taki czas, że co chwilę wybuchały te afery korupcyjne. Z czego wynika, że ta pomoc się gubi?
17: Z tego, że na całym świecie ta pomoc się gubi. To znaczy, jeśli popatrzymy na dane statystyczne na całym świecie o pomocy międzynarodowej docierającej do stref konfliktów, to z jednego dolara, który powinien zostać przeznaczony na pomoc, przede wszystkim humanitarną, de facto do odbiorcy, według różnych danych, trafia 10 do 25 centów z jednego dolara. I teraz...
16: To kto na tym zarabia w takim razie?
17: Pośrednicy. I tutaj to jest największa chyba tragedia też wojny w Ukrainie i tego, z czym się do tej pory zmagamy, że nie udało nam się, i też nie udało nam się jako kolektywnemu Zachodowi, ale też nam jako Warszawie, Polsce, przekonać partnerów światowych do utworzenia dedykowanych funduszy, dedykowanych instrumentów, które mogłyby tych Ukraińców, czy tą pomoc kanalizować i tą pomoc w odpowiedni sposób Ukrainie przekazywać. Były plany jeszcze w 2022 roku utworzenia specjalnego dedykowanego Banku Rozwoju, czy Banku Odbudowy Ukrainy, czy specjalnego funduszu pomocowego, który miałby zabezpieczyć, miałby przekazywać te pieniądze Ukraińcom, ale miałby go zabezpieczyć przed zakusami tych kilkunastu pośredników, którzy gdzieś tam się pojawiają w wielu kontekstach.
16: A możemy tych pośredników jakoś zdefiniować albo nazwać na konkretnym przykładzie?
17: No to są firmy doradcze, to są firmy pośredniczące w zakupie tego sprzętu, czy wydawaniu tych pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Różnego rodzaju lobbyści, którzy też tam działają. No i te układziki, które miały, które w Ukrainie występowały do wybuchu wojny i z którymi oczywiście administracja prezydenta Zełenskiego stara się walczyć, no ale nie zmienimy świata w ciągu jednego dnia, czy jednej nocy. Te wysiłki trwają. Zresztą temu też wyraz dały protesty, którymi mieliśmy do czynienia w końcu zeszłego roku, które w czasie działań wojennych wyprowadziły tysiące Ukraińców, setki tysięcy Ukraińców na ulicę Kijowa w obronie instytucji antykorupcyjnych. Więc to też trzeba cenić, że to społeczeństwo ukraińskie ma tego świadomość i jeśli nawet korupcja i te nadużycia gdzieś występują, to jednak globalnie jest zrozumienie, że to korupcja też jest winna wielu porażek, z którymi Ukraińcy niestety mają do czynienia. Ale wracając do tych doświadczeń budowania specjalnych instytucji, kiedy Polska w latach 90. odbudowywała się po traumie lat 80. i 40 latach bycia nie do końca suwerennym krajem, powstało kilka instrumentów finansowych, które pomagały Polsce. Jednym z nich był Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. Amerykański Kongres, Amerykanie, zdając sobie sprawę też z mechanizmów korupcyjnych, nie do końca przejrzystej, działającej wtedy jeszcze administracji w odbudowującej się Polsce, stwierdzili, że potrzebny jest taki instrument, który zapewni dostęp finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale będzie również pod nadzorem odpowiednich ekspertów i instytucji finansowych. I ten fundusz w Polsce odniósł sukces. Szkoda, że ludzie, którzy ten fundusz tworzyli, współtworzyli, w którym pracowali w tamtym czasie, nie próbowali tych doświadczeń polskich lat 90. transformacji przenieść trochę na Ukrainę i zaproponować podobnych rozwiązań dla Ukrainy.
16: Za moment zapytam o Rosję, ale żeby zamknąć wątek Ukrainy, jak każdy z nas może realnie wspierać Ukrainę?
17: Mieliśmy najlepszy przykład tej zimy. Brak generatorów, kryzys, no zima, z którą nie mieliśmy do czynienia od lat. I my je odczuwaliśmy i skutki. Proszę sobie wyobrazić, co się działo w Kijowie, w innych miastach ukraińskich. I pomimo takiej, a nie innej narracji, takiej, a nie innej dyskusji, która się toczy w Polsce, kiedy Polacy i organizacje, które pomagają Ukrainie do dzisiaj w Polsce, zwróciły się do polskiego społeczeństwa o pomoc, to polskie społeczeństwo odpowiedziało jak zwykle. Odpowiedziało masowo i tych generatorów dostarczyliśmy najwięcej na Ukrainę, pomagając tej Ukrainie, więc robimy to ciągle i będziemy to najprawdopodobniej robili i mamy nadzieję, że ta nasza pomoc doprowadzi do ukraińskiego zwycięstwa i wtedy to się też przełoży na naszą dużo lepszą współpracę.
16: Pieniądze na pomoc Ukrainie zbierał choćby Kościół w Polsce. Tam ta pomoc też była duża, liczona w milionach złotych, to skąd tak głośne głosy tych, którzy mówią, przestańmy pomagać Ukrainie, niech radzą sobie sami?
17: Muszę powiedzieć szczerze, ja tego nie rozumiem. Ja już troszeczkę wychodzę z tej roli analityka, ale tak jak powiedziałem, byłem świadkiem, widziałem wiele konfliktów na świecie. No, ludziom, którzy giną, trzeba pomagać. To znaczy, którzy cierpią, trzeba pomagać i dla mnie to jest po prostu kwestia moralna. I Polacy wydają się to rozumieć. Ja byłem, pierwsze takie wzruszenie to była wojna w Gruzji. Nie taka skala, zupełnie inny kontekst i tak dalej. Polacy wysyłali samolot za samolotem, ciężarówka za ciężarówką do Gruzji, żeby tym Gruzinom, tym uchodźcom z Abchazji czy Osetii Południowej pomagać. I to był taki pierwszy odruch gdzieś tam, z którym miałem do czynienia w kontekście Polaków i konfliktu. Ukraina jest dużo bliżej nas i ta pomoc jest dużo większa.
16: Ale ja użyję takiego argumentu, który często się pojawia. Pomagając Ukrainie, sami się osłabiamy.
17: Sami się wzmacniamy. Dlatego, że tak jak powiedzieliśmy na samym początku tej naszej rozmowy, wojna nie toczy się w Polsce, nie toczy się bezpośrednio na naszej granicy, tylko toczy się dużo dalej. Więc to kupuje nam czas, to kupuje nam możliwość budowy naszej gospodarki, budowy naszych możliwości wojennych, budowy odporności społecznej w każdym jej kontekście. Tylko się wzmacniamy.
16: Okej, okay, obiecał pan jeszcze, że powie pan, jakiego wsparcia potrzebuje Rosja, więc na czym Rosja najbardziej korzysta?
17: Rosja niestety korzysta na tym, na czym korzystało wiele krajów będących w jej sytuacji, na dziurawym systemie sankcyjnym. Gdyby sankcje były wdrażane i egzekwowane w 100%, mielibyśmy do czynienia najprawdopodobniej z zupełnie inną sytuacją już w tej chwili. Sankcje nie są magicznym rozwiązaniem wszystkich problemów. Widzimy przykład Kuby czy Iranu, które przez dziesięciolecia funkcjonowały pod reżimami sankcyjnymi różnymi, a mimo tego, w jaki sposób tam ta gospodarka i społeczeństwo i życie społeczne się toczyły. Niestety, w kontekście Rosji wydaje się, że sankcje odnoszą jakiś tam skutek, ale ten skutek mógłby być dużo większy, gdyby nie możliwości, które rosyjscy partnerzy i Rosji dają na omijanie tych sankcji. Czyli właśnie Chiny i część krajów Azji Środkowej, które gdzieś powodują, że ten system sankcji jest nieszczelny.
16: Unia Europejska przyjęła do tej pory 19 pakietów sankcji wobec Rosji. Proszę mnie poprawić, jeśli...
17: Nie, tak.
16: I trzy główne to: pierwsze, embargo na rosyjską ropę i produkty naftowe, co uderza bezpośrednio w dochody państwa. Druga taka sankcja to wykluczenie rosyjskich banków z systemu SWIFT, co przekłada się na możliwości finansowe Rosji. I trzecia, sankcje personalne, czyli zamrożenie aktywów i zakaz wjazdu dla oligarchów i polityków, czyli zakazy dla elit wspierających reżim. Które sankcje najbardziej bolą Rosję?
17: No, patrząc na sytuację budżetową i na to, co się dzieje dzisiaj w Rosji, to chyba rzeczywiście te sankcje na ropę i gaz. Zaryzykuję takie stwierdzenie, dlatego że w pierwszym okresie być może oni tego skutku nie odczuwali, ale przy przedłużającej się wojnie dziura budżetowa i to, że już widzimy, że te tranzyty pieniędzy na wydatki socjalne zmniejszają się, ten wysiłek wojenny pochłania coraz większą część rosyjskiego budżetu i nie ma czym tego budżetu zapełniać. I to jest rzeczywiście skutek, który Rosjanie zaczynają odczuwać coraz mocniej.
16: Mnie trochę bawi fakt, że to już jest 19 pakietów sankcji, tak jakby nie można było od razu tego wszystkiego uciąć. Pana zdaniem, co stoi na przeszkodzie?
17: Na przeszkodzie stoi...
16: Rosyjscy agenci w Europie?
17: Przyzwyczajenie
16: do czego?
17: Do status quo. I mieliśmy z tym do czynienia. Przecież wojna w Ukrainie nie toczy się od roku 22, tylko od 14. Mhm. I musimy mieć tego świadomość. Rozmowy, czy proces miński, czy rozmowy w Mińsku, które się toczyły, miały na celu, od tego 2014 roku, miały na celu przywrócenie znowu status quo. Na szczęście... albo nieszczęście, 22 był takim, wake up callem, znaczy taką rzeczą, która powinna nas obudzić, a i tak przyzwyczajeni do sytuacji politycy na Zachodzie nie do końca chcieli się pogodzić z tą nową rzeczywistością, z którą mamy do czynienia. Stąd...
16: Czyli dzwoni budzik, a my ustawiamy drzemki.
17: Bo troszeczkę chcemy zamknąć oczy na sytuację, która nas... Ale to jest czysto ludzkie. Chcemy zamknąć oczy na trudną sytuację, która nas otacza, bo mamy nadzieję, że ona się sama rozwiąże i obudzimy się, czy wrócimy do sytuacji, którą znamy, w której czujemy się bezpiecznie, w której może nie do końca jest nam dobrze, ale do której jesteśmy przyzwyczajeni.
16: Czyli może być tak, że jak będziemy rozmawiać na przykład za kilka miesięcy, to zamiast 19 pakietów sankcji będzie już ich 25.
17: Może tak być, chociaż ja mam nadzieję, że w tej chwili przedłużająca się wojna w Ukrainie spowoduje, że te sankcje będą przyjmowane na dłuższe okresy czasu i będą dużo bardziej uderzały w gospodarkę rosyjską, jeszcze bardziej, jeśli to jest możliwe, czyli rozszerzamy pakiet surowców, rozszerzamy pakiet interesów biznesowych, ale również te sankcje personalne. Czyli będziemy mieli do czynienia nie tylko z oligarchami, ale też z tym, co będzie ich bolało najmocniej, czyli z ich rodzinami. Ja wiem, że to może zabrzmi tak troszeczkę złowieszczo, no ale tak, no nie może być tak, że Rosjanie czy rosyjskie elity, rosyjscy decydenci podejmują decyzję i ciągle ją podtrzymują o wojnie w Ukrainie, a ich rodziny czy ich dzieci bezpiecznie i studiują na naszych uniwersytetach, na zachodnich uniwersytetach i tam mieszkają i żyją, nie odcinając się od tego, co się dzieje w Rosji. Ja wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne, ale no, powinniśmy się zastanowić również nad targetowaniem najbliższego otoczenia tych oligarchów i tych polityków, którzy w Rosji sprawują władzę.
16: Ale uważa pan, że wtedy te rosyjskie elity ustąpią?
17: To ich bardziej zaboli. To będzie ich bardziej bolało, poniosą tego konsekwencje i będą widzieli te ich dzieci, które wrócą do Moskwy, zaczną wywierać na nich jednak presję również, bo oni zobaczą wtedy, co utracili. Mhm.
16: Powiedział pan kilka minut temu, że Rosjanie omijają te sankcje. Jakie są największe luki?
17: No czy geograficznie, czy...
16: W ogóle, czyli pytam o luki, które powodują, że te sankcje nie są egzekwowane tak, jak byśmy chcieli.
17: To znaczy, na przykład wspomniał pan o wyłączeniu Rosji z systemu bankowego SWIFT i tak dalej, czyli brak możliwości transferów finansowych poprzez system bankowy światowy i tak dalej, no ale mamy system barterowy, to znaczy Rosjanie dostarczają ropę, gaz Chińczykom, za to otrzymują towary, no i to jest chyba największa luka, że pomimo tego, że wydawałoby się, że to uderzy w Rosję i że to spowoduje jakby spowolnienie czy niemożliwość prowadzenia handlu światowego, znaczy handlu na światową skalę, jednak znaleziono tutaj wyjście z tej sytuacji.
16: Gdybyśmy mieli spuentować tę rozmowę, co powinniśmy zrobić dziś, by nie żałować za 5 lat?
17: Dalej wspierać Ukrainę. Dalej wspierać Ukrainę przede wszystkim. Rozumieć, że wojna w Ukrainie jest w dużej mierze, tak jak powiedział prezydent Kaczyński, naszą wojną, no bo po Ukrainie najprawdopodobniej my. Powinniśmy również rozmawiać z Ukraińcami, co po wojnie. Bo ja mam przekonanie i nie widzę innego rozwiązania jak zwycięstwo Ukrainy w tym konflikcie. Powinniśmy się przygotowywać razem z naszymi partnerami w Ukrainie na zakończenie tej wojny i możliwość udziału Polski. I tak ten udział będzie, ale powinniśmy przygotowywać się strukturalnie do udziału Polski w odbudowie Ukrainy, ale również powinniśmy się przygotowywać do, mam nadzieję, konferencji pokojowej, tak jak mieliśmy do czynienia z konferencją pokojową po pierwszej wojnie światowej, po drugiej wojnie światowej, konferencją pokojową dotyczącą nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. I nie może być powrotu do tego, co było przed 22 czy przed 14. Musimy się kolektywnie w Unii Europejskiej, na Zachodzie, zastanowić nad tym, jak to bezpieczeństwo, jak ta architektura bezpieczeństwa powinna w naszym rejonie świata wyglądać. Zadać sobie pytania dotyczące tego, czym jest Kaliningrad, czy Królewiec, czym jest Królewiec, jaka jest jego rola, czy powinniśmy mówić o zdemilitaryzowaniu tej części Rosji, bo to leży w naszej, jak najlepiej pojętym interesie i to ta rozmowa powinna być częścią rozmów na temat zakończenia wojny w Ukrainie. Dlatego, że oczywiście wymiana terytoriów, czy nie brak wymiany terytoriów, to co się dzieje bezpośrednio na Ukrainę jest najbardziej istotne w tym momencie. Ale mamy wiele elementów architektury bezpieczeństwa poza Ukrainą, które na to bezpieczeństwo w długiej perspektywie długofalowej będą wpływały.
16: Ekspert międzynarodowy Maciej Dachowski z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
17: Bardzo dziękuję.
16: Ja nazywam się Łukasz Mordarski, a to był podcast W Razie W.

0: piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. 5 osób zginęło w katastrofie lekkiego samolotu Cessna, który rozbił się w Teksasie w nocy w zalesionym terenie. Na miejscu zginęła 4 pasażerów oraz pilot. Z zapisu kontroli ruchu lotniczego wynika, że maszyna poruszała się w sposób niestabilny, a następnie zniknęła z ekranów radarów. Wysłano sygnał alarmowy i powiadomiono służby ratunkowe. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzą Federalna Administracja Lotnictwa oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. Stany Zjednoczone wycofują część swoich żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Wycofanych zostanie około 5 tysięcy żołnierzy z niemal 37 tysięcy stacjonujących w Niemczech. Redukcja ta spowoduje powrót liczebności amerykańskich sił w Europie do poziomu zbliżonego do stanu sprzed 2022 roku, czyli sprzed momentu, gdy rosyjska inwazja na Ukrainę skłoniła ówczesnego prezydenta Joe Bidena do wzmocnienia obecności wojskowej. Z Niemiec zostanie wycofana brygada bojowa, która obecnie stacjonuje w tym kraju, a batalion artylerii dalekiego zasięgu, którego rozmieszczenie w Niemczech administracja Bidena planowała rozpocząć jeszcze w tym roku, nie zostanie już tam wysłany. Kancelaria prezydenta tłumaczy prezydenckie weta. W mediach społecznościowych opublikowała specjalny film, w którym podkreśla, weto nie kończy procesu legislacyjnego, lecz pełni funkcję korekty i bezpiecznika systemowego, który ma prowadzić do poprawy jakości prawa. Karol Nawrocki skorzystał dotąd z prawa weta 31 razy, a część ustaw po poprawkach rządu została później podpisana, podkreślono w materiale. W czwartek prezydent zawetował 2 kolejne ustawy, w tym tę dotyczącą rozwodów pozasądowych. To strzał w stopę, tak komentuje to minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Karol Nawrocki, tłumacząc swoją decyzję, uzasadniał, że uproszczona procedura obniżałaby rangę instytucji, którą wprost chroni konstytucja.
1: To jest bardzo niepokojący sygnał, bo to oznacza, że prezydent wetuje politycznie, że tu nie ma dbałości o obywatela, nie ma chęci poprawienia sytuacji obywatela w sądzie, tylko po prostu weto polityczne, na zasadzie huś tamtą łódką. I mnie to bardzo niepokoi i uważam, że to jest bardzo złe weto.
0: Mówił Waldemar Żurek. Na razie nie wiadomo, czy będzie kolejna rządowa próba zmiany prawa. Minister Sprawiedliwości sugeruje, że być może warto rozważyć opcję odrzucenia weta przez Sejm. Ruszył sezon motoambulansów. Stają się one już oficjalną częścią systemu ratownictwa medycznego. Wcześniej były kupowane i utrzymywane przez samorządy i pogotowia. Teraz ich finansowanie przyjmuje NFZ, a dyżury ratowników na motocyklach stają się obowiązkowe. To długo wyczekiwana zmiana, która pozwoli zwiększyć liczbę takich pojazdów i przyspieszy dotarcie do pacjenta, mówi dyrektor pogotowia w Katowicach Łukasz Pach.
2: Niestety nie zawsze idzie zrobić korytarz życia na wąskich ulicach, a taki motoambulans przejedzie czy bokiem chodnika, czy między samochodami i nie ma z tym problemu. W tym ambulansie jest wszystko to samo, co jest w karetce systemowej.
3: Bardziej nam zależy na tym, aby ten motocykl był pierwszy na miejscu. To chodzi o to, żeby zacząć akcję ratowania ludzkiego życia.
0: Dodaje ratownik motoambulansu Marcin Kloc. W systemie jest 20 takich pojazdów. Pogotowia deklarują, że są gotowe kupić ich więcej, jeśli tylko znajdą się na to pieniądze. Jeden taki motocykl kosztuje ponad 200 tysięcy złotych. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych, którymi wesprze mazurskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Teraz ofertę sprzedaży łodzi mogą anulować, bo pieniądze będą, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
4: Środki jeszcze mazurskie ochotnicze pogotowie ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpieczniej, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury, ani na środki ochrony osobistej czy innej.
0: Wczoraj w Giżycku oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W Gdańsku ruszyła kolejna edycja akcji Eko Kajak. W jej ramach można za darmo przypłynąć się kajakiem po Motławie. No może nie do końca za darmo, bo zamiast opłaty za wynajem trzeba pozbierać sieci śmieci z rzeki, a tych zawsze jest mnóstwo, mówi Krzysztof Piekło z Gdańskiego Ośrodka Sportu.
5: Jedyne co Państwo muszą zrobić, to zapisać się, przyjść, a my dajemy kajak, dajemy rękawice gumowe, dajemy taki fajny chwytak, to jest taki pałąk, na którym jest zakończone są szczypcami i tymi szczypcami próbujemy złapać plastikowe rzeczy, wszystkie te takie śmieci, które pływają, i to działa.
0: Każda wyprawa eko-kajakarzy trwa około 2 godzin. Start z przystani przy Żabim Kruku. Niektórzy przy grillu, inni przy książkach. To tuż po majówce matura. Na ostatniej prostej będą jeszcze powtarzać materiał.
6: Parę dni pierwszych majówki to będzie tej nauki, ale przede wszystkim ten 1-2 dni przed maturami to już sobie po prostu nic nie robić.
7: Z polskim na pewno wypracowanie jest takim wyzwaniem, co myślę, że dla każdego jest trochę stresujące.
8: I stres, i nauka.
9: Jednocześnie?
8: Tak.
9: Czyli nauka przy grillu?
8: Tak.
9: A u ciebie będzie nauka, czy będzie odpoczynek?
7: Odpoczynek, ewidentnie.
9: Tutaj koleżanka będzie się uczyła na przykład.
7: Nie, to ja nie.
10: Trzeba trochę odpocząć. Był nas sam wicedyrektor CKE i powiedział, że mamy odpoczywać. Myślę, że już się więcej nie nauczymy.
0: Z maturzystami rozmawiał reporter Radia Z Piotr Gawroński. Egzaminy potrwają do końca maja. Maj we Wrocławiu oznacza rywalizację między przedszkolakami i uczniami podstawówek o jak największą liczbę przejazdów na rowerze, rolkach i hulajnogach. Miasto już 10. rok z rzędu bierze udział w akcji Rowerowy Maj. Tym razem zgłosiła się rekordowa liczba ponad 200 placówek. Dlatego apelujemy do kierowców o ostrożność, tłumaczy Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
11: Będzie bardzo dużo dzieciaków pod placówkami, które będą się poruszać w aktywny sposób, będą jeździć rowerami, hulajnogami, także pod szkołami zwracajmy szczególną w tym czasie uwagę na dzieci.
0: Przy 3 szkołach podstawowych we Wrocławiu przez cały rok przylegająca do placówki ulica jest zamykana dla ruchu samochodowego, tak żeby dzieciaki mogły bezpiecznie dotrzeć na lekcje. W tym wydaniu Wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 6 zapraszam w imieniu Lucyny Płużyczki. Dobrego dnia, do usłyszenia.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Tato, pić.
2: Daj jej wody.
1: Nie chcę wody, nie chcę wody.
3: A plusz?
1: Ciepiuś.
3: Pyszne plusz bąbelki dla mojej perełki.
1: Kocham cię, tato.
4: Suplement diety Plusz Junior Elektrolity dla dzieci już od 3 roku życia. To szybkie i wygodne nawodnienie organizmu.
5: Do butelki wrzucam już łyk radości zwany plusz.
6: Kupuję Plusz Junior Elektrolity.
4: Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
7: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama. Majówka tuż, tuż. Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę
2: oryginalnego plusza.
3: Tak, multivitaminę, tę na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
0: Po reklamie.
6: Dzień dobry bardzo, tu Radio Z, to sobota, 2 maja, jest 6, Lucyna Półżyczka w studiu wiadomości. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Słuchamy.
8: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Minister rolnictwa obiecuje pomoc dla sadowników, którzy ucierpieli przez przymrozki. Majówka w pełni, branża hotelarska zadowolona.
6: Szósta.
8: Niepokojąca wiadomość nadeszła z USA. Stany Zjednoczone wycofają część swoich żołnierzy z Niemiec. Dokładnie 5 tysięcy z niemal 37 tysięcy, którzy stacjonują w tym kraju. Ogłosił to Pentagon. Cała operacja zostanie zakończona maksymalnie w ciągu roku. Ta redukcja spowoduje, że liczebność amerykańskich sił w Europie będzie na poziomie zbliżonym do stanu sprzed 2022 roku, czyli momentu rosyjskiej napaści na Ukrainę, po której ówczesny prezydent USA Joe Biden wysłał na nasz kontynent dodatkowe wojska. Teraz z Niemiec ma zostać wycofana stacjonująca tam brygada bojowa, a batalion artylerii dalekiego zasięgu, którego rozmieszczenie w Niemczech administracja Bidena planowała rozpocząć jeszcze w tym roku, nie zostanie już w ogóle tam wysłane. Te decyzje ogłoszono zaledwie dzień po tym, jak Donald Trump sugerował, że rozważa taki ruch w odpowiedzi na postawę Niemiec, które krytykują wojnę USA z Iranem. Trump nie wykluczył, że podobne decyzje podejmie też wobec Hiszpanii i Włoch, gdzie również stacjonują ważne bazy sił morskich i powietrznych USA. Będzie pomoc dla sadowników, którzy ucierpieli przez przymrozki, zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski. Od poniedziałku wojewodowie mają powoływać komisje, które będą szacować straty. Chcemy to zrobić jak najszybciej, żeby wzorem lat ubiegłych wystąpić do Komisji Europejskiej o nadzwyczajną pomoc, dodał minister. Zaznaczył, że w pierwszej kolejności pieniądze dostaną hodowcy, którzy ucierpieli najbardziej, a w niektórych miejscach straty mogą być nawet 100%. Najgorzej jest na Podlasiu, Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Największe straty są w truskawkach i malinach w fazie kwitnienia. Pomoc obiecują też m.in. samorządy, a rolnicy ten rok spisują na straty. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: Rolnicy są po prostu bezradni i mówią mi, że w wielu miejscach temperatura dochodziła nawet

0: do minus 10 stopni. Nie pomogło ani dogrzewanie upraw, ani rozpalanie ognisk. Sezon już teraz jest zakończony. Tłumaczy mi załamany pan Krzysztof, sadownik z Lubelszczyzny.
1: Straty są 100% wszędzie. Nie ma gospodarstwa, które przetrwało i które powie, ja będę miał owoce. Minus 10, minus 8 przez 6-7 godzin, 3 dni z rzędu. Tragedia.
0: Dlatego rolnicy chcą natychmiastowej pomocy i ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Samorządy apelują, żeby rolnicy jak najszybciej zgłaszali się do gminnych komisji. Wkrótce zacznie się szacowanie strat. Policja bada przyczyny tragicznego wypadku na lotnisku w Lesznie. Zginął 39-letni spadochroniarz, który podczas skoku uderzył w ziemię. Jak mówi Radio Z Monika Rzymełka z policji w Lesznie, ofiara to mieszkaniec powiatu wrocławskiego.
3: Podczas wykonywania komercyjnych skoków spadochronowych jeden z uczestników podczas lądowania i skoku z wysokości około 4000 metrów uderzył w ziemię.
2: Na miejsce błyskawicznie dotarły służby, które długo próbowały reanimować spadochroniarza, ale niestety nie udało się go uratować. Policja ustala m.in., czy wszystkie procedury podczas lotu były przestrzegane. Wcześniejsze prognozy były mało optymistyczne, ale pogoda na majówkę dopisała i to bardzo. Polacy ruszyli więc na wypoczynek i branża hotelarska jest zadowolona z liczby rezerwacji. Majowy weekend jest w tym roku dość krótki. Większość hotelarzy nie podniosła cen w porównaniu do zeszłego roku. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Turyści coraz częściej rezerwują nocleg na ostatni moment. Jeszcze w zeszłym tygodniu prognozy na majówkę nie zachęcały do wyjazdu, mówi Agnieszka Maszner-Paprocka z Zachodniopomorskiej Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Ostatecznie gości jest porównywalnie do zeszłego roku.
5: Jeszcze tydzień temu, gdyby była ta rozmowa, bym powiedziała, że to wygląda zdecydowanie gorzej, ale ostatni tydzień faktycznie pokazał dynamiczny wzrost. W niektórych obiektach jest porównywalny, w niektórych większy.
4: Średnio co w 7 obiekcie jest więcej zajętych pokoi niż w czasie zeszłorocznej majówki.
2: Z badania portalu otonoclegi.pl wynika, że dla połowy rezerwujących pobyt w hotelu czy pensjonacie kluczowe znaczenie ma właśnie pogoda.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
7: Ale rozrzut w Zielonej Górze 15 stopni, a z drugiej strony Polski w Zamościu 0. Ale słuchajcie, u sąsiadów to dane IMGW są, u sąsiadów w Zielonej po 10 stopni mniej, a w Zamościu gdzie 0, po sąsiedzku 5 stopni więcej. Dziwne, ale jest poranek majówkowy, wszystko może się wydarzyć. W Zielonej może po prostu jeszcze grille nie zgasły.
6: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: 6:05. Jest zimno o poranku. Kto na spacer z psem? Proszę ciepło. Kto na dłużej wychodzi już o poranku? Proszę ciepło, ale z możliwością jakby rozbioru. Michał Adamski, cześć, dzień dobry bardzo. W środku majówki, Lady

panowie z Wet Wet Wet śpiewają, że miłość jest wszędzie, no bo jest wiosna. Dzień dobry bardzo. 2 maja, dzień flagi, dzień Polonii, dzień roboczy, ale w środku majówki. Kto w pracy? Mam tu mnóstwo muzyki numer 1 do pracy. I pytanie mam, kochani, co takiego macie w sobie, że firma sobie bez was dzisiaj nie poradzi? Dzwońcie 321 321 321, chwalcie się. I Damiano Dawid w Radiu Z.

0: Ta piosenka jest jak kiełbasa z grilla. Piosenka ta sama, ale w 536 wersjach. To jedna z nich. Stand by me w Radiu Z for the cause. Jest 6:22. Państwo też w pracy?
1: Witam.
0: Dzień dobry bardzo.
1: Ja mam sobie pas w ręku.
0: Aha.
1: Ale jestem firmą jednoosobową. Nikt mnie nie zastąpi. Pozdrawiam Bydgoszcz.
0: Pozdrawiamy Bydgoszcz. A jak u pana? Dlaczego pan dzisiaj musi być w pracy? Co pan ma takiego w sobie, że firma sobie bez pana nie poradzi?
2: Dlatego, że rozwożę lekarstwa po aptekach, szpitalach. No i niestety, beze mnie ludzie by nie dostali lekarstw. Jacek z Torunia. Dziękuję.
0: Ja powiem, dodam, podziękuję jako rodzic 7-latka. Dzięki za te leki. Majówka, kurczę.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama. O, i umówiłam się na mammografię.
2: Tak z plaży, z leżaka?
1: W centralnej e-rejestracji.
3: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
4: Nowe stylizacje w KIK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. Pływam. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealne. Abyś mogła więcej. Abyś dała z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport. Od firmy Polski Lek.
6: Na zdrowie.
5: Dziękuję.
1: Po reklamie.
7: Jest 6:30, czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka, prosimy.
8: Jest nowa propozycja zakończenia wojny w Iranie. Złożyły ją władze w Teheranie i przekazały przez Pakistan. Oficjalnie nie wiadomo, co zawiera, ale Donald Trump już ogłosił, że ta propozycja mu się nie podoba. Na wieść o nowej szansie na pokój na Bliskim Wschodzie zareagowała jednak ropa. W USA cena baryłki spadła o 5% poniżej 100 dolarów. W Europie kosztuje 107 dolarów. A przez cały długi weekend w Polsce za litr benzyny 95 trzeba zapłacić 6,46 zł, za diesla 7,31. To przypomnę ceny maksymalne ogłoszone przez ministra energii. Senator PiS Mieczysław Golba stracił prawo jazdy na 3 miesiące, bo przekroczył dopuszczalną prędkość o 58 km na godzinę. Polityk został zatrzymany 17 kwietnia w miejscowości Wierzbna na Podkarpaciu, ale policja dopiero teraz o tym informuje. Funkcjonariusze podkreślają, że senator nie zasłaniał się immunitetem. Wszczęto wobec niego postępowanie w sprawie o wykroczenie. Niestety nie udało się w tym roku pobić gitarowego rekordu świata. Na rynku we Wrocławiu piosenkę Hey Joe Jimiego Hendrixa zagrało 7649 osób. To o 473 mniej niż przed rokiem. Rekord był bity już po raz 24. Wydarzenie tradycyjnie odbywa się 1 maja.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Top Milker.
7: Pamiętacie, jaka fajna pogoda była wczoraj? Dzisiaj będzie jeszcze lepsza. Będzie słonecznie, z wyjątkiem Zakopanego, gdzie do 16. Wszędzie dzisiaj dobije do 20, a nawet będzie 24 stopnie. No nawet w Zamościu, gdzie dzisiaj było rano tak zimno. Pięknie.
9: Sponsorem programu była firma Coral. Producent lodów Top Milk.

0: Sensacja, Sean Paul, dzień dobry bardzo w Radiu Z. Co takiego masz w sobie, że w środku majówki bez ciebie firma sobie nie poradzi?
1: Co mam w sobie? No. Pewnie tylko to, że mam prawo jazdy i nie znam się na kalendarzu i na

0: Radiu Z. Dzień dobry bardzo. Za 16 minut będzie 7. Głośny wywiad z legendą i fajne takie podejście widzę tutaj. Wszyscy już to cytują w internecie. Bogusław Linda. Świadomie wybiera surowe warunki życia, czy tam jadę na konie w góry albo poluję gdzieś, mówi. Ale, panie Bogusławie, dlaczego?
1: W imię zasad.
0: W Radiu Z o poranku zasada jest taka, że wy robicie kawę, a resztę budzenia robi muzyka numer 1. Natalia Imbruglia.

0: boy, oh boy, Margaret, w Radiu Z za 10 minut będzie siódma. A właśnie, co takiego masz w sobie, że firma sobie dzisiaj bez ciebie nie poradzi?
1: Szef zawsze mówi, bo jak nie ty, to kto? Bo jak nie ty, to nikt. Myślę, że chyba to jest to. Zrabiam cały radio.
0: O, to właśnie to, dlatego musicie być w szczytnie na wielkiej majówce, grillówce z Radiem Z. No jak nie wy,

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: I plus you.
3: I plus you.
4: Ale ten plusz elektrolity jest oryginalny.
5: I tak pluszuje ananasem.
4: I mango.
6: Tryska witalnością i energią.
7: A, chciałabym go pluszować.
5: Wiecie, że ma rodziny?
7: A, szok!
5: Jest plusz junior, plusz elektrolity senior, plusz kobieta.
7: Aż ten plusz jest taki.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety plusz. Mega nawodnienie na pragnienie. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie.
9: Dziękuję.
10: Majówka tuż, tuż. Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
11: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
12: O, i umówiłam się na mammografię.
13: Tak z plaży, z leżaka?
12: W centralnej e-rejestracji.
14: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test HPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
15: Po reklamie.
16: Dzień dobry bardzo. Sobota, 2 maja, dochodzi godzina 7. To czas na wiadomości w Radiu Z, a tema Lucyna Półżyczka. Prosimy.
17: Europa w napięciu. Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Jest areszt dla mężczyzny, który ranił nożem wójt gminy Stara Kornica. Susza w lasach niemal w całym kraju. Służby apelują o ostrożność.
16: Siódma.
17: Ta wiadomość zelektryzowała Europę. Amerykanie zmniejszą swoją obecność wojskową w Niemczech. Wycofają 5 tysięcy żołnierzy z blisko 37 tysięcy, którzy tam teraz stacjonują, ogłosił Pentagon. Operacja ma się zakończyć w ciągu roku. Po tej decyzji liczebność sił USA w Europie wróci do poziomu sprzed 2022 roku, czyli sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę, po której administracja Joe Bidena zwiększyła obecność wojskową na naszym kontynencie. Z Niemiec zniknie m.in. brygada bojowa, a batalion artylerii dalekiego zasięgu, który miał tam trafić jeszcze w tym roku, w ogóle nie zostanie wysłany. Ta decyzja zapadła dzień po tym, jak Donald Trump sugerował, że rozważa taki ruch w odpowiedzi na postawę Niemiec, które krytykują wojnę USA z Iranem. Trump nie wykluczył też podobnych decyzji wobec m.in. Hiszpanii i Włoch, gdzie również stacjonują ważne bazy amerykańskich sił morskich i powietrznych. Jest 3-miesięczny areszt tymczasowy dla mężczyzny, który zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica na Mazowszu. Taką decyzję wydał sąd. Wcześniej 42-letni Krzysztof A. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i napaści na funkcjonariusza publicznego. Więcej o tej napaści reporter Radia Z Maciej Bąk.
18: Prokuratorzy nie podają w tej sprawie szczegółów. Wiadomo jednak, że mężczyzna znał panią wójt z czasów, gdy kierowała ona gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Zaczepił ją, gdy wychodziła na spotkanie z sołtysami. Po krótkiej rozmowie wyciągnął nóż i zadał kobiecie 2 ciosy. Więcej nie zdążył, bo powstrzymali go ludzie, którzy byli w pobliżu. Wójt Beata Jerzman cudem przeżyła. Teraz dochodzi do siebie w szpitalu. Jej stan jest już stabilny.
17: Napastnikowi grozi nawet dożywocie. Wielkie zagrożenie pożarowe w lasach niemal całej Polski. Jedynym miejscem, gdzie nie jest tak sucho, są okolice Białegostoku. A na Lubelszczyźnie na przykład nie ma dnia, żeby strażacy nie wyjeżdżali do pożaru. O sytuacji w tamtejszych lasach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
19: Niestety w większości tutejszych lasów nadal podtrzymany jest trzeci, a więc najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ściółka jest tu sucha jak wiór. Od tygodni nie padało, nie pomaga też wiatr, który działa jak suszarka. Tłumaczy mi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
20: To powoduje jeszcze większą suchość. Przy wietrznej pogodzie jest bardzo utrudniona akcja gaszenia.
19: Dlatego leśnicy z nadzieją cały czas patrzą w niebo i przypominają, że w majówkę do lasu najlepiej wchodzić na spacer, nie na grilla. Mateusz Kasiak, Radio Z.
17: Za nielegalne rozpalanie ognia w lesie grozi mandat nawet do 5 000 zł. W Gdańsku już ruszyła kolejna edycja akcji Eko Kajak. W jej ramach można

0: za darmo przepłynąć się kajakiem po Motławie, ale trzeba w zamian za wynajem trzeba pozbierać śmieci z rzeki, a tych zawsze jest mnóstwo, mówi Krzysztof Piekło z Gdańskiego Ośrodka Sportu.
1: Jedyne, co Państwo muszą zrobić, to zapisać się, przyjść, a my dajemy kajak, dajemy rękawice gumowe, dajemy taki fajny chwytak. To jest taki pałąk, na którym jest zakończone są szczypcami i tymi szczypcami próbujemy złapać plastikowe rzeczy, wszystkie te takie śmieci, które pływają, i to działa.
0: Każda wyprawa eko-kajakarzy trwa około 2 godzin. Start z przystani przy Żabim Kruku. Szczegóły są na stronie akcji. A teraz w Radio Z już czas na sport. Krzysztof Wilanowski.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Ligowy klasyk dla Legii. Stołeczni rzutem na taśmę wywalczyli zwycięstwo w starciu z Widzewem. Wygrali 1-0 po golu Rafała Adamskiego w ostatniej akcji doliczonego czasu gry. Dzięki tej wygranej Legia awansowała na 9. miejsce w tabeli. Widzew pozostaje w strefie spadkowej. Podział punktów w Kielcach. 11 obecnie w tabeli Korona. 1-1 zremisowała z 8. Piastem Gliwice. A dzisiaj dwa inne kluby z ekstraklasy zagrają nie o ligowe punkty, a o trofeum. W finale Pucharu Polski Górnik Zabrze zmierzy się z Rakowem Częstochowa.
4: Zostało nam ostatni krok. Byliśmy głupi, żeby powiedzieć, że nie jesteśmy gotowi, żeby coś osiągnąć. Jesteśmy głodni, zostawimy serducho na boisku, każdy będzie walczył.
3: Mówił kapitan Górnika Lukas Podolski. Początek finału o 16:00, a teraz dobre wieści z kortów we włoskim Cagliari. Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju rangi Challenger. Nasz tenisista 2-1 pokonał reprezentanta gospodarzy Matteo Berrettiniego. O finał Hubert zagra dzisiaj. Jego rywalem będzie 59. w światowym rankingu Argentyńczyk Roman Andres Buruchaga. Początek tego pojedynku około 14:30.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Zimno było w nocy, ale już rośnie, odrabia straty i dzisiaj naprawdę da z siebie więcej niż wczoraj. Dzisiaj do 20 stopni w cieniu będzie w Suwałkach czy w Przemyślu, w Olsztynie i Katowicach do 22, a w Warszawie i Poznaniu nawet 25 stopni w cieniu. Do tego słońce, słońce, słońce, słońce. Odczuwalna o wiele wyżej.
5: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
6: 5:05. Dzień dobry bardzo. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for-

wczoraj. Noga chodzi, ta od grilla. Lato Lukala w Radiu Z. Właśnie grill z muzyką czy ciszą? Rozpytaliśmy o to w Polsce i rozwikłamy to za godzinę, a za chwilę w Radiu Z. Kolejny odcinek kolejnego sezonu, serialu o tym, gdzie zagra Robert Lewandowski.

Palają grilla o 7:18. No 19. Modern Talking w Radiu Z. Nie wiadomo, gdzie będzie grał Robert Lewandowski, ale wiem, że w ofertach naprawdę może przebierać. Teraz ciekawy komentarz agenta AC Milan. Mówi: wziąłbym go, mimo że się starzeje. To świetne, ale to jest takie prawdziwe, nie? Ja to bym nawet do tej przysięgi dorzucił. Czy ty, Barbaro, bierzesz tego Janusza? Biorę, mimo że się starzeje.

0: A propos tego grilla o 7.18.
1: No.
0: U nas na Rybach się już pali. Pozdro.
1: Pozdro. I na wiadomości Radia Z o 7.30 już. Zapro. Radio Z i już.
2: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
3: Reklama.
4: Majówka grillówka z Radiem Z. Widzimy się w Giżycku, Szczytnie i Mikołajkach. Kulinarne show, starannie wybrane smaki i tysiące powodów, by zostać dłużej. Konkursy, koncerty, a na scenie Skolim, Król Latino. Majówka grillówka z Radiem Z. Bądź tam, gdzie zaczyna się maj.
5: Smacznej majówki życzy producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałtyga. JBB Bałtyga. Jedz bardziej bosko.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
6: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
9: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
10: Na zdrowie.
9: Dziękuję.
10: Po reklamie.
1: Jest 7.30, dzień dobry bardzo, w sobotę. Czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Półżyczka, prosimy.
11: Polka wśród rannych aktywistów wiozących pomoc humanitarną dla Strefy Gazy zatrzymanych przez Izrael. Magdalena Górska jest w szpitalu na Krecie. Razem z nią także 33 inne osoby, które były na statkach z pomocą. W sumie Izrael zatrzymał niemal 200 aktywistów wiozących pomoc na 20 statkach globalnej flotylli Sumut. Sprawą Polki zajmuje się nasz MSZ. Instytut Pamięci Narodowej zakończył kolejny etap poszukiwań ofiar rzezi wołyńskiej w Ukrainie. Jak informuje minister kultury Marta Cienkowska, to prace w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Już pierwszego dnia wykopalisk znaleziono szczątki ofiar. Potem odkryto dwie mogiły zbiorowe i jeden grób indywidualny. W sumie szukano grobów 350 osób zamordowanych w 1943 roku. Szczątki, które odkryto, zostaną ekshumowane i uroczyście pochowane na cmentarzu w Ostrówkach. Dziś Dzień Flagi. Z tej okazji Muzeum Historii Polski w Warszawie, które właśnie dziś także świętuje 20 urodziny, zaprasza na tort i mnóstwo atrakcji. Na terenie Cytadeli będą m.in. warsztaty, gry edukacyjne i zajęcia plenerowe. Centralnym punktem w samo południe będzie wspólne odśpiewanie naszego hymnu Ura oraz pamiątkowe zdjęcie pod flagą Polski. Wcześniej wyruszy biało-czerwona parada, start o 10. Niezwykłe zjawisko na niebie nam się szykuje, roje spadających meteorów. W najbliższą środę spadać będą te o nazwie Eta Akwarydy, nawet 50 na godzinę. Żeby je zobaczyć, nie trzeba będzie mieć ani lornetki, ani teleskopu. Ważne tylko, żeby znaleźć się w miejscu, które nie jest oświetlone latarniami i innym światłem.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Na razie praktycznie niewyczuwalny, ale dzisiaj jest dzień flagi, wiatr pojawi się, będzie wiało, tak nie za mocno, nie za lekko, żeby nie wisiała, a tak dumnie powiewała i nie łopotała, biało-czerwona oczywiście. Od 20 w Suwałkach do 25 w Poznaniu dzisiaj cały dzień słonecznie, a w nocy już chyba bez przymrozków.
2: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
1: 7.32,5, tu Radio Z, dzień dobry bardzo, 2 maja. Za chwilę zaglądamy do majówkowego koszyka tak zwanego, bo ci od pieniędzy mówią, że w tym roku jest tańszy niż w ubiegłym.

0: dla tych, co muszą dziś pracować. Dla wszystkich cichych bohaterów. Majówki. Coldplay, Beyoncé w Radiu Z. Dzień dobry bardzo. W 2026 roku pierwszy raz od kilku lat majówkowy koszyk grillowy okazał się nieco tańszy niż rok wcześniej. Czytam, nieco zdziwiony, a więc zaglądam do koszyka. Tańsze są masło, kiełbasa podwawelska oraz sok pomarańczowy. To nie, to okej. No. Ja zrobiłem po prostu inne zakupy. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.

Radiu Z. Neon zniknął, pieniędzy od zonda krypto też nie widać. Przymrozki też zniknęły z prognozy, ale skutki już są. O tym w wiadomościach Radia Z, ale to za moment. Wcześniej jeszcze coś, czym można zaskoczyć znajomych na grillu. Coś, co jest nowe, ale już jest na czasie. Tame Impala i Dracula.

0: Reklama.
1: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twix, Blood Orange, TV Girl, Loyal Karner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny Elle, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
2: Morliny są gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
3: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 50%.

0: zdolnych.
1: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
0: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
1: Suplement diety plus elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Gorąco?

0: Pałku, tylko w KFC.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie Radia Z, to jest sobota, dochodzi godzina 8, czas na wiadomości, które ma Lucyna Półżyczka.
3: Trump znów uderza w Europę, podnosi cła na samochody z Unii. Pacjenci w coraz większych kolejkach po zdrowie, to przez limity NFZ-u. Pogoda zrobiła swoje, Polacy ruszyli na majówkę, hotelarze zadowoleni.
2: Ósma.
3: Donald Trump zapowiada podniesienie ceł na samochody z Unii Europejskiej aż do 25%. Mają obowiązywać już od poniedziałku. Prezydent USA twierdzi, że to odpowiedź na niewywiązywanie się Unii z umowy handlowej. To zła wiadomość dla Polski, tak komentował to w TVN24 szef naszego MSZ-u Radosław Sikorski. Bo wyższe cła z pewnością spowodują spadek eksportu aut za Atlantyk, a co za tym idzie, także spadek zapotrzebowania na części produkowane w naszym kraju. Po decyzji Trumpa do pilnych rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Unią wezwał niemiecki Związek Przemysłu Samochodowego, ostrzegając przed skutkami dla całej branży. Niemcy to największy w Europie producent aut. Szpitale wydłużają terminy na badania, a pacjenci utknęli w gigantycznych kolejkach. Takie są skutki wprowadzenia dokładnie miesiąc temu limitów przez NFZ. W niektórych przychodniach w Warszawie na wykonanie gastroskopii ze znieczuleniem ogólnym trzeba czekać nawet do 2029 roku. Kolejki są też do rezonansu czy kolonoskopii. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: NFZ przestał płacić za nadwykonania, więc znaczna część szpitali przesuwa planowane badania. W niektórych miejscach w Warszawie na kolonoskopię czy gastroskopię ze znieczuleniem ogólnym trzeba czekać nawet 2 lata i dłużej. Rekord to styczeń 2009 roku. Sytuacja finansowa funduszu odbija się na zdrowiu pacjentów, mówi Sylwia Maj z Enelmedu.
5: W przypadku badań takich jak gastroskopia, kolonoskopia czy rezonans, to czas ma kluczowe znaczenie.
4: Pacjenci mogą zrobić oczywiście prywatnie badania. Gastroskopia z anestezjologiem kosztuje 1500 zł.
3: Minister finansów zapowiedział w Radiu Z projekt podniesienia akcyzy na alkohol, z czego pieniądze mają trafić na służbę zdrowia. Sopot ma od wczoraj najdroższe parkowanie w Polsce. W kurorcie zaczęła obowiązywać tak zwana śródmiejska strefa płatnego parkowania. Pozwoliła na to przyjęta kilkanaście miesięcy temu ustawa, która rozszerza takie uprawnienie również do mniejszych miast. Ile więc za postój w Sopocie trzeba zapłacić? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
6: Pierwsza godzina parkowania 9 zł, druga 11, a trzecia aż 13. To ceny, jakie od dziś obowiązują niemal w całym Sopocie, bo śródmiejska strefa obejmuje 95% dotychczasowej. Jej wprowadzenie oznacza, że od dziś za parkowanie w kurorcie trzeba będzie płacić również w weekendy. Do tej pory w soboty i niedzielę, nawet latem, miasto nie mogło kasować za parking, co generowało mnóstwo problemów z zajętymi nawet na kilka dni miejscami. Sopot, Maciej Bąk, Radio Z.
3: Śródmiejska strefa płatnego parkowania obowiązuje już także w Giżycku. Turyści na majówkę dopisali. Właściciele hoteli i pensjonatów, patrząc na pierwsze prognozy na długi weekend, bali się, że frekwencja wśród gości będzie gorsza niż w zeszłym roku. Tymczasem mamy ciepłą i słoneczną pogodę praktycznie w całym kraju, więc i rezerwacji przybyło, mówi Agnieszka Maszner-Paprocka z Zachodniopomorskiej Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.
7: Branża w tym roku na ten okres majówki, chociaż jest krótsza, nie narzeka. Takie sygnały mam, że nie jest gorzej, w niektórych obiektach jest wręcz lepiej. Ale też widzimy już taki pick-up na kolejne weekendy, czyli w tym roku majówka jest co weekend.
3: Z badania portalu otonoclegi.pl wynika, że 70% obiektów utrzymało ceny pokoi z zeszłego roku. Teraz jeszcze sport.

0: w Radio Z i Krzysztof Wilanowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: To jest ten dzień, o który piłkarze Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa walczyli przez cały sezon. Dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie wielki finał Pucharu Polski. Czujemy wagę tego spotkania, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
3: Wszyscy wiemy, że to jest finał, że to jest jeden mecz i że czasami te mecze trochę inaczej wyglądają, ale drużyna jest gotowa i zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać.
2: Taki sam cel ma Raków. Myślimy tylko o finale, mówi trener częstochowian Łukasz Tomczyk.
4: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny, tylko i wyłącznie ten mecz, zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
2: Początek finału Pucharu Polski o 16:00. Walka też w finale toczy się w plus lidze siatkarzy. Przed nami trzecie spotkanie. W zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Rywalizacja o złoto pozostaje otwarta, bo w drugim meczu Bogdanka doprowadziła do wyrównania. Dzisiaj pojedynek tych drużyn zacznie się o 14:45, a o 19:30 nasi hokeiści zaczną Mistrzostwa Świata Dywizji 1B. W pierwszym meczu turnieju rozgrywanego w Sosnowcu zmierzą się z Ukrainą.
5: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
6: Jest majówka, czy pogoda jest? To sprawdził nasz człowiek w Szczytnie, gdzie dzisiaj majówka, grillówka z Radiem Z, Michał Dzieniński.
7: A w Szczytnie bezchmurne niebo, ptaki śpiewają. Idzie ku 25 stopni. Oj, będzie ciepło.
6: Oj, będzie. Ciepło będzie dzisiaj w całej Polsce.
5: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Radio Z i już.
5: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
6: Muzyka na grillu, tak czy nie? Zajmiemy się tym za moment w Radiu Z. Tymczasem Mezo, Kasia Wilk. Ważne.
8: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego

0: To są właśnie te numery, które są z nami od lat i zawsze działają. Liquido w Radiu Z. A właśnie muzyka przy grillu, tak czy nie? Pytaliśmy o to na Mazurach, gdzie majówka, grillówka z Radiem Z.
1: Z muzyką oczywiście.
2: Z muzyką.
3: A jaka muzyka najlepsza na majóweczkę?
1: Z Kolim.
2: Z Kolimu się jak temperatura zbijana, no i buja się po klubach.
4: No nie wyobrażam sobie bez muzyki. Na pewno koncerty będą.
3: Ale generalnie to co? Muzyka powinna być po prostu wesoła, skoczna,
1: rytmiczna i wpadająca w ucho.
0: No to proszę. Robimy tak. Wy palicie grilla, my gramy jak... I to jak? Wiktor Waligura, Lor z Kolim. Z nimi grillujemy w tę majówkę na Mazurach. Dzisiaj jesteśmy w Szczytnie, a to już Kungsztal.

0: Radiu Z, 8:21 to na zegarze. Pytaliśmy na Mazurach w Giżycku, na Majówce, grillówce z Radiem Z i wiemy, że na grillu muzyka tak, musi być, że skoczna, że radosna, to może piersi. Słuchajcie, Radio Z, za chwilę wyjątkowa lista przebojów. 3 najlepsze piosenki na każdego grilla.
1: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
2: Reklama.
3: Ząbkowice Śląskie, miasto Krzywej Wieży i Frankensteina. Zaskakująca przygoda, najbardziej krzywa wieża w Polsce. Mroczne laboratorium doktora Frankensteina. Ząbkowice Śląskie, zachwyć się historią.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Daci oraz na używane Renault.pl.
6: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
8: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe Centra Umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
12: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
11: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Majówka grillówka z Radiem Z. Widzimy się w Giżycku, Szczytnie i Mikołajkach. Kulinarne show, starannie wybrane smaki i tysiące powodów, by zostać dłużej. Konkursy, koncerty, a na scenie Skolim, Król Latino. Majówka grillówka z Radiem Z. Bądź tam, gdzie zaczyna się maj.
16: Smacznej majówki życzy producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałtyga. JBB Bałtyga. Jedz bardziej bosko.
17: Żyj z wypiekami. Piekarnia Oskroba. Naturalne bułki do burgerów i hot dogów oraz najwyższej jakości chleb tostowy.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: w Radiu Z. Kto może, zapraszamy na majówkę grillówkę z Radiem Z. Dzisiaj w Szczytnie też będzie z Kolim. A kto grilluje u siebie, przygotowałem listę najlepszych grillowych piosenek. No i podium otwiera piosenka, od której w zasadzie wszystko się zaczyna. Ignacy.
1: Tylko czekam na sen, czekam i tak, rób co tylko za.
0: Drugie miejsce to dla szwagra, któremu plastikowy widelec znowu wpadł do żaru.
1: Powiedz czemu.
0: I na pierwszym miejscu najlepsza grillowa piosenka dla grillmasterów, królów podniebień.

Ale najlepiej to przyjechać na Mazury, do Szczytna, gdzie wielkie wspólne grillowanie i muzyka numer z Kolim. Na żywo. Radio Z i już. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Na planie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz.
2: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Po reklamie.

0: nich zwycięzcy serc, Kuba i Kuba, bo w Must Be The Music w poprzedniej edycji zajęli przecież drugie miejsce, ale serca skradli. Lato stygnie, Kuba i Kuba to nowość w Radiu Z. Kto przegrapił wczorajszy półfinał? Po godzinie 9:00 specjalny skrót najważniejszych wydarzeń, ale wcześniej wiadomości. O 9:00 słuchajcie Radia Z. Bądźcie na bieżąco. Radio Z i
1: już. Reklama. Olala, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Olala, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy, Leroy Merlin.
2: Dziś w Wyborczej. SOR o 4 nad ranem. Młodzi wpisują objawy w chat GPT i jadą prosto na izbę przyjęć, a samotni seniorzy trafiają tam z lękiem. Lekarze i ratownicy opowiadają, dlaczego oddziały ratunkowe są przeciążone. Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
5: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
7: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
6: Tanio tutaj jest, stokrotka.
8: To co, Marian? Rowery?
9: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
8: A raty jakie mają?
9: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
9: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
2: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
3: Sobota, 2 maja, dochodzi godzina 9. W Radiu Z to czas na wiadomości, które ma Lucyna Płużyczka.
4: Łódź wywróciła się na Jeziorze Salińskim na Kaszubach. Zginęły dwie osoby. Podwójne święto i awanse generalskie, uroczystości w Pałacu Prezydenckim i decyzja Pentagonu. Amerykanie wycofują część swoich wojsk z Niemiec.
3: 9.
4: Tragedia na Kaszubach. Na Jeziorze Salińskim przewróciła się łódka z 5 osobami na pokładzie. Dwie z nich nie żyją. Policja zatrzymała sternika jednostka, który, jak się okazało, był kompletnie pijany. Reporter Radia Z Maciej Bąk zbiera informacje w tej sprawie od służb. Jak doszło do wypadku, no i jak wyglądała akcja ratunkowa?
5: Zgłoszenie o przewróceniu się łódki w Salinie w gminie Gniewino wpłynęło około 23:00. Kiedy służby dotarły na miejsce, jedna z osób była już na brzegu, bo udało jej się samodzielnie do niego dopłynąć. Kolejne dwie osoby zostały podjęte z wody i przewieziono je do szpitala. Niestety wciąż brakowało dwóch i po wielogodzinnej akcji poszukiwawczej nurkowie wyłowili ciała 27-letniego mężczyzny i 28-letniej kobiety. 33-letni sternik prowadzący łódź w chwili wypadku miał ponad 1,5 promila alkoholu i został zatrzymany.
4: Służby będą teraz wyjaśniać dokładne okoliczności tragedii i dlaczego piątka ludzi wypłynęła łodzią tak późno. Dziś obchodzimy podwójne święto, Dzień Polonii i Polaków za granicą oraz Dzień Flagi. Z tej okazji prezydent Nawrocki odznaczy działaczy polonijnych, a później na wniosek ministra obrony wręczy 12 nominacji na stopnie generalskie i admiralski. Ta uroczystość odbędzie się w samo południe. W jej trakcie odbędzie się także zmiana flagi na Pałacu Prezydenckim. 16 flag, które dotąd tam powiewały, trafi do szkół mundurowych. Stany Zjednoczone wycofują część wojsk z Niemiec. Decyzję ogłosił rzecznik Pentagonu. Wycofanych ma być około 5000 żołnierzy. Tak zdecydowano po analizie rozmieszczenia sił w Europie. Reporter Radia Z Daniel Wrzos teraz ze szczegółami. Kiedy amerykańscy żołnierze mają opuścić Niemcy?
6: Akcja wycofywania wojskowych ma potrwać od 6 miesięcy do roku. Decyzja ma związek z tym, że Niemcy nie włączyły się w pomoc USA w konflikt na Bliskim Wschodzie. Donald Trump nie wykluczył podobnego ruchu także w innych europejskich krajach. Włochy w ogóle nam nie pomogły, a Hiszpania była okropna, ale nie potrzebowaliśmy tej pomocy. A wiecie, co jest niesamowite? Oni korzystają z cieśniny Ormus, my nie. Część żołnierzy wróci do Stanów Zjednoczonych, a następnie będzie skierowana w region Indo-Pacyfiku.
4: USA poinformowały także sojuszników o długich opóźnieniach w dostawach amerykańskiej broni. I jeszcze ważna wiadomość dla mieszkańców Wrocławia. Od tej majówki zamknięta jest część wjazdu do ścisłego centrum na Plac Solny. W nocy, w dni robocze oraz przez całe weekendy. Miasto chce w ten sposób walczyć z hałasem i niebezpiecznymi sytuacjami, do których dochodziło na wąskich ulicach Starówki. Mieszkańcy zgłaszali problemy z szybko jeżdżącymi tuningowanymi samochodami. Kłopoty są też z motocyklami. Teraz wjazd mają mieć tylko mieszkańcy, dostawcy do restauracji oraz wcześniej zgłoszeni goście hotelowi, mówi Piotr Szereda ze Straży Miejskiej.
7: Strażnicy obejmą Plac Solny w posiadanie, by po prostu kontrolować, czy kierujący przestrzegają tych ograniczeń.
8: Mam nadzieję, że ten pilotaż pokaże nam, czy realne jest zmniejszenie tej uciążliwości. Troszkę mnie zaniepokoiła wzmianka, że motocykliści będą mieli jakieś swoje miejsce parkowania. Staramy się, żeby w ogóle wprowadzić zakaz wjazdu motocyklistów do strefy A.
4: Dodawała Anna Władyczka z Rady Osiedla Stare Miasto we Wrocławiu. Na razie jednak na 2 miesiące próby będzie czasowe zamknięcie dla ruchu. Potem wrocławski urząd ma podjąć ostateczną decyzję.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Dzisiaj jest dzień flagi i pogoda w zasadzie tak samo jak flagę według oficjalnej ustawy nie wiesza się, tylko eksponuje. Tak samo w taką pogodę. Nie odkrywamy bladych jeszcze ciał, my je eksponujemy dzisiaj. Nikt dzisiaj nie zmarznie, wszędzie powyżej 20 stopni, w Poznaniu, w Warszawie 20.

0: 25.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: 25 to w cieniu. Odczuwalna będzie jeszcze wyższa i słonecznie pięknie, ale uwaga, bardzo sucho. Kto w majówkę gdzieś tam na randkę umówił się w lesie? No nie, nie, nie. Bo jak zaiskrzy, to będzie bieda. Na majówkę grillówkę zapraszamy. Jesteśmy na Mazurach dzisiaj szczytnie. 4 minuty po 9:00. Whitney Houston w Radiu Z.

0: Prognozy na dzisiaj są takie, że odpalam już numery na lato. Ace of Base w Radiu Z. Najgorętsze muzyczne talent show tego sezonu wkroczyło wczoraj na zupełnie nowy etap. Must Be The Music rozpoczęło odcinki półfinałowe. Przypomnijmy sobie w takim układzie najlepsze momenty pierwszego półfinału.
1: Zaczynamy pierwszy półfinał Must Be The Music.
2: Powiedziałam na castingach, że sobie nie wyobrażam bez ciebie finału i podtrzymuję to. Nie wyobrażam sobie bez ciebie finału.
3: Życzę Państwu pięknych emocji. Jestem bardzo szczęśliwa i dumna, widząc, jakie mamy w Polsce talenty w nieskończoność.
0: Emocji będzie jeszcze więcej, bo przed nami w piątek drugi półfinał i występ kominiarza, czyli Roberta Wiewióry, który otrzymał od Was, od słuchaczy Radia Z, dziką kartę, czyli drugą szansę. Trzymamy kciuki aż do finału, do 15 maja.

0: Tak jak słońce w majówkę. Morandi musi być. Save me. Tu Radio Z. 9:22 na zegarze. Słuchajcie, wędkarstwo przeżywa w Polsce rozkwit. Jest coraz bardziej popularne wśród 30- i 40-latków, no bo kontakt z naturą, bo wycisza, uspokaja i nie wyklucza grilla. Słuchajcie Radia Z. Za chwilę powiem wam, co złowili za wielką wodą. Okaz, który zdarza się raz na 50 milionów. Radio Z i już.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Dodawaj sosy Tao Tao Chili w różnych odsłonach. W kuchni, w ogrodzie, parkach i na salonach. Do frytek, do pizzy czy naczosów na teraz. Do sałatek, grilla, a nawet lodów? Nieraz. Tao Tao sosy chili. Smak w każdej chwili.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu?
9: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
16: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: próżniowo Kraina Mięs 8,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

weekend. Długi weekend w Radiu Z, 20 minut do godziny 10. Rybacy z Massachusetts wyłowili dwukolorowego homara. Ale nie, że jaśniejszy brzuch od pleców, nie. To na pancerzu, na plecach, na górze homara, tak jakby ktoś linijkę przyłożył i jedną stronę pomalował na ciemnobrązowo, a drugą na pomarańczowo. No taki homar, z lewej ciemny, z prawej jaśniejszy. Biolodzy podekscytowani mówią, że to jest przypadek 1 na 50 milionów. Dokładnie. 1 na 50 milionów komarów, który opalał się na boczku. Radio Z i już. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.

0: faktycznie jest tak, jak mówili w wywiadach, to nie jest zwykła współpraca, to gościnny tam udział, to muzyczna rozmowa jest dwójki artystów. Vito Bambino Zalia, piosenka Decyzje, to nowość w Radiu Z. 10 za chwilę, wiadomości i zablokowana S17 na wysokości Nałęczowa. Zaraz szczegóły.
1: Życie to jedna wielka przebojowa lista. Posłuchaj hitowej kompilacji wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego w Radiu Z i sam sprawdź, jak przebojowa jest nasza rzeczywistość.
2: Polska ma odpowiedź na kryzys paliwowy, samochody typu Flintstone z dziurą w podłodze, napędzane nogami i proszę bardzo, szachmat Elon Musk.
3: Sprawdź koniecznie w przebojowej liście wydarzeń tygodnia. W każdą niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisię i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
7: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
8: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
1: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Z, na zegarach już prawie 10, a czas na wiadomości, które ma Lucyna Płużyczka. Słuchamy.
4: Wypadek z udziałem radiowozu na trasie na Łęczów-Kurów. Trasa zablokowana. Składowisko radioaktywnych odpadów na Lubelszczyźnie. Sprawę bada prokuratura. Dziś w Warszawie wielki finał Pucharu Polski. Będą utrudnienia w ruchu.
3: 10.
4: Na początek ostrzeżenie dla kierowców. Zablokowany jest odcinek S12 i S17 między Nałęczowem a Kurowem w Lubelskiem. Zderzyły się tam 3 pojazdy, w tym radiowóz. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który następnie wpadł na radiowóz jadący do wcześniejszej kolizji. Do szpitala trafił jeden z policjantów. Trasa w kierunku Warszawy i Radomia jest całkowicie zablokowana. Zorganizowano objazdy. Tym razem nie będzie sporu takiego, jaki był wokół awansów funkcjonariuszy służb specjalnych. Dziś w święto flagi prezydent Nawrocki wręczy nominacje generalskie zgodnie z listą, jaką przekazał mu resort obrony narodowej. Uroczystość zacznie się w samo południe. Reporter Radia Z Maciej Bąk ze szczegółami. To ile osób dostanie awans?
5: 12. Nasza armia powiększy się o 2 generałów dywizji, 9 generałów brygady i 1 kontradmirała. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że część z tych osób już od jakiegoś czasu wykonywało generalskie obowiązki, wciąż pozostając na przykład pułkownikami. Trzeba to było wreszcie zmienić.
6: Chciałbym, żeby mieli możliwość kompatybilności etatu, na którym pełnią funkcję, z liczbą gwiazdek, wężyków na swoich mundurach.
5: Generałami zostaną m.in. dowódca 18. Brygady Artylerii, komponentu wojsk specjalnych czy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz liczy na to, że ostatnia zmiana na stanowisku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego polepszy relacje między Pałacem Prezydenckim a resortem obrony. Prokuratura rejonowa w Parczewie na Lubelszczyźnie bada sprawę nielegalnego składowiska radioaktywnych odpadów. Skrajnie niebezpieczne dla człowieka substancje były przechowywane w prywatnych garażach. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku Podlaskiej. Sprawa cały czas jest poszukiwany przez policję. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
7: Jak ustaliłem wstępnie, opinia biegłych z zakresu chemii czy środowiska nie pozostawia złudzeń. Materiał są toksyczne, żrące, łatwopalne, nawet wybuchowe i rakotwórcze. Mówi mi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
8: Ich składowanie w tych warunkach mogło doprowadzić do katastrofy ekologicznej.
7: Substancje są już przekazane do zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w Otwocku. Mieszkańcy są bezpieczni, potwierdza mi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
9: Posesja została zabezpieczona, zaplombowana.
7: W następnym tygodniu poznamy dokładną opinię biegłych w tej sprawie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Sprawcy grozi do 10 lat więzienia. Wielki mecz i wielkie nadzieje. Przed nami finał piłkarskiego Pucharu Polski. Jedno spotkanie zdecyduje o tym, kto będzie cieszył się z trofeum, a kto obejdzie się smakiem. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Górnik Zabrze zagra z Rakowem Częstochowa. Chcemy podejść do tego pojedynku jak do każdego innego, ale trudno odciąć się od tej jego otoczki, mówi trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
10: Idziemy swoim cyklem, ale nie unikniesz tego, że kibice przyszli pod stadion, nie unikniesz tego, że wszyscy o tym mówią, ale musisz sobie z tym radzić sobie z presją, radzić sobie z oczekiwaniami i po prostu temu sprostać.
4: Pierwszy gwizdek finału o 16:00, relację prosto ze Stadionu Narodowego w Warszawie usłyszycie oczywiście w Radiu Z, a w związku z tym meczem w Śródmieściu i na Saskiej Kępie będą utrudnienia w ruchu, część ulic będzie zamknięta, będą zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej, szczegóły znajdziecie na stronie ZTM-u.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbasek bez osłonki.
12: W całej Polsce w zasadzie to jest tak. Cześć Marcin, cześć.
13: Dzień dobry, witam Cię.
12: W zasadzie lampa po prostu, nie? Tak jak w Szczytnie jest tam nasz człowiek, czyli Dzieny Michał Dzienyński.
14: Szczytnie, nie ma się do czego przyczepić. Włoski nieba lazur, 20 z przodu i dużo słońca. Pozdrawiam.
12: No widzisz? I właśnie, no widzę.
13: Robisz pogodę co godzinę i nigdy nie zrobisz tak dobrze jak
12: Michał. Ale on jest na miejscu.
13: A no tak.
12: A on poczuł wiatr we włosach.
13: Organoleptycznie się mu podoba.
12: On wie.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbasek bez osłonki.

George Harrison i I Got My Mind Set On You. To jest taki tytuł piosenki, którego nie da się powiedzieć nie śpiewając. Cały czas jak chcesz powiedzieć, to mówisz I got my mind set. No, jest to kilka takich przypadków. Na przykład dłuższe życie każdej pralki to Calgon, czy coś. Jeśli macie jeszcze jakieś przykłady, to śmiało 321-321-321. A ja gram majówkowo, proszę państwa, bo Mistrzostwa Polski w jedzeniu i piciu z okazji początku maja trwają. I my mamy majówkę grillówkę. Będziemy się łączyć z naszymi wysłannikami. Tam dzieje się na miejscu bardzo dużo. Zapraszamy oczywiście wszystkich, a oprócz tego gram Shakira i Zoo teraz.

0: Tam słońce, gdzie my w Radio Z, Wiktor Dyduła. No bardzo, bardzo długo czekaliśmy na to bezwzględne słońce w tym roku i wreszcie jest i proszę z niego korzystać, proszę wycisnąć z niego jak najwięcej. Najlepiej wycisnąć z niego dużo zimnego i gazowanego, czego wam i sobie życzę. Chappell Roan, Good Luck Babe, to za chwilę w Radio Z. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
4: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wow, pani burnejka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert.
12: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
13: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Dzień dobry. Poproszę elektrolity. Te oryginalne.
15: Plusz?
14: Tak. Czy to te, które mają aż 5 elektrolitów i 10 witamin na 100%?
15: Tak, to te. Podać?
14: Dziękuję.
15: Na zdrowie.
16: Mamo, chcę pić.
14: Dzień dobry.
16: Chcę pić.
14: Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
15: Pewnie plusz?
16: Tak, chcę plusz.
14: Już kupuję. To najlepszy wybór?
15: Na 100%.
17: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
18: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
19: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, Gdy będziesz sam w Radiu Z. Za 23 minuty godzina 11. Za chwilę Mafia, Imię deszczu. Deszczu nie ma, bo poprosiliśmy, żeby było w ten weekend bez deszczu, bo robimy naszą słynną już na całą Polskę majówkę, grillówkę. Dzisiaj jesteśmy w Szczytnie. Są tam nasi ludzie, obracają dla was kiełbaski. Za chwilę się z nimi połączymy, także zostańcie z nami.

0: TV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
11: Gorąco? Wpada!

0: MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego lody familijne Marletto 1 litr, 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Everything I Do to Anne Wisborne w Radiu Z za 12 minut, godzina 11, a my przenosimy się na Mazury.
1: Na relację zaprasza sponsor, właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbasek bez osłonki.
2: Sponsorem relacji jest Oskroba, piekarnia, która wypieka chleb tostowy oraz bułki do burgerów i hot dogów.
0: To już drugi dzień majówki grillówki z Radiem Z. Wczoraj absolutny szał w Giżycku, a dziś powtórka w Szczytnie. Jedną z gwiazd będzie Wiktor Waligura, a na miejscu rozmawia z nim nasz człowiek Kuba Olszewski.
3: Dzień dobry bardzo, witamy z plaży miejskiej w Szczytnie. Ze mną Wiktor Waligura. Dzień dobry Wiktor, miło Cię widzieć.
4: A dziękuję bardzo, cześć wszystkim.
3: Powiedz mi, jakie plany na majówkę, oprócz tego, że grasz dzisiaj oczywiście na majówce grillówce z Radiem Z?
4: No to jest mój największy plan. Jest to pierwsze takie w sumie wydarzenie, jakie kiedykolwiek robiłem z graniem na majówce. Już się nie mogę doczekać, jesteśmy po próbie. Jest tutaj bardzo dużo ludzi. Zagramy jest taki krótki akustyczny koncert i co, mam nadzieję, że dostarczymy trochę uśmiechu tutaj na publiczność.
3: No zdecydowanie. Dzisiaj Szczytno, ale również jutro będziemy się widzieć w Mikołajkę.
4: To się zgadza, tak jest. Bardzo mi się podoba nazwa tej miejscowości. Nie byłem nigdy w Mikołajkach, ale wczoraj przyjeżdżaliśmy tamtędy i to jest w ogóle taka, kurczę, metropolia taka. Bardzo ładnie to wygląda. No.
3: A powiedz mi takie trzy punkty, które muszą być spełnione, żeby taka twoja ogólnie dobra majówka była zaliczona.
4: Pogoda.
3: To mamy.
4: Towarzystwo.
3: To mamy.
4: I co? I dobry humor taki wewnętrzny, to również mamy, więc...
3: To też mamy, a do tego muzyka i jedzenie, to też mamy.
4: Oj, to na pewno.
3: I krótko mówiąc, zapraszamy na majówkę grillówkę z Radiem Z. Wiktor Waligura na naszej scenie o godzinie 12.
4: Tak jest, to już za niedługo, nie mogę się doczekać.
3: Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Na relację zaprosił sponsor, właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbasek bez osłonki.
2: Sponsorem relacji była Oskroba, piekarnia, która wypieka chleb tostowy oraz bułki do burgerów i hot dogów.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Majówka grillówka z Radiem Z. Widzimy się w Giżycku, Szczytnie i Mikołajkach. Kulinarne show, starannie wybrane smaki i tysiące powodów, by zostać dłużej. Konkursy, koncerty, a na scenie Skolim, Król Latino. Majówka grillówka z Radiem Z. Bądź tam, gdzie zaczyna się maj.
4: Smacznej majówki życzy producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałtyga. JBB Bałtyga. Jedz bardziej bosko.
5: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: To pewne, niskie ceny.

0: W sobotę 2 maja słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotował Darek Klimczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy.
2: Sternik Łódki był pijany. To ustalenia po tragedii na Kaszubach. Zabierz piątkę z lasu. To nowa akcja czyszczenia lasów z śmieci. Sukces akcji ratunkowej Humbug Timi jest z powrotem na wolności.
0: Jedenasta.
2: 1,5 promila alkoholu w wydechanym powietrzu miał sternik łódki, która wywróciła się na jeziorze Salińskim na Kaszubach. Na pokładzie było 5 osób, 2 utonęły. Do wypadku doszło wczoraj przed 23. Jak mówi Radio Z, Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie, po zgłoszeniu służby dotarły nad jezioro błyskawicznie.
3: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
2: 33-letni sternik trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego wypadku. Od tego zależy, jakie zarzuty może usłyszeć. To nie jedyna tragedia z ostatnich godzin na Pomorzu. Doszło tam także do 2 wypadków z udziałem motocyklistów. Wczoraj przed północą w Mosinach koło Człuchowa prowadząca jednoślad zderzyła się z samochodem osobowym, zginęła na miejscu. Chwilę potem w Kokoszkowych, niedaleko Starogardu Gdańskiego, zderzyły się ze sobą 3 motocykle. Ranne zostały 3 osoby. Donald Trump znów podnosi cła dla Europy. Od przyszłego tygodnia samochody osobowe i ciężarowe wwożone do USA z krajów Unii będą obłożone 25% stawką. To więcej niż mówiła zawarta w zeszłym roku przez Amerykanów umowa z Komisją Europejską. Według niej opłaty celne mają wynosić 15%. Bruksela zapowiada obronę interesów europejskich producentów aut. Więcej o tym sporze teraz reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Donald Trump twierdzi, że Unia Europejska nie przestrzega w pełni uzgodnionej umowy handlowej, dlatego podnosi cła. Auta europejskich producentów, które produkowane są w USA, nie będą oczywiście objęte cłami. Prezydent ogłosił decyzję w mediach społecznościowych. Według amerykańskich mediów to próba wywarcia nacisku na Brukselę i uzyskania ustępstw handlowych. Komisja Europejska zapowiedziała reakcję, jeżeli administracja Trumpa będzie działać niezgodnie z warunkami umowy.
2: Politykę celną Trumpa wcześniej podważył Sąd Najwyższy. Po jego orzeczeniu w lutym Trump wprowadził cła 10%. Leśnicy rozpoczęli akcję Zabierz piątkę z lasu. Chodzi o to, aby w czasie spaceru po lesie zabrać z niego co najmniej 5 śmieci. Można potem zrobić zdjęcie i się tym pochwalić w mediach społecznościowych, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Szkudlarkiem Hanna Kolasińska z Łódzkich Lasów Państwowych.
5: Pamiętajmy, że odwiedzając las jesteśmy gośćmi, czyli nie pozostawiamy w lesie śmieci.
6: Jak duży to problem?
5: Tylko w ubiegłym roku zebraliśmy 4000 metrów sześciennych śmieci. Jakby porównać do takiej naczepy na tirze, która ma pojemność 100 metrów sześciennych, to jest 40 tirów, czyli tyle wywieźliśmy w ubiegłym roku tylko z Łódzkich Lasów. I poświęciliśmy na to 2,5 miliona złotych. W skali lasów państwowych to są przeogromne kwoty, bo ponad 30 milionów złotych i ponad 80 tysięcy metrów sześciennych śmieci.
2: Leśnicy przypominają, że foliowa reklamówka rozkłada się 15 lat, szklana butelka 0,5 tysiąca, a styropianowy kubek nie rozłoży się wcale. Po niemal 1,5-miesięcznej walce o wydostanie się z płycizny Humbug Timi jest już z powrotem na głębokim morzu. Dzisiaj został wypuszczony z barki, która przepłynęła z nim z Niemiec na Morze Północne. Walka o uwolnienie Humbaka trwała od 23 marca.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Grand Goat.
0: Otworzyłem mapę pogodową i aż sam się zaskoczyłem. Nieprzyzwyczajony jestem do takiej pogody. Rok temu ostatnio taką widziałem. 20 kilka stopni w całej Polsce, nawet 27 w Lubuskim. 20 najchłodniej w Suwałkach i na Pomorzu. Nie, 16 na Podhalu, no ale to akurat wyjątek. Wszędzie słońce, niewiele chmur, żadnego deszczu. Bawmy się.
8: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Goat.
9: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Elton John, I'm Still Standing. Dla tych, którzy jeszcze stoją, mam nadzieję, że wszyscy stoją. Ludzie z 4 po 11. To jest Radio Z i muzyka numer 1. Zostańcie z nami.

Chihuahua. Chihuahua DJ Bobo w Radiu Z i to jest właśnie ścieżka dźwiękowa waszego dzisiejszego świętowania, mam nadzieję. Tak sobie właśnie ten dzień wyobrażam. A jest co świętować, proszę państwa, bo dzisiaj oczywiście święto flagi, do tego dzień Polonii, Polaków za granicą, dzień grilla, święto Orła Białego, Światowy Dzień Tuńczyka, Międzynarodowy Dzień Harry'ego Pottera, Światowy Dzień Nagiego Ogrodnictwa. Fajne? Fajne, nie słyszałem, pierwszy raz słyszę, fajne. Przepraszam, wyobraziłem sobie, zawiesiłem się. I dzień dronów też jest, to do podglądania nagich ogrodników. Daria Zawiało, z tobą na chacie, już za chwilę w Radiu Z, 13 minut po 11.

0: Słońce, grill i Radio Z, a w nim muzyka numer jeden. To są takie obowiązkowe punkty tych dni, a przypominam, że jesteśmy w samym środku majówki, sobota 2 maja. Joe, End of Beginning, już za chwilę w Radio Z, a potem jeszcze Black Eyed Peas i I Got a Feeling.
1: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Reklama.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacia Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Dodawaj sosy Tao Tao Chili w różnych odsłonach. W kuchni, w ogrodzie, parkach i na salonach. Do frytek, do pizzy czy naczosów na teraz. Do sałatek, grilla, a nawet lodów? Nieraz. Tao Tao sosy chili. Smak w każdej chwili.
8: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
9: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Lubisz lody?
14: Lubię.
13: Ja lubię owocowe.
14: A ja śmietankowe.
13: Na patyku.
14: Z pudełka.
13: A chcesz spróbować moich?
14: A ty moich?
13: Koral. Przełamuje lody.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Gotowi na majówkę?
20: Tak!
19: Hamak?
20: Jest!
19: Grill?
20: Jest!
19: Zdrapki i gry Lotto?
20: Są!
21: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Zyskuj i oszczędzaj z nową ofertą od Play. Wybierz światłowód i abonament komórkowy w pakiecie przez rok 50% taniej. Tylko 55 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
23: Play.
24: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: bawi Podsiadło i Sezon w Radiu Z. Jako, że zaczyna się właśnie sezon na Podsiadłe, no bo jest singiel, będzie pewnie jesienią płyta, w międzyczasie trasa ta stadionowa, także dzieje się, proszę Państwa, i bardzo dobrze, bo każda pora na Podsiadło jest dobra. Za 23 minuty 12, proszę Państwa, to już drugi dzień naszego majówkowego objazdu po Mazurach. Szczytno, tam dzisiaj jesteśmy na majówce grillówce Radia Z. Nasze zetkowe miasteczko rozstawiło się na plaży miejskiej w Szczytnie. W gotowości rozstawił się tam też nasz człowiek, Michał Dzienyński. Michał, mamy na majówce unikalną rzecz, jedyną taką w Europie. O co chodzi?
1: Dzień dobry, już wyjaśniam. W zetkowym miasteczku stoi największy w Europie grill, potężne metalowe cielsko. Wygląda jak lokomotywa. To właśnie z tego grilla serwujemy tysiące hot dogów. My zapraszamy, wyjecie.
2: Największy w Europie.
1: Na czym to polega, że największy w Europie?
2: 100 kilo węgla, tylko na start rzucamy i odpalamy wszystkie kotły.
1: No to ile tych hot dogów wydacie?
2: W tysiące godzinami. Nie będziecie głodni.
1: No jak te hot dogi?
3: Przepyszne.
1: Myślę sobie, że jak za darmo, to lepiej smakuje jeszcze. Tak mówią.
3: A może i też nie.
1: A jak zjecie, to proszę bardzo, strefa relaksu, strefa konkursów, strefa koncertów. Na naszej zetkowej scenie dziś Wiktor Waligura, Lor i a jakże cały czas podąża za nami, za naszym zetkowym miasteczkiem, sam we własnej osobie z Kolim. Jest idealnie. Przybywajcie do Szczytna. Pozdrawiam! Radio Z i już. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce majówka smakuje najlepiej w niskich cenach. Od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz borówki amerykańskie 300 gramów 12,49 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiadomo, że niskie ceny.

0: 70% taniej oraz wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Tak, 70% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Dziś w Wyborczej. SOR o 4 nad ranem. Młodzi wpisują objawy w chat GPT i jadą prosto na izbę przyjęć, a samotni seniorzy trafiają tam z lękiem. Lekarze i ratownicy opowiadają, dlaczego oddziały ratunkowe są przeciążone. Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
2: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2

0: Zapowiedzi wycofania części wojsk USA z Niemiec. Po śmierci dwóch osób w ataku na autobus Zełenski mówi, że Rosjanie polują na ludzi. W Gdańsku pracują nad mlekiem, które będzie rewolucją w opiece nad wcześniakami.
1: 12.
0: NATO zapewnia, że pracuje z USA, aby zrozumieć decyzję o wycofaniu z Niemiec części amerykańskich żołnierzy. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, Pentagon zapowiedział, że do bazy w USA wróci ich 5 tysięcy. Może to się stać już w tym roku. Agencje piszą, że ta decyzja Pita Hegseta jest wynikiem sporu między prezydentem USA a kanclerzem Niemiec, między innymi o wojnę w Iranie. Na wojnie w Ukrainie tymczasem Rosjanie po raz kolejny zaatakowali wiozący ludzi autobus. Zginęły co najmniej 2 osoby, 7 jest rannych. Stało się to w Chersoniu. Rosja codziennie urządza polowania na ludzi, skomentował to prezydent Zełenski, składając kondolencje rodzinom ofiar. Weszła już w życie umowa handlowa Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej, tak zwany Mercosur, ale na zasadach przejściowych, bo porozumienie nie zostało przez wszystkich klepnięte. Parlament Europejski i Polska chcą je zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co jednak nie blokuje tymczasowego stosowania części tej handlowej umowy. O jej szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
2: Kraje Ameryki Południowej w grupie Mercosur, jak Paragwaj czy Argentyna, liczą na zyski na wysyłaniu do Europy po obniżonych stawkach celnych produktów rolniczych, takich jak wołowina. W drugą stronę umowa ma dać lepsze warunki, zwłaszcza europejskiej branży motoryzacyjnej, ale w sumie chodzi o znoszenie ceł na 90% produktów w różnym stopniu. Według Komisji Europejskiej równowagę rynku będą chronić klauzule, możliwość zastopowania napływu produktów, jeśli ceny nagle spadną. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Te zapewnienia jednak nie wszystkich uspokajają i stąd skarga Polski. Spersonalizowane, wzbogacone mleko uszyte na miarę każdego małego pacjenta. Naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej szykują rewolucję w opiece nad wcześniakami. Chcemy stworzyć maszynę produkującą preparat wzmacniający kobiece mleko, mówi Radio Z dr Joanna Jasem-Bobowicz.
3: Myślę, że najłatwiej jest to porównać do ekspresu do kawy, bo mniej więcej tak w tej finalnej wersji, która jest planowana, ma wyglądać to nasze urządzenie Babylat Enricher i ono ma być maksymalnie proste, czyli cała ta zaawansowana technologia będzie schowana w środku.
0: Dzisiaj wcześniakom podaje się mleko wzbogacone preparatem pochodzenia krowiego, którego skład zawsze jest taki sam. Rozwiązanie gdańskich naukowców ma sprawić, że każdy mały pacjent dostanie mleko o dokładnie takim składzie produktów odżywczych, jakich potrzebuje. Niespełna 4 godziny dzielą nas od finału piłkarskiego Pucharu Polski. Na Stadionie Narodowym w Warszawie zagrają Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
4: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą też, jak będzie może jakiś trudny moment w meczu. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
0: Relacji prosto z Narodowego nie zabraknie w wiadomościach Radia Z. Nasz reporter będzie tam na miejscu.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbasek bez osłonki.
1: Bezchmurne niebo, 20 z przodu, tak wygląda dziś cała Polska i tak jest też w Szczytnie, gdzie jest Michał Dzienyński na majówce grillówce z Radiem Z.
7: I jak do Szczytna, to koniecznie z czapką na głowie, w okularach przeciwsłonecznych i krem do palania też się przyda, bo lampa ponad 23 stopnie. O grilla i leżaki zadbamy my.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbasek bez osłonki.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.

Bob Sinclair i Love Generation w Radiu Z, 14 minut po godzinie 12, w samym środku majówki słuchacie Radio Z, bardzo dobrze, bo za chwilę Damiano Dawid. Nie chcę wam psuć zabawy, ale czytam właśnie, że w sieci rośnie zainteresowanie tak zwanymi chińskimi więzieniami dla otyłych, czyli zamkniętymi obozami odchudzającymi, które działają na zasadzie intensywnych, rygorystycznych programów treningowych i dietetycznych. Udział jest dobrowolny, wbrew temu, co sugeruje nazwa, ale to nie zmienia faktu, że jeżeli chcecie iść do takiego więzienia, to musicie solidnie nabroić w tę majówkę. Kwadrans po 12, a grill się jeszcze nie żarzy, no to do roboty proszę.

0: John Parr w Radiu Z. Saint Elmo's Fire, czyli ognie świętego Elma. Czy grilla można rozpalać ogniami świętego Elma? Powiem tak, można, ale nie biorę odpowiedzialności za swoje słowa. To jest Radio Z, muzyka numer 1, za chwilę Dr. Alban, It's My Life, ale jeszcze wcześniej Sylwia Grzeszczak i Słowa na K. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na planie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Marzy Ci się zimowy relaks pod palmami? Wybierz się na egzotyczne wakacje z Coral Travel. Dominikana, Wietnam, Tajlandia, a może Wyspy Kanaryjskie? Tylko 5% zaliczki i zmiana rezerwacji gratis. Odkryj z nami uroki plażowania w środku zimy. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
14: Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer 1.

0: Dua Lipa i Physical w Radiu Z za 18 minut, godzina 13. Pewnie już wiecie, że Dua Lipa była ostatnio w Polsce, w zeszły weekend chyba, zjadła pierogi. W sumie się nie dziwię i nie dziwię się, że przyjechała, bo Polska jest super i coraz więcej artystów z zagranicy przyjeżdża chętnie do Polski, nawet prywatnie. Taki na przykład Ed Sheeran, który zaśpiewa za chwilę, urządził w Polsce na Dolnym Śląsku w jednym z zamków swój wieczór kawalerski. Perfekt, jak sam śpiewa o tym wieczorze kawalerskim już za chwilę. No a potem w kolejce czeka już prawdziwy Polak, Sydney Polak.
1: Radio Z i już. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Sydney Polak i TZ. Otwieram wino. Radio Z za 9 minut, godzina 13. Wracamy na Mazury.
1: Sponsorem relacji jest Oskroba. Piekarnia, która wypieka chleb tostowy oraz bułki do burgerów i hot dogów.
2: Na relację zaprasza sponsor. Właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbasek bez osłonki.
0: Pogoda, muzyka, grill, jezioro, dobre towarzystwo. To jest zestaw idealny na majówkę i w tym temacie mamy dla Was zaproszenie od Radia Z. Jesteśmy dziś w Szczytnie, a tam Kuba Olszewski i zespół LOR w świetnych humorach.
3: Jednym słowem wychodzi na to, że idealna majówka to nasza idealna majówka, grillówka z Radiem Z.
4: My czekałyśmy, jak tylko dostałyśmy propozycję tego, my wiedziałyśmy, że nieważne, co by się miało dziać, i jedziemy tu.
5: Bo to jest idealna majówka, to jest po prostu tak...
6: Tutaj się zgadza, wszystko się zgadza.
3: I dlatego dziewczyny będą z nami i na niedzielnym koncercie. Zapraszamy serdecznie. Grupa LOR na majówce, grillówce z Radiem Z. Wszystkiego dobrego.
7: Dziękujemy.
0: Jutro jesteśmy w Mikołajkach. Oprócz LOR z Colin Blanka i Wiktor Waligura. Zapraszamy.
2: Na relację zaprosił sponsor. Właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbasek bez osłonki.
1: Sponsorem relacji była Oskroba, piekarnia, która wypieka chleb tostowy oraz bułki do burgerów i hot dogów.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Majówka grillówka z Radiem Z. Widzimy się w Giżycku, Szczytnie i Mikołajkach. Kulinarne show, starannie wybrane smaki i tysiące powodów, by zostać dłużej. Konkursy, koncerty, a na scenie Skolim, Król Latino. Majówka grillówka z Radiem Z. Bądź tam, gdzie zaczyna się maj.
4: Smacznej majówki życzy producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałtyga. JBB Bałtyga. Jedz bardziej bosko.
5: Żyj z wypiekami. Piekarnia Oskroba. Naturalne bułki do burgerów i hot dogów oraz najwyższej jakości chleb tostowy.
6: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej
9: masz. Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Sobotę 2 maja słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości Radia Z, które przygotował i przedstawi Darek Klinczak.

0: Dzisiaj Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji najpierw uroczyście podniesiona została flaga na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Potem w południe była uroczystość zmiany flagi nad Pałacem Prezydenckim. Przy tej okazji Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Przekazał także uczniom klas mundurowych 16 flag, które powiewały na Pałacu Prezydenckim. 2 maja jest także świętem Polonii i Polaków za granicą. Decyzja administracji Donalda Trumpa o wycofaniu z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy nie zaskoczyła niemieckiego rządu. Została przyjęta ze spokojem. Z tym trzeba było się liczyć, oświadczył minister obrony Boris Pistorius, którego słuchał nasz berliński korespondent Wojciech Hernes.
1: Obecność amerykańskich żołnierzy w Niemczech i w Europie jest czymś normalnym, leży w naszym interesie, ale także w interesie Waszyngtonu i tego faktu nie zmieni zapowiedziane właśnie przez Pentagon wycofanie z Niemiec w ciągu roku 5000 żołnierzy. Nie dramatyzujemy tego, oświadczył w Berlinie szef resortu obrony Boris Pistorius. Bundeswehr umacnia się, a sojusz NATO się europeizuje i to jest korzystny proces i dla nas, i dla USA, dodał niemiecki minister. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: W Niemczech jest prawie 40 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W Ramstein na zachodzie kraju jest największa leżąca poza granicami USA amerykańska baza lotnicza. Pechowo zaczął się sezon elektrycznych busów do Morskiego Oka. Jeden z 4 pojazdów miał awarię i utknął na Włosienicy. Pojazd został tam na noc, bo nie dało się go uruchomić, mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dodaje, że dzisiaj bus ma zostać zwieziony, aby ustalić, co było powodem awarii, no i zostać naprawiony. To oznacza, że w tej chwili z Zakopanego do Morskiego Oka kursują 3 e-busy, jeżdżą także wozy konne. Mamy 2 dzień maja i 2 dzień majówki grillówki Radia Z. Dzisiaj nasze zetkowe miasteczko dojechało do Szczytna na Mazurach. Jesteśmy na plaży miejskiej tuż przy jeziorze. Jest tam także nasz reporter Michał Dzieniński. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, jaka atmosfera?
2: Cudowna, idealna, słoneczna. Zresztą oddajemy głos słuchaczom, co sądzą o naszej majówce grillówce Radia Z. Mówią, że super.
3: Na pewno, bo nie taka oficjalna, państwowa jakaś, nie?
4: Tylko rodzinna.
3: Rodzinna.
4: Majówka, grillówka z Radiem Z i co, podoba się?
5: Bardzo nam się podoba. Oby tak dalej było. Słońca i uśmiechu.
6: Super impreza będzie, widzę.
4: Już jest!
2: No i mamy do rozdania 1000 hot dogów za darmo. Jest też strefa konkursów i tam 1000 także naszych gadżetów do wygrania. Już niedługo na scenie Radia Z wystąpi m.in. Skolim.
7: Czekamy na Skolima.
4: Będzie. Nawet bez Skolima to już jest idealnie.
7: Jest fajnie, jest dobra pogoda, fajny klimat.
2: A jest nasza strefa relaksu, nasze zetkowe leżaki stoją wprost na bielutkim piasku przy jeziorze. Zapraszamy. Szczytno, Michał Dzieniński, Radio Z.
0: Jutro majówka, grillówka Radia Z będzie w Mikołajkach. Zapraszamy od 10 przy promenadzie.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: A pogoda normalnie jak na zamówienie, aż trudno uwierzyć, że jesteśmy między Wisłą a Bugiem. Wszędzie na termometrach 2 z przodu, no może nie licząc Zakopanego, bo tam 16. Niebo prawie bezchmurne i mnóstwo słońca. A jutro, proszę państwa, będzie jeszcze cieplej i jeszcze słoneczniej. Nadal w to nie wierzę.
8: Radio Z i już.
10: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: A do tego muzyka numer 1, tylko głośniej proszę, bo cicho to niesłychanie. David Guetta i Sia, Titanium w Radiu Z, 4 minuty po 13.

0: Just Like a Pill to Pink w Radiu Z, 13.13 na moim, słuchacie Radia Z, za chwilę Roxy i Faust, nasze Rock o wodę, a tymczasem pierwszy półfinał Must Be The Music za nami. W studiu Radia Z, jak co tydzień, gościliśmy jednego z uczestników, tym razem był to wyjątkowy gość, Robert Wiewióra, zwycięzca dzikiej karty Radia Z. Mateusz Ptaszyński zapytał go, czy to wyróżnienie było dla niego zaskoczeniem.
1: Kompletnie się tego nie spodziewałem. Przyznam się szczerze, że jeszcze przed ogłoszeniem wyników nagrałem sobie wcześniej taki filmik w samochodzie, że dziękuję wszystkim za głosy, że się nie udało, bo byłem cały czas w trasie i nie chciałem tego robić, jak będę prowadził samochód. Nagrałem filmik, że się nie udało, a to się okazuje, że się udało i mówię jak, nie? To jest niesamowite.
0: W najbliższy piątek drugi półfinał, w nim wystąpi m.in. Robert. Tym razem zaczynamy wcześniej, o 20, także proszę się nie spóźnić.

0: jest muzyka numer jeden w Radiu Z, a konkretnie Madonna i jej wielki przebój Hang Up. Nie zwalniamy tempa, już za chwilę George Michael i Careless Whisper, czyli też genialny utwór, a zaraz potem Wiktor Waligura, czyli ten, który koncertuje z nami na naszej majówce grillówce w swoim wielkim przeboju Cztery pory roku. Zostańcie z Radiem Z.
1: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
5: Dodawaj sosy Tao Tao Chili w różnych odsłonach. W kuchni, w ogrodzie, parkach i na salonach. Do frytek, do pizzy czy nachosów na teraz. Do sałatek, grilla, a nawet lodów? Nieraz. Tao Tao sosy chili. Smak w każdej chwili.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
8: Ola lala majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na La Majówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Po reklamie.
10: No cześć, tu Cezary Pazura. Jako aktor byłem wszędzie, a teraz jestem w Radiu Z. Ja i moje 100 twarzy, a każda z nich na wagę złota.

Max i So Am I w Radiu Z za 22 minuty, godzina 14. Mamy majówkę, ale wyciągając mięso z marynaty, pamiętajcie o maturzystach. Oni będą mieli być może najgorszy poniedziałek w życiu. Fajne jednak jest to, że czeka ich przyszłość i to może być bardzo kolorowa przyszłość, bo czytam, jakie kierunki studiów najbardziej się opłacają na ten czas. Informatyka i analityka danych. To jest absolutny top. Można zarabiać nawet 14 tysięcy złotych od razu po studiach. Bardzo wysoko jest też pielęgniarstwo. Jest duże zapotrzebowanie na pielęgniarki i pielęgniarzy. Nawet 12 tysięcy złotych można zarobić zaraz po studiach, także warto być może o tym pomyśleć. O muzyce nie musicie myśleć, my tutaj mamy specjalnie wyselekcjonowany dla Was zestaw piosenek, muzyka numer jeden po prostu. Teddy Swims i Bad Dreams już za chwilę. Radio Z i już. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Carner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny Elle, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Odkochaj, śpiewa Marisa w Radiu Z za 4 minuty, godzina 14. Za chwilę gramy dalej, ale wcześniej wiadomości Radia Z.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Dziś w Wyborczej. SOR o 4 nad ranem. Młodzi wpisują objawy w czat GPT i jadą prosto na izbę przyjęć, a samotni seniorzy trafiają tam z lękiem. Lekarze i ratownicy opowiadają, dlaczego oddziały ratunkowe są przeciążone. Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
8: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media
1: Expert taniej masz. Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają aromatyczną promkę. Kawa ziarnista Chibo 1 kg, różne rodzaje, 69,98 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 69,99.
3: Majówka grillówka z Radiem Z. Widzimy się w Giżycku, Szczytnie i Mikołajkach. Kulinarne show, starannie wybrane smaki i tysiące powodów, by zostać dłużej. Konkursy, koncerty, a na scenie Skolim, Król Latino. Majówka grillówka z Radiem Z. Bądź tam, gdzie zaczyna się maj.
4: Smacznej majówki życzy producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałtyga. JBB Bałtyga. Jedz bardziej bosko.
5: Żyj z wypiekami. Piekarnia Oskroba. Naturalne bułki do burgerów i hot dogów oraz najwyższej jakości chleb tostowy.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media
7: Expert taniej masz. Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
9: W kalendarzu sobota, drugi dzień maja. W studiu już jest Darek Klinczak. To oznacza, że czas na wiadomości Radia Z. Zapraszamy.
10: Nie palmy ognia w lasach. Cała Polska z ostrzeżeniami. Na Podhalu strażacy to także zaklinacze koni. Złapali te, które uciekły z Jurgowa. Za 2 godziny początek meczu o piłkarski Puchar Polski. Oceniamy szanse Górnika i Rakowa.
9: 14.
10: W północnej połowie Polski duże, w południowej średnie, nigdzie nie jest małe. Mowa o zagrożeniu pożarowym w lasach. Ściółka w lasach jest bardzo sucha, w wielu miejscach deszczu nie było od tygodni. Nic dziwnego, że leśnicy apelują o ostrożność. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak wie, czego nie powinniśmy w lasach robić.
11: Do lasów nie wjeżdżamy samochodami, nie palimy ognisk grilla, nawet w pobliżu, bo choćby iskra może spowodować tragedię, mówi mi Anna Sternik z Lasów Państwowych.

0: Skoliozy, pozostali badają się do skutku u innych specjalistów. Siedem koni biegało dzisiaj swobodnie po całym Podhalu. W nocy uciekły ze stajni w Jurgowie. Przez kilka godzin przeszły około 20 km. Najpierw szóstkę uciekinierów strażacy złapali w rejonie Poronina. Potem znaleźli siódmego, który postanowił wędrować sam. Jak pisze w komunikacie Ochotnicza Straż Pożarna Małe Ciche, nasi strażacy to nie tylko fachowcy od ognia i ratownictwa, ale także prawdziwi zaklinacze koni. Coraz bliżej finału piłkarskiego Pucharu Polski. Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym w Warszawie już za niespełna dwie godziny. Górnik Zabrze zagra z Rakowem Częstochowa. Statystyki przed tym spotkaniem przejrzał Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Na kogo wskazują liczby? No, kto wygra?
1: Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko bezpośrednie mecze obu ekip w tym sezonie, to faworytem będzie Górnik. Zabrzanie wygrali oba ligowe spotkania z Rakowem kolejno 1-0 i 3-1. Generalnie Górnik nie jest ulubionym rywalem medalików. W 10 ostatnich ligowych meczach wygrali z nim zaledwie dwukrotnie. Górnik był lepszy aż 6 razy. Dzisiaj jednak stawką jest Puchar, a jeśli chodzi o jego finały, to Raków jest drużyną, która ostatnio gra w nich najczęściej. W 5 ostatnich edycjach medaliki grały o Puchar 3-krotnie i 2 razy go wygrały.
0: Jak będzie dzisiaj, dowiemy się około 18, początek finału o 16. Słuchajcie relacji w Radiu Z.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Top Milker.
3: Lampa jak ja cię kręcę, proszę Państwa. Dzisiaj wszędzie słońce, prawie żadnych chmur, na termometrach 16 stopni na Podhalu, a poza tym to od 20 na wschodzie do nawet 27 w cieniu na południowym zachodzie. Jutro nieco więcej chmur, szczególnie na północy i na zachodzie, za to będzie jeszcze cieplej, do 28 stopni we Wrocławiu i w Szczecinie.
2: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Top Milker.
4: Sponsorem programu jest firma Quantum, szwedzki producent pomp ciepła. Szwedzkapompa.pl.
3: 14:04 na zegarze Radia Z, czas na Michaela Jacksona. Black or White w Radiu Z.

John Newman i Love Me Again w Radiu Z. My tu podgrzewamy grilla, odpalamy grilla gorącymi przebojami, takimi jak ten na przykład. To Kong City, Affiliate London Galaxy w Radiu Z, a za chwilę jeszcze REO i Shine On. 14:14 na moim.

0: świeć, słońce, świeć. Mniej więcej o tym jest ta piosenka Shine On R.E.O. w Radio Z. 20 minut po godzinie 14. Dzisiaj słońce bardzo posłuszne i dobrze. No i chyba śmiało możemy powiedzieć, że stolicą majówki i grillówki Radia Z jest dzisiaj Szczytno. Jesteśmy na plaży miejskiej, to właśnie tam dzisiaj dojechała majówka, grillówka Radia Z. Karmimy, relaksujemy, dajemy gadżety w konkursach, a na miejscu jest Michał Dzienyński. Michał, to wszystko wygląda idealnie. Wręcz koncertowo.
1: Dokładnie tak. Na scenie Radia Z w pięknych okolicznościach przyrody i Wiktor Waligura, i Lor, i na deser Skolim, słońce, plaża i nieocenieni słuchacze Radia Z. Wszystko jest.
2: Ale widać wszędzie dookoła balony, które reklamują Radio Z. Słuchamy Radia Z na okrągło.
1: Co pan wygra?
3: No fartuszek, bo zakręciłem kółeczkiem.
1: Co to za fartuszek?
3: Radia Z.
4: Dziękujemy, że przyjechaliście do nas.
1: Ja bardzo dziękuję, że nas przyjęliście.
5: Majówka, grillówka z Radiem Z.
1: No i wszystko gra. I wciąż tysiące hot dogów do rozdania za darmo, wciąż strefa grillowania i konkursów. Wczoraj Giżycko, dziś Szczytno, a jutro Mikołajki. Pozdrawiam serdecznie.
6: Sponsorem programu była firma Quantum, szwedzki producent pomp ciepła. Szwedzka pompa.pl. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Grecja, Cypr czy Majorka? Nie zwlekaj, ostatnie miejsca czekają na ciebie. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie.

Save My Love w Radiu Z to Kygo, Khalid i Griffin. Ta piosenka pojawiła się w klubach i dyskotekach, na przykład na Ibizie, jeszcze w karnawale w lutym. Ale teraz, z okazji tego, że pogoda się poprawia, wychodzi również poza kluby. Na plaże między innymi, to może być jeden z hitów tych wakacji. Te hity będą się teraz pojawiać, no bo w końcu mamy już maj. Ale do klasyki też zawsze chętnie będziemy sięgać, dlatego już teraz Lady Punk.

0: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. HalfPrice. Great Brands.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Po reklamie.
8: Tu Radio Z, dochodzi 15, w studiu Darek Klimczak. Jestem, zapraszamy na wiadomości.
9: 15-letnia dziewczyna zginęła w wybuchu gazu w domu pod Wieluniem. To pierwsza biznesowa ofiara wojny na Bliskim Wschodzie, plajtują Spirit Airlines. Tylko Raków mówią jedni, tylko Górnik odpowiadają drudzy. Za godzinę Puchar Polski.
8: 15.
9: Tragiczne przedpołudnie w Anielinie pod Wieluniem Włódzkiem. W jednym z domów wybuchł gaz, zginęła 15-letnia dziewczyna. 40-letnia kobieta została bardzo mocno poparzona i śmigłowcem zabrana do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Kolejna 20-letnia trafiła do szpitala w szoku. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Amerykańskie tanie linie lotnicze Spirit Airlines przestają latać. Dobił je gwałtowny wzrost cen paliwa po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Spirit Airlines od dawna miały problemy, dogadały się jednak ze swoimi wierzycielami i miały przejść restrukturyzację. Wtedy jednak przyszedł amerykańsko-izraelski atak na Iran, który spowodował dwukrotny wzrost cen paliwa lotniczego. Dla Spirit Airlines był to gwóźdź do trumny. Szpitale wydłużają terminy na badania, a pacjenci czekają w gigantycznych kolejkach. Takie są skutki wprowadzenia od początku kwietnia limitów przyjęć. W niektórych przychodniach w Warszawie na wykonanie gastroskopii ze znieczuleniem ogólnym trzeba czekać nawet, uwaga, do 2029 roku. Kolejki są także do rezonansu czy kolonoskopii, o czym teraz reporter Radia Z Daniel Wrzos.
10: NFZ przestał płacić za nadwykonania, więc znaczna część szpitali przesuwa planowane badania. W niektórych miejscach w Warszawie na kolonoskopię czy gastroskopię ze znieczuleniem ogólnym trzeba czekać nawet 2 lata i dłużej. Sytuacja

0: Powiedział w Radiu Z projekt podniesienia akcyzy na alkohol, z czego pieniądze mają trafić właśnie na służbę zdrowia. Wreszcie mamy wymarzoną majówkę. W całej Polsce temperatury dzisiaj rekordowo wysokie, do tego bezchmurne niebo, słońce idealne do opalania. Nic dziwnego, że nad morzem są tłumy. W Sopocie, gdzie dzisiaj są 24 stopnie, nasz reporter Maciej Bąk rozmawiał ze szczęśliwymi plażującymi.
1: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się, jest piękna pogoda i zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
2: Woda sprawdzona, jest okej?
1: Jest sprawdzona, jest zimna bardzo.
3: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
2: Pan jeszcze jakoś tak na długo widzę, tu trzeba się rozbierać dzisiaj.
4: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
0: Rzeczywiście, niedziela może być jeszcze cieplejsza, od wtorku jednak nad morzem ma się ochłodzić. Już niecała godzina została do pierwszego gwizdka finału piłkarskiego Pucharu Polski. Na Stadionie Narodowym o trofeum zagrają Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Na miejscu są już kibice obu zespołów. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Krzysztof Wilanowski.
5: To dzisiaj wygra Puchar.
6: No, jak to może wygrać? Tylko Raków.
5: A dlaczego akurat Raków?
6: Po to tutaj żeśmy przyjechali, żeby wygrać.
7: Górnik napompowany musi, a Raków to wygra.
5: Dobra, idę dalej. To samo pytanie, kto dzisiaj wygra Puchar? Oczywiście Górnik. A dlaczego akurat Górnik? Myślę, że przygotowany do finału.
8: Znaczy się, ja panu powiem tak, Górnik Zabrze teraz jest bardzo dobrą drużyną i Puchar Polski, wicemistrza Polski będzie miał na pewno.
0: Słuchajcie kolejnych wiadomości Radia Z, w nich co godzinę będziemy łączyć się ze Stadionem Narodowym.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
10: Wow, zgodnie z prognozami dzisiaj ciepło, słonecznie, najcieplej aktualnie w okolicach Torunia. Termometry podobno pokazują tam ponad 25 stopni, najchłodniej za to na Podkarpaciu, ale to najchłodniej chyba wcale nas nie boli, ponad 15 stopni w Lesku. Dzisiaj będzie ciepło do końca dnia, bez opadów, a w nocy nawet do 10 stopni.
9: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.

Cztery litery Doda w Radiu Z, 14 minut po 15. Słuchajcie, no nie mogę uwierzyć, że jest aż tak pięknie. Rozmawialiśmy przed chwilą w redakcji, że mamy takie wrażenie, że przez ostatnie pół roku w Polsce było i ciemno, i zimno, więc korzystajmy, póki się da. Za chwilę będę miał dla was fajne nagrody. O tym opowiem dosłownie za kilka chwil.

0: można sobie spokojnie nucić. Mark Ambor, Belong Together tu, Radio Z, 20 minut po 15. Słuchajcie, razem z wydawcą przygotowaliśmy wam taki super zestaw majówkowy. Okulary, butelka, koc piknikowy. 321-321-321. Dzwońcie i mówcie, w jakiej jesteście miejscowości, ile jest stopni. Radio Z i już. 321-321-321. Jaka u was temperatura?
1: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
2: Olala, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Olala, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy, Leroy Merlin.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Ząbkowice Śląskie. Miasto Krzywej Wieży i Frankensteina. Zaskakująca przygoda. Najbardziej krzywa wieża w Polsce. Mroczne laboratorium doktora Frankensteina. Ząbkowice Śląskie. Zachwyć się historią.
1: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
2: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundary!
4: Kto?
5: Wundary! Wundary!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
10: Majówka grillówka z Radiem Z. Widzimy się w Giżycku, Szczytnie i Mikołajkach. Kulinarne show, starannie wybrane smaki i tysiące powodów, by zostać dłużej. Konkursy, koncerty, a na scenie Skolim, Król Latino. Majówka grillówka z Radiem Z. Bądź tam, gdzie zaczyna się maj.
11: Smacznej majówki życzy producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałtyga. JBB Bałtyga. Jedz bardziej bosko.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Komodo w Radiu Z, 20 minut do godziny 16. Tu Radio Z, a ja czytam, że ma do nas dolecieć gorące powietrze z nad Afryki. I nadchodzące lato w Polsce może być jednym z najgorętszych w historii pomiarów meteo. No dobrze, czekamy, ale zanim wakacje, to majówka i nasz słuchacz Krzysztof, halo?
1: Witam, Krzysztof z Zielonej Góry, ze słonecznej Zielonej Góry. Mhm. U nas jest 27 stopni w cieniu.
0: 27 stopni w cieniu, to ja notuję, mam tutaj taką tabelkę. Krzysiek otrzymuje zestaw majówkowy od Radia Z, a was też zachęcam, dzwońcie. Dajcie znać, ile jest u was stopni. 321, 321, 321, majówkowe zestawy czekają. Radio Z i już. Czeka też Kuban, Mrozu i Faust z numerem Zanim spadnie deszcz. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: To Radio Z. Słuchajcie, doszło do poważnego wypadku na Kaszubach. Wóz strażacki zderzył się z osobówką. Na miejscu jest nasz reporter. Więcej na ten temat już za chwilę w wiadomościach o 16.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce majówka smakuje najlepiej w niskich cenach. Od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz borówki amerykańskie 300 gramów 12,49 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Po reklamie.
8: Dochodzi 16, to Radio Z w studiu Darek Klimczak. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
9: Na Pomorzu tragiczny wypadek z udziałem strażaków ochotników. Tłumy Polaków obchodziły Dzień Flagi także na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Zajrzymy też na Stadion Narodowy, by sprawdzić, czy Górnik i Raków już zaczęły grę o Puchar Polski.
8: 16.
9: Zderzenie wozu Ochotniczej Straży Pożarnej z autem osobowym doszło do niego na Kaszubach na drodze pod Kościerzyną łączącej Grabówko z Nową Karczmą. Jak informują Radio Z, strażacy nie żyje jedna osoba, drugą do szpitala zabrało lotnicze pogotowie ratunkowego. Nasz reporter Maciej Bąk zbiera te informacje. Maćku, kim są poszkodowani?
10: To ludzie podróżujący osobowym Volkswagenem, który dziś około 14.45 zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka wozem bojowym. Oba pojazdy wypadły z drogi. Nikt z jadących wozem bojowym strażaków nie odniósł obrażeń. Pojazd należy do OSP Grabowo-Kościerskie i zmierzał na uroczystości związane z Dniem Strażaka. Na miejscu wypadku cały czas trwają działania ratownicze. Pracuje przy nich 5 zastępów Straży Pożarnej.
9: Droga między Grabówkiem a Nową Karczmą jest zablokowana. Tłumy wzięły dzisiaj udział w obchodach Święta Flagi. Oficjalne uroczystości były na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się obchodom.
11: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień flagi. Polska jest piękna.
12: Teraz wybieramy się na finał, także
13: idziemy na stadion.
12: Kibicujemy za Częstochową.
13: Tak jest.
12: Okay. Tak.
14: Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
12: Zdecydowanie tak.
13: Dla nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci. Nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
9: Mówili w rozmowie z reporterem Radia Z Danielem Wrzosem, odwiedzający Warszawę. A skoro mowa była o finale piłkarskiego Pucharu Polski, to przenieśmy się teraz na Stadion Narodowy. Tam zaczyna się pojedynek Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa. Jest również reporter Radia Z Krzysztof Wilanowski. Halo, halo Krzysztof.
15: Obecny.
9: Powiedz, jak
15: obecny.
9: Wygląda...
15: Dzień dobry.
9: Jak wygląda początek tego meczu, jeśli się już zaczął oczywiście.

0: W boisku teraz obie drużyny zebrane w kółkach motywują się, będą walczyć o ważne trofeum. Raków walczy tutaj o swój trzeci puchar w historii. Górnik chce zgarnąć to trofeum po raz ósmy, ale ostatni raz wygrywał je, uwaga, ponad pół wieku temu. Czekamy na gole i wielkie emocje ze Stadionu Narodowego. Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
1: Finał Pucharu Polski ma dzisiaj swoje stałe miejsce w wiadomościach Radia Z. Jego wynik będziemy sprawdzać co godzinę. Na koniec jeszcze wiadomości z Bliskiego Wschodu. Co najmniej 7 osób zginęło dzisiaj w izraelskich atakach na południu Libanu. Teoretycznie obowiązuje tam zawieszenie broni, ale jest ono regularnie łamane zarówno przez Izrael, jak i proirańskie ugrupowanie libańskie Hezbollah.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbasek bez osłonki.
3: Dzień dobry, Beata ze Szczecina. Piękna pogoda u nas, 27 stopni.
4: Dzwonicie, opowiadacie, jakie temperatury są u was w waszych miejscowościach. Dzisiaj bardzo ciepło. Słuchajcie, jutro jeszcze cieplej, o tym wszyscy wiecie. No we wtorek się sytuacja zmieni, ale może na razie o tym nie mówmy.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbasek bez osłonki.
5: Sponsorem programu jest firma Quantum, szwedzki producent pomp ciepła. Szwedzkapompa.pl.
4: 4 minuty po 16:00 to Europe, a wysłuchacie majówki, grillówki w Radiu Z.

To Gordo, a wysłuchacie Radia Z, 14 minut po 16. Wczoraj odbył się pierwszy półfinał Must Be The Music, program na żywo. Wyłoniono czterech finalistów. Za chwilę poznacie pierwszego z nich. Teraz Armin van Buuren w Radiu Z.

Lady Gaga. Tu Radio Z, 20 minut po 16. Wczoraj w półfinale programu Must Be The Music wyłoniono 4 finalistów. Pierwszy z nich to duet z Pienin. Posłuchajcie, co się wczoraj działo na scenie.

0: Zapytałem ich tuż po występie, czym tak naprawdę zdobyli serca widzów, ich zdaniem.
1: Chyba autentycznością. Daliśmy z siebie wszystko, co potrafimy i chcieliśmy, żeby to wyszło naturalnie.
2: Czy na finał planujecie być zamiast duetem, to turboduetem?
3: Myślę, że tak. Mhm. Że na pewno troszkę przyspieszymy, delikatnie. Nie za dużo, ale tak coś sobie pod nóżkę głowa. Warto to.
0: Kolejnych finalistów poznacie jeszcze w tym programie. Radio Set
4: i już. Sponsorem programu była firma Quantum, szwedzki producent pomp ciepła. Szwedskapompa.pl.
5: Reklama.
6: Zyskuj i oszczędzaj z nową ofertą od Play. Wybierz światłowód i abonament komórkowy w pakiecie przez rok 50% taniej. Tylko 55 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
14: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej
17: masz. Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zbóżmy kolejne bariery. Tak po prostu.
18: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
17: Dołączasz?
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
22: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
23: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
24: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
25: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
26: taniej masz. Po reklamie.
27: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wskazówkowa muzyka numer 1 w Radio Z. 21 minut do 17. Uwaga, podrzucam wam historię do grilla. Jeden z braci przez długi czas podawał policji dane swojego brata. Robił to po to, żeby unikać mandatów za jazdę po pijaku i za przekroczenie prędkości. Niewinny dostawał kary. Pewnego dnia dostał nawet 5 na raz. Wyobraźcie sobie, jak musiał się zdziwić. Sprawa wyszła na jaw dopiero jak to zgłosił. Policja w Karpaczu wyjaśnia teraz sprawę. Myślę, że bracia to wyjaśnią się już zaraz.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.
7: Dodawaj sosy Tao Tao Chili w różnych odsłonach. W kuchni, w ogrodzie, parkach i na salonach. Do frytek, do pizzy czy naczosów na teraz. Do sałatek, grilla, a nawet lodów? Nieraz. Tao Tao sosy chili. Smak w każdej chwili.
8: Autor hitów Beautiful Madness, Throwback i Wonders, Michael Patrick Kelly zagra 2 koncerty w Polsce. Nowe utwory z albumu Traces i jego największe hity na żywo 4 maja w Pre-Zero Arenie w Gliwicach i 5 maja w COS Torwar w Warszawie. Bilety na eventim.pl.
9: Tato, pić!
10: Daj jej wody!
9: Nie chcę wody, nie chcę wody!
11: A plusz?
9: Ciepiuś!
11: Pyszne plusz bąbelki dla mojej perełki.
9: Kocham cię, tato!
12: Suplement diety Plusz Junior Elektrolity dla dzieci już od 3 roku życia. To szybkie i wygodne nawodnienie organizmu.
13: Do butelki wrzucam już łyk radości zwany Plusz.
14: Kupuję Plusz Junior Elektrolity.
12: Firma Polski Lek. Na zdrowie.
9: Dziękuję.
15: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
16: Uwielbiam rysowanie.
17: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. 2 programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
18: Ząbkowice Śląskie, miasto Krzywej Wieży i Frankensteina. Zaskakująca przygoda. Najbardziej krzywa wieża w Polsce. Mroczne laboratorium doktora Frankensteina. Ząbkowice Śląskie. Zachwyć się historią.
15: Po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Genialne męskie granie orkiestra, tegoroczne, utwór nosi tytuł Nareszcie, to nowość w Radiu Z. Tymczasem na Stadionie Narodowym trwa finał Pucharu Polski. Górnik jest o ciut bliżej trofeum. Kto strzelił gola? O tym za chwilę w relacji naszego reportera w wiadomościach Radia Z.
2: Reklama.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
5: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
6: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
5: Dołączasz?
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
9: Gorąco.

0: Dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz piorący 1600 watów Parkside, aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
3: Dziękuję.
1: Poproszę
4: oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
1: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej
12: masz. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Grecja, Cypr czy Majorka? Nie zwlekaj, ostatnie miejsca czekają na siebie. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
13: Po reklamie.
14: Dochodzi 17, tu Radio Z. W studiu Darek Klimczak, zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
15: Komplet kibiców, doping i wielkie emocje. Zaglądamy na finał Pucharu Polski. Jest nowy rekord najdłuższej biało-czerwonej flagi. Ma 3 km długości. Ich matkę pożarła ryba. Dramat piskląt nurogęsi w Warszawie. Na szczęście z happy endem.
14: 17.
15: Na początek jednak wiadomość o pożarze marketu spożywczego pod Warszawą. Pali się w Halinowie. Ogień zajął całą powierzchnię budynku. Objął także dach, który się zawalił. Jak powiedział Radiu Z Kamil Płochocki ze Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, nie ma osób poszkodowanych. Wszyscy kupujący i sprzedawcy zdążyli bezpiecznie opuścić sklep. W takich sytuacjach pamiętajcie, by dać nam znać.
16: Czerwony telefon Radia Z.
15: Jego numer to 321-321-100. Teraz przenieśmy się na Stadion Narodowy, gdzie Górnik jest ciut bliżej Pucharu Polski. Zabrzanie prowadzą do przerwy z Rakowem Częstochowa 1-0. Na miejscu jest Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
17: Halo.
15: Jak, Krzysztofie, padł ten gol?
17: O, zegar pokazywał 32 minutę, do rzutu rożnego podszedł Erik Janża, słowacki kapitan Zabrzan posłał piłkę w kierunku bliższego słupka, tam wszystkich wyprzedził Roberto Massimo, Niemiec strącił piłkę i ta wpadła do bramki obok bezradnego bramkarza Rakowa Oliwiera Zycha. To był, uwaga, pierwszy celny strzał na bramkę w tym meczu, nie Górnika, ogólnie. Wcześniej obie ekipy grały spokojnie, zachowawczo. Druga połowa, mamy nadzieję, będzie inna. Raków teraz będzie już musiał rzucić się do odrabiania strat. Zabrzanie z pewnością spróbują to wykorzystać. Czekamy na kolejne bramki. Górnik Raków 1-0.
15: Wynik finału Pucharu Polski sprawdzimy dla Was za godzinę w kolejnych wiadomościach Radia Z. To jest rekord godny obchodzonego dzisiaj dnia flagi. Borne-Sulinowo na Pomorzu ma w Polsce najdłuższą biało-czerwoną flagę. Liczy 3000 metrów, 3 kilometry. Dzisiaj mieszkańcy rozwinęli ją na ulicach miasta. Zanim jednak to się stało, wielką belę z materiałem trzeba było przewieźć ciągnikiem, co relacjonował w sieci inicjator akcji Łukasz Zacholski.
18: 400 kilo. Ręcznie nie damy rady tego zrobić. Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną. Ile mamy aktualnie?
19: 2300.
18: 2300 metrów.
19: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie, w mieście, w którym od 33 lat powiewają flagi polskie, tworzymy tą historię.
15: Mówiła pani burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord w najdłuższej fladze należał do Międzyzdrojów. W Warszawie dramat piskląt nurogęsi zostały osierocone.

0: Warszawie co roku trwa akcja przeprowadzenia nurogęsi przez sześciopasmową jezdnię z Łazienek nad Wisłę. W tym roku wolontariusze pomogli przejść już niemal 150 młodym.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Grand Goat.
3: Dzisiaj to dobrze wiecie, jak będzie wyglądała pogoda do końca dnia. W nocy mogę dodać, że najchłodniej będzie na południu, ale takie chłodno to chyba nie ma co narzekać. W Małopolsce 6 stopni, a na zachodzie nawet 10 i to w nocy. Jutro w ciągu dnia miało być maksymalnie 27, a widzę, że w Zielonej Górze będzie 28 i pełne słońce w całej Polsce.
2: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Goat.
1: Radio Z i już.
4: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: 4 minuty po 17. Tak, dobrze słyszycie, czas na tych dwóch Niemców, co to ich tak lubimy. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, muzyka numer jeden, najlepsza, także na majówkę. Norbert Linkowski, witam ponownie w tej godzinie, fajne zestawy dla was majówkowe, słuchajcie uważnie.

Fun Factory, Celebration za nami w Radiu Z. Przypominam, że wczoraj odbył się pierwszy półfinał programu Must Be The Music, programu, który toczy się wokół muzyki. Wczoraj poznaliśmy czterech finalistów, duet z Pienin już poznaliście, kolejny duet już za chwilę. Dueta, w zasadzie zespół. Za chwilę też posłuchacie mojej rozmowy z nimi. Bibi Rexha i Faithless wcześniej, to muzyka numer jeden.

Loka. W Radiu Z, 20 minut po 17, za nami pierwszy półfinał Must Be The Music. Finaliści to duet z Pienin, a także dołącza do nich zespół Ame Sleep.

0: To ich wczorajszy występ na żywo w Polsacie sprawiali wrażenie bardzo pewnych siebie, o to ich zapytałem.
1: Czuliśmy po prostu to, co mamy w sobie i że chcemy to pokazać.
2: Powiedzcie, czy myślicie już może troszkę o finale, czy nie?
3: Tak, mamy już plan. Zagrać najlepszy utwór po polsku.
0: Okej, czyli plan to zagrać najlepszy utwór. Myślę, że jak na finał, dobry plan. Kolejnego finalistę poznacie za godzinę.
4: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
5: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
13: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
12: Dołączasz?
14: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
17: masz. Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
18: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. Pływam. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealne, abyś mogła więcej, abyś dała z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport. Od firmy Polski Lek.
19: Na zdrowie.
18: Dziękuję.
20: Lubisz lody?
21: Lubię.
20: Ja lubię owocowe.
21: A ja śmietankowe.
20: Na patyku.
21: Z pudełka.
20: A chcesz spróbować moich?
21: A ty moich?
20: Koral. Przełamuje lody.
16: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media
22: Expert taniej masz. Uwielbiam rysowanie.
23: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
24: Gotowi na majówkę?
25: Tak!
24: Hamak?
25: Jest!
24: Grill?
25: Jest!
24: Zdrabki i gry Lotto?
25: Są!
26: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Po reklamie.
28: Radio Z. Muzyka numer 1.

Wybrzeg Dolny koło Wrocławia. Siedzę sobie na balkoniku. U nas jest 27 stopni Celsjusza. Jest pięknie, słonecznie i przyjemnie spędzam sobotę.

Tame Impala to nowość w Radiu Z. 23 minuty do 18. Jak tam u was na działkach? Jak u was na balkonach? Jaka temperatura? 321-321-321, dzwońcie. Mam wspaniałe majówkowe zestawy, w nich m.in. okulary, butelka czy świetny koc. Radio Z i już. A jak ktoś chce przy grillu potańczyć, to za chwilę w Radiu Z Feel This Moment, Pitbull, Christina Aguilera. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Autor hitów Beautiful Madness, Throwback i Wonders, Michael Patrick Kelly zagra dwa koncerty w Polsce. Nowe utwory z albumu Traces i jego największe hity na żywo 4 maja w Pre-Zero Arenie w Gliwicach i 5 maja w COS Torwar w Warszawie. Bilety na eventim.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
13: Radio Z i już.
14: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: wszystkie dziewczyny piszczą. To Backstreet Boys w Radiu Z, 9 minut do 18. Panie i panowie, majówka majówką, ale na PGE Narodowym trwa finał Pucharu Polski. Na miejscu jest nasz człowiek, Krzysiek Wilanowski, z którym łączy się już teraz. Krzysiek, halo, co dzieje się na boisku? Witaj.
1: No, Górnik prowadzi 2-0, minęła 87 minuta gry, a to znaczy, że ten sukces, na który Zabrzanie czekali ponad pół wieku, jest coraz bliżej. Teraz na boisku aktualnie Raków przygotowuje się do wykonania rzutu wolnego. Częstochowianie ciągle wierzą, że uda się odrobić te straty, że uda się chociaż wyrównać i doprowadzić do grywki, do, jak to się mówi, dopóki piłka w grze. Wszystko jest możliwe, ale ten puchar oddala się od Częstochowy, a przybliża się do Zabrza. Górnik na ten upragniony sukces czekał ponad pół wieku. Kibice z Zabrza wywiesili teraz wielki transparent, na którym wymienione są lata, w których Górnik zdobywał Puchar Polski. Ten ostatni w 1972 roku. Po takim długim czasie oczekiwania ten sukces będzie smakował wyśmienicie.
0: Ponowne łączenie z Krzyśkiem już za chwilę w wiadomościach Radia Z o 18.

0: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ząbkowice Śląskie, miasto Krzywej Wieży i Frankensteina. Zaskakująca przygoda, najbardziej krzywa wieża w Polsce. Mroczne laboratorium doktora Frankensteina. Ząbkowice Śląskie, zachwyć się historią.
3: I plus you.
4: Ale ten plusz elektrolity jest oryginalny.
5: I tak pluszuje ananasem.
4: I mango.
6: Tryska witalnością i energią.
7: A, chciałabym go pluszować.
5: Wiecie, że ma rodziny?
7: A, szok!
5: Jest plusz junior, plusz elektrolity senior, plusz kobieta.
7: Aż ten plusz jest akcji.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety plusz. Mega nawodnienie na pragnienie. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie.
9: Dziękuję. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać... Potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
11: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
10: Dołączasz?
12: To co, Marian? Rowery?
13: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
12: A raty jakie mają?
13: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
13: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
15: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
16: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Majówka grillówka z Radiem Z. Widzimy się w Giżycku, Szczytnie i Mikołajkach. Kulinarne show, starannie wybrane smaki i tysiące powodów, by zostać dłużej. Konkursy, koncerty, a na scenie Skolim, Król Latino. Majówka grillówka z Radiem Z. Bądź tam, gdzie zaczyna się maj.
18: Smacznej majówki życzy producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałtyga. JBB Bałtyga. Jedz bardziej bosko.
19: Żyj z wypiekami. Piekarnia Oskroba. Naturalne bułki do burgerów i hot dogów oraz najwyższej jakości chleb tostowy.
0: Po reklamie.
20: Tu Radio Z, dochodzi 18:00, w studiu Ola Wojciechowska. Witaj.
21: Dzień dobry.
20: Zapraszamy na wiadomości.
21: Górnik Zabrze wygrał Puchar Polski. Na początek relacja z PGE Narodowego. Szansa dla wcześniaków. W Gdańsku powstaje mleko dopasowane do ich potrzeb. Jak majówka, to też grill z Radiem Z. Dziś byliśmy w Szczytnie.
20: 18:00.
21: Puchar Polski dla Górnika. Piłkarze z Zabrza w zakończonym chwilę temu finale pokonali Raków Częstochowa 2-0. Przenosimy się na Stadion Narodowy w Warszawie, gdzie ten mecz był rozgrywany. Na miejscu, co słychać już, nasz reporter Krzysztof Wielanowski.
22: Jestem.
21: Krzysztof, Górnik zaczął już świętowanie?
0: No tak, ta feta zaczęła się dosłownie kilka sekund temu. Zabrzanie fetują, Zabrzanie mają ręce w górze, a ich kibice machają szalikami na swoim sektorze i na pozostałych też. To oni zajmują tutaj na Narodowym 3/4 miejsc. 3/4 miejsc jest białych i 3/4 miejsc cieszy się teraz z upragnionego Pucharu Polski, na który Górnik czekał ponad pół wieku temu. Ostatni raz sięgał po to trofeum w 1972 roku. Dzisiaj wygrał z Rakowem Częstochowa 2-0. Drugą bramkę w drugiej połowie strzelił Maksym Kłań. To on dał to upragnione trofeum. To pewność, że Puchar Polski po tylu latach, po tak długiej przerwie, w końcu pojedzie do Zabrza.
21: A ja dodam, że Górnik Puchar Polski zgarnął już po raz siódmy. W wiadomościach teraz ważna informacja dla kierowców. Zablokowana w stronę Lublina jest trasa S12 między węzłami Kurów Zachód, Kurów Wschód. W pobliżu Chrząchówka zdarzyły się 4 samochody, 1 osoba została poszkodowana. Jeśli widzicie utrudnienia na waszej trasie, dajcie znać.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
21: Naukowcy z Gdańska pracują nad nową generacją mleka dla wcześniaków. Ma być dopasowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Dziś maluchom podaje się tak zwany wzmacniacz mleka kobiecego, ale ten preparat ma wady, mówi Maciejowi Bąkowi dr Joanna Jasem-Bobowicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
22: On po pierwsze jest pochodzenia krowiego, a nie ludzkiego, a po drugie tam nie jesteśmy w stanie tak w zindywidualizowany sposób wzmocnić tego pokarmu. To znaczy, mamy konkretny preparat, w którym jest dana ilość tych składników, o które wzbogacamy, i nie jesteśmy w stanie idealnie dostosować tego do potrzeb naszego małego pacjenta.
23: Według waszej nowej technologii byłoby tak, żebyście pod każdą mamę tworzyły taki preparat od nowa?
22: Dokładnie tak. To będzie takie wzbogacanie szyte na miarę.
21: Maszyna, nad którą pracują naukowcy, ma przypominać ekspres do kawy, produkujący preparat z odpowiednim dla danego wcześniaka składem produktów odżywczych. Badania kliniczne nad tym wynalazkiem mają zakończyć się w przyszłym roku. Szczytno. To tam dziś byliśmy na majówce grillówce Radia Z. To drugi dzień naszego majówkowego objazdu po Mazurach. Nasze Z-kowe miasteczko rozstawiło się na plaży miejskiej właśnie w Szczytnie. Była strefa konkursów, koncertów i grillowania z tysiącami hot-dogów. Za darmo. W Szczytnie był też reporter Radia Z, Michał Dzienyński.
24: No jak te hot-dogi?
25: Przepyszne.
24: Myślę sobie, że jak za darmo, to lepiej smakuje jeszcze, tak mówią.
25: Może i też, nie?
26: Dziękujemy, że przyjechaliście do nas.
24: Ja bardzo dziękuję, że nas przyjęliście.
27: Majówka, grillówka z Radiem Z.
24: No i wszystko gra.
28: Czekamy na Skulima.
24: Będzie.
28: Fajnie, jest dobra pogoda, fajny klimat.
21: A jutro od godziny 10:00 majówka, grillówka Radia Z na promenadzie w Mikołajkach.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właśnie

0: Krakowa, do 28 w Gorzowie czy w Zielonej Górze. Jutro nigdzie nie powinien padać deszcz.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców. Radio
2: Z i już. Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

Ariel McCoy w Radio Z. 14 minut po 18. Dziękujemy, że jesteście z nami w majówkę. W piękną majówkę, prawda? Wczoraj pierwszy półfinał programu Must Be The Music. Za chwilę poznacie kolejnego finalistę. Wcześniej wspaniałe. Damiano Dawid.

Emigranci. Paweł Kukiz, Majówka Grillówka trwa w Radiu Z, 22 minuty po 18, a wczoraj wieczorem pewnie oglądaliście półfinał Must Be The Music. Kolejną finalistką po duecie z Pienin jest Wiktoria Wiki Konończuk. Posłuchajcie jej wykonu z wczoraj.

0: Czyli już wiemy, jaki to gatunek. Zapytałem Wiki, w ogóle rozmawiałem z nią wczoraj, o to, czy wiedziała, że przejdzie dalej?
1: Ja bardzo w to wierzyłam i bardzo jestem wdzięczna. Ceniam to mega, ale jest to dla mnie mega szok też, no bo to jest niewyobrażalne szczęście po prostu. No, marzenie ogromne. Mam plan na finał, mam również przygotowane już o tym, że się udało w muzyce.
0: Czwartego finalistę poznacie za godzinę. Za chwilę u nas muzycznie Rokset.
2: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Gotowi na majówkę?
5: Tak!
4: Hamak?
5: Jest!
4: Grill?
5: Jest!
4: Zdrapki i gry Lotto?
5: Są!
6: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
8: Na zdrowie.
7: Dziękuję.
9: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
13: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
14: I to razem!
15: Przyjemnie spędzić czas.
14: Ale pachnie!
13: Spróbować czekolady.
15: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
14: Oh, wow!
13: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
16: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe Centra Umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
17: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
18: Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora. Tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
19: Ząbkowice Śląskie, miasto Krzywej Wieży i Frankensteina. Zaskakująca przygoda, najbardziej krzywa wieża w Polsce. Mroczne laboratorium doktora Frankensteina. Ząbkowice Śląskie, zachwyć się historią.
8: Po reklamie.
3: Radio Z, muzyka numer 1.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam, słuchacie Radia Z w majówkę. Jak dzwonicie na 321-321-321, bawicie się świetnie. 20 minut do godziny 19. Oby jak najdłużej, jutro słuchajcie, piękna pogoda. No i myślę, że oprócz kiełbasy, karkówki z grilla, to warto by się zainteresować jakimś deserem. A mówię o tym dlatego, bo powstało największe tiramisu świata. Stworzyło je 100 włoskich cukierników w Londynie. Deser miał ponad 4 metry długości. Czyli znacznie więcej niż poprzedni rekord, który wynosił niecałe 3 metry. Na górze pojawił się napis Grazie, Your Majesty, żeby połączyć włoskie korzenie z brytyjskim miejscem wydarzenia. Czyli mamy tak, jedno tiramisu, a kalorii tyle, że można nimi obdzielić przynajmniej pół Europy. No i jeszcze zostanie na deser.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marzy ci się zimowy relaks pod palmami? Wybierz się na egzotyczne wakacje z Coral Travel. Dominikana, Wietnam, Tajlandia, a może Wyspy Kanaryjskie? Tylko 5% zaliczki i zmiana rezerwacji gratis. Odkryj z nami uroki plażowania w środku zimy. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Po reklamie.

0: Na naszym radiowym ruszcie Vito Bambino i Zalia. Decyzje tu Radio Z, 5 minut do 19. Jeżeli nie macie planów na drugą połowę majówki, tak często w życiu bywa, to najstarsza kolej wąskotorowa w Polsce właśnie ruszyła po zimowej przerwie. Co czeka na pasażerów w tym sezonie? O tym za chwilę w wiadomościach.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora, tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
14: Dodawaj sosy Tao Tao Chili w różnych odsłonach. W kuchni, w ogrodzie, parkach i na salonach. Do frytek, do pizzy czy naczosów na teraz. Do sałatek, grilla, a nawet lodów? Nieraz. Tao Tao sosy chili. Smak w każdej chwili.
15: Autor hitów Beautiful Madness, Throwback i Wonders, Michael Patrick Kelly zagra dwa koncerty w Polsce. Nowe utwory z albumu Traces i jego największe hity na żywo 4 maja w Pre-Zero Arenie w Gliwicach i 5 maja w COS Torwar w Warszawie. Bilety na eventim.pl.
16: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
17: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Gotowi na majówkę?
21: Tak!
20: Hamak?
21: Jest!
20: Grill?
21: Jest!
20: Zdrapki i gry Lotto?
21: Są!
22: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
24: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
23: Bez cukru i glukozy.
24: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
23: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
24: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
23: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
24: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
23: Dziękuję.
1: Po reklamie.
0: Za chwilę 19:00, tu Radio Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla was Ola Wojciechowska.
25: 17-latek zginął w wypadku ciągnika rolniczego. To na Podkarpaciu. Zagrożenie, rozpad. Donald Tusk o kryzysie w NATO. Na Śląsku jest majówka i jest historyczna wąskotorówka.
0: Dziewiętnasta.
25: Tragiczny wypadek w Kamionce na Podkarpaciu. Zginął 17-letni chłopak, który kierował ciągnikiem rolniczym. Policja ustaliła, że nastolatek wypadł z pojazdu. Niestety pomimo wysiłków ratowników nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi już dochodzenie. Donald Tusk mówi o potężnym kryzysie w NATO. to nie zewnętrzni wrogowie są zagrożeniem, a trwający, katastrofalny rozpad sojuszu. Napisał po angielsku na X-ie premier rządu i wezwał, by zrobić wszystko, by odwrócić ten trend. Komentarz Tuska pojawił się kilka godzin po decyzji USA o wycofaniu z Niemiec około 5000 amerykańskich żołnierzy. Plany ogłosił szef Pentagonu, Pat Hegset. W wiadomościach teraz Daniel Wrzos i szczegóły, kiedy żołnierze USA mają opuścić Niemcy.
1: Akcja wycofywania wojskowych ma potrwać od 6 miesięcy do roku. Decyzja ma związek z tym, że Niemcy nie włączyły się w pomoc USA w konflikt na Bliskim Wschodzie. Donald Trump nie wykluczył podobnego ruchu także w innych europejskich krajach. Włochy w ogóle nam nie pomogły, a Hiszpania była okropna, ale nie potrzebowaliśmy tej pomocy. A wiecie, co jest niesamowite? Oni korzystają z cieśniny Ormus, my nie. Część żołnierzy wróci do Stanów Zjednoczonych, a następnie będzie skierowana w region Indo-Pacyfiku.
25: USA poinformowało też sojuszników o dużych opóźnieniach w dostawach amerykańskiej broni. Jeszcze co najmniej kilka godzin potrwa gaszenie pożaru marketu spożywczego w Halinowie na Mazowszu. W akcji jest 12 zastępów strażackich. Dach hali się zawalił, ale nie ma osób poszkodowanych. Ogień się nie roznosi i nie ma też zagrożenia dla innych sąsiednich budynków, powiedział Radiu Z Kamil Płochocki ze Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Samolotem na majówkę na pewno najszybciej, ale nie najtaniej. W długie weekendy linie lotnicze chcą jak najwięcej zarobić i bilety wtedy są najdroższe. Ale są sposoby, by upolować przelot w promocji. Jak to zrobić i kiedy takich okazji szukać? W wiadomościach teraz specjalista Radia Z od podróżowania, Tomek Kubat.
2: 8 do 4 tygodni przed wylotem promocję upolować jest najłatwiej, doradza ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski. Warto jednak nie upierać się przy sztywnych terminach i jednym możliwym lotnisku docelowym.
3: Natomiast jeżeli mamy tą elastyczność i miejsce i czasu przy zachowaniu typu naszych preferencji, możemy trafić zawsze na coś bardzo ciekawego.
2: Na ostatnią chwilę można jeszcze próbować załapać się na połączenia czarterowe. Ostatnie miejsca na pokładzie bywają w atrakcyjnych cenach, ale wtedy minimum pobytu to zazwyczaj 7 albo 10 dni.
25: Najbliższy długi weekend za 5 tygodni, 4 czerwca. Jak zawsze w czwartek jest Boże Ciało. Na majówkę można samolotem, ale można też wąskotorówką. Najstarsza kolej wąskotorowa w Polsce znów zaprasza na przejażdżki. Ruszył sezon górnośląskich kolei wąskotorowych. Jak podkreśla Kamil Czarnecki ze Stowarzyszenia Opiekującego się Koleją, to nie tylko przejazdy historycznymi wagonami, ale też zwiedzanie zajezdni i lekcja przemysłowej historii.
4: Sezon pełen wyzwań, jeszcze ambitniejszy niż w zeszłym roku. Zamierzamy pobić rekord frekwencji zeszłorocznej, gdzie przejeździliśmy 30 tysięcy osób.
5: To nie tylko same przejazdy, ale organizacja różnego rodzaju eventów, od uczestnictwa w naprawach taboru poprzez integracyjne spotkania.
25: Dodaje prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Kolejka łączy Bytom z Tarnowskimi Górami i Miasteczkiem Śląskim. Trasa ma 21 kilometrów.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Słonecznie dzisiaj do końca dnia, jutro, moi drodzy, nawet do 28 stopni, też bezdeszczowo i dużo, dużo słońca, najwięcej na południu. Natomiast pewnie zastanawia Was już powoli, co będzie działo się w poniedziałek. Też wysokie temperatury, do 25 stopni, natomiast na północy i północnym zachodzie nawet burze.
26: Radio Z i już. Sponsorem programu jest firma Quantum. Szwedzki producent pomp ciepła. Szwedzkapompa.pl.
0: Burze z opadami deszczu, ale do poniedziałku to jeszcze mamy trochę. Majówka grillówka z Radiem Z. Norbert Pinkowski, witam ponownie. Teraz Stones and I.

Luna, majówkowe Bailando w Radiu Z. Dzięki, że jesteście z nami. 14 minut po 19, a już za chwilę poznacie czwartego finalistę Must Be The Music. Wczoraj odbył się półfinał pierwszy i już wiemy o tym, że duet z Pienin przeszedł do finału, także Wiktoria Wiki Konończuk, zespół Amesleep, a czwartym finalistą, a w zasadzie finalistką, no za chwilę wam powiem, teraz J-Lo.

Roxy Faust na szeroką wodę. Tu Radio Z i 20 minut po 19. Czas przedstawić wam czwartego finalista, w zasadzie finalistkę po pierwszym półfinale programu Must Be The Music. A jest to Marcelina Marcycha-Ruczyńska.

0: No i długo moglibyśmy Marcychy słuchać. Zapytałem ją po występie, jak już się dowiedziała, że będzie w finale, o emocje.
1: Mi się dalej chce płakać.
2: Dobrze, czy myślisz już teraz o tym, co będzie w finale?
1: Już mam plan w głowie i nawet wiem, co bym chciała zaśpiewać. To ja nawet będę płakać podczas śpiewania. To już będzie mocno wtedy.
0: Czwórka finalistów, a za tydzień kolejny półfinał, tym razem o godzinie 20 w Polsacie.
3: Sponsorem programu była firma Quantum, szwedzki producent pomp ciepła. Szwedzkapompa.pl.
4: Reklama.
5: Ząbkowice Śląskie, miasto Krzywej Wieży i Frankensteina. Zaskakująca przygoda. Najbardziej krzywa wieża w Polsce. Mroczne laboratorium doktora Frankensteina. Ząbkowice Śląskie. Zachwyć się historią.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
9: Dzień dobry. Poproszę elektrolity. Te oryginalne.
10: Plusz?
9: Tak. Czy to te, które mają aż 5 elektrolitów i 10 witamin na 100%?
10: Tak, to te. Podać?
9: Dziękuję.
10: Na zdrowie.
11: Mamo, chcę pić.
9: Dzień dobry.
11: Chcę pić.
9: Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
10: Pewnie plusz?
11: Tak, chcę plusz.
9: Już kupuję. To najlepszy wybór?
10: Na 100%.
12: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: O, i umówiłam się na mammografię.
17: Tak z plaży, z leżaka?
16: W centralnej e-rejestracji.
18: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
19: Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora. Tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
20: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Karner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny Elle, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

Majówka grillówka z Radiem Z, u nas NA, 17 minut do 20. Słuchajcie, czytam, że na grillu coraz częściej odchodzi się od folii aluminiowej. Wiadomo, nie chodzi tylko o to, że eko, tylko żeby było zdrowiej. Podobno najprostszy patent to zamiana folii na liście kapusty. Kładziecie je na ruszt i macie taką naturalną podkładkę, dzięki której nic nie wpada do ognia. Druga opcja, ciężko mi w to uwierzyć, liście bananowca, czyli które są odporne na temperaturę. Wkładamy mięso i owijamy liściem bananowca. Coraz więcej aromatu, coraz mniej aluminium. Podobno taki kierunek jest modny w tym roku, ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć. To już tak mięso owinięte w kapustę, to już tak bardziej gołąbki przypomina, nie? Teraz Taylor Swift, ona na pewno nie jadła gołąbków, a niech żałuje. Nie ma tutaj takie gołąbki od babci. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, Radio Z i 15 do 20.

0: umówiłam się na mammografię.
1: Tak z plaży, z leżaka?
0: W centralnej e-rejestracji.
2: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tato, pić.
8: Daj jej wody.
7: Nie chcę wody, nie chcę wody.
9: A plusz?
7: Ciepiuś.
9: Pyszne plusz bąbelki dla mojej perełki.
7: Kocham cię, tato.
10: Suplement diety Plusz Junior Elektrolity dla dzieci już od 3 roku życia. To szybkie i wygodne nawodnienie organizmu.
11: Do butelki wrzucam już łyk radości zwany plusz.
12: Kupuję Plusz Junior Elektrolity.
10: Firma Polski Lek. Na zdrowie.
7: Dziękuję.
0: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
13: W sobota, 2 maja, to jest Radio Z, a z nami jest Ola Wojciechowska, czyli czas na wiadomości.
14: Śmierć 2 osób na jeziorze na Kaszubach. Pijany sternik czeka na zarzuty. Setki hektarów lasu w ogniu. Stan nadzwyczajny ogłoszono w Czechach. Woda, światło, muzyka. W Warszawie dziś zadzieje się magia. Po tragedii na jeziorze Salińskim na Kaszubach policja i prokuratura prowadzą dochodzenie. Z Radia Z wiecie, że wczoraj późnym wieczorem przewróciła się tam łódź z 5 osób na pokładzie. 2 z nich nie żyją, a pijany sternik został zatrzymany przez policję. O szczegółach tej sprawy teraz Maciej Bąk.
15: 5 osób, wszyscy w wieku około 30, zdecydowała się wypłynąć na jezioro po zmroku. O 23:00 służby dostały informację, że łódka się wywróciła. Gdy dotarły na miejsce, jedna z osób była już na brzegu, 2 pozostałe udało się wydostać z wody w trakcie akcji ratowniczej. Niestety 28-letnia kobieta i rok młodszy mężczyzna nie przeżyli, a 33-letni sternik został zatrzymany.
16: Badanie trzeźwości, które zostało przeprowadzane, wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
15: Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie. Sternik trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań. W niedzielę lub poniedziałek może usłyszeć zarzuty.
14: 2 podjęte z wody osoby trafiły do szpitala. Ich stan nie zagrażał życiu. Stan nadzwyczajny ogłoszono na zachodzie Czech, gdzie od kilku godzin trwa trudna walka z potężnym pożarem. Płonie 900 hektarów lasów w czeskiej Szwajcarii, drzewa wraz z koronami, a także ściółka leśna. W akcji bierze udział 31 jednostek straży pożarnej i 3 śmigłowce. Czeskie Ministerstwo Środowiska informuje, że w razie potrzeby jest gotowe zwołać sztab kryzysowy. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia polskich i amerykańskich żołnierzy. Ponad 3,5 tysiąca wojskowych testuje między innymi zdolności przemieszczania się i walk, także z użyciem ostrej amunicji. To część ćwiczeń o kryptonimie Cyber Strike 26, które odbywają się w Polsce, na Litwie i Finlandii. Potrwają do przyszłego piątku. A od dziś polska armia ma 11 nowych generałów i 1 admirała. Nominacje wręczyli wspólnie prezydent Karol Nawrocki i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Każdy mógł ją podejrzeć z bliska i wielu z tej okazji skorzystało.
17: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
18: Bardzo nam się podobało, przypadkowo w sumie żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
14: 2 maja to także święto Polonii i Polaków za granicą. Ostatnie odliczanie do pokazu w warszawskim multimedialnym parku Fontan. Za 1,5 godziny premiera wodnego spektaklu Wielkie Serca, którego bohaterami są Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska-Curie, Iga Świątek i Robert Lewandowski. To opowieść o czynieniu dobra, mówi Andrzej Matusiak, główny twórca widowiska.
19: Ale przede wszystkim to pokaz wspaniałej wodnej techniki, wspaniałej muzyki, specjalnie napisany utwór przez Stanisława Syrewicza, tego od To nie ja byłam Ewą. Jak połączymy tą technikę, tą całą maszynerię, będzie to naprawdę wyjątkowy pokaz.
14: Dzisiejszy pokaz rozpocznie się o 21:30 i będzie go można obejrzeć w każdy piątek i w sobotę. do końca września. Ja teraz oddaję głos Krzysztofowi Wilanowskiemu.
1: Dziękuję.
14: Jesteś, wróciłeś ze stadionu.
1: Jestem obecny.
14: W Radiu Z, wiadomości sportowe.
20: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
21: Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwa dały im gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie. Górnik po krajowy puchar sięgnął po raz siódmy. A za niespełna kwadrans przewagę nad ekipą z Zabrza w tabeli Ekstraklasy spróbuje powiększyć Lech Poznań. Kolejosz zmierzy się z Motorem Lublin. Jeśli wygra, to będzie liderem z przewagą 6 punktów nad Górnikiem. A w plus lidze siatkarzy kolejny krok w stronę mistrzostwa zrobiła Bogdanka Luk Lublin. Ekipa Wilfredo Leona w trzecim meczu finału wygrała na wyjeździe z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 3-0.

0: Mówił atakujący Bogdanki Mateusz Malinowski. Jego zespół w rywalizacji o złoto prowadzi 2-1. Kolejny mecz finału w środę.
1: Jaka piękna noc przed nami. Bezchmurne niebo w wielu miejscach. Trochę chmur nad północno-zachodnią częścią kraju, ale bez żadnego deszczu. A temperatury, szanowni państwo, proszę teraz usiąść. W nocy, w Trójmieście, nawet plus 12. No, do niedawna w ciągu dnia takie mieliśmy temperatury. Ale wiadomo, partyzetka się zbliża.
2: Partyzetka. Najlepsze party tylko w Radiu Z. Partyzetka. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
1: Dobry wieczór, Hubert Radzikowski. To co, lecimy? Enrique z nami.

0: Partyzetka w Radiu Z, Agnes, Release Me, 20:21 na zegarach. Od wczoraj, od 1 maja zdążyliśmy już napakować w siebie tyle kiełbachy, że wizyta piersi, Meghan Trainor czy Blanki są jak najbardziej na miejscu. A do tego jeszcze przed 21 wpadnie facet, który tak naprawdę spowodował, że zakochało się w nim pół internetu w czasach, kiedy jeszcze internetu nie było. O, zagadka, co? Dobra, Rick Astley będzie. A teraz po bałkańsku, z piersiami.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
2: Reklama.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Grecja, Cypr czy Majorka? Nie zwlekaj, ostatnie miejsca czekają na siebie. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem!
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować w czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Autor hitów Beautiful Madness, Throwback i Wonders, Michael Patrick Kelly, zagra 2 koncerty w Polsce. Nowe utwory z albumu Traces i jego największe hity na żywo 4 maja w Pre-Zero Arenie w Gliwicach i 5 maja w COS Torwar w Warszawie. Bilety na eventim.pl.
13: O, i umówiłam się na mammografię.
14: Tak z plaży, z leżaka?
13: W centralnej e-rejestracji.
15: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
16: Poproszę oryginalnego plusza.
17: Którego?
16: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
17: Oczywiście.
16: Dziękuję.
18: Poproszę oryginalnego plusza.
17: Którego?
18: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
17: Oczywiście.
18: Dziękuję.
17: Poproszę...
19: Oryginalnego plusza?
17: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
19: Oczywiście.
17: Dziękuję.
20: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
21: Gotowi na majówkę?
22: Tak!
21: Hamak?
22: Jest!
21: Grill?
22: Jest!
21: Zdrabki i gry Lotto?
22: Są!
20: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
23: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
13: ci panowie z Media Expert.
23: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
24: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
25: Majówka grillówka z Radiem Z. Widzimy się w Giżycku, Szczytnie i Mikołajkach. Kulinarne show, starannie wybrane smaki i tysiące powodów, by zostać dłużej. Konkursy, koncerty, a na scenie Skolim, Król Latino. Majówka grillówka z Radiem Z. Bądź tam, gdzie zaczyna się maj.
26: Smacznej majówki życzy producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałtyga. JBB Bałtyga. Jedz bardziej bosko.
2: Po reklamie.

0: Ale Farben i René Miller, Body Talk w Partyzetce w Radiu Z. Za chwilę wiadomości, między innymi o tym, że lasom sucho jest, uważajcie, podczas majówki.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: O, i umówiłam się na mammografię.
3: Tak z plaży, z leżaka?
2: W centralnej e-rejestracji.
4: Zapiszę się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, pływam, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mogła więcej. Abyś dała z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport. Od firmy Polski Lek.
8: Na zdrowie.
7: Dziękuję.
9: Po reklamie.
0: Ola Wojciechowska jest w studiu Radia Z, to oznacza tylko jedno, że dochodzi 21 i czas na wiadomości.
10: Zapraszam. Prezydent jutro uhonoruje Andrzeja Poczobuta, wręczy mu najwyższe państwowe odznaczenie. Aresztowany Austriaka, który zatruwał jedzenie dla niemowląt. Ostatnie godziny przed maturą. Jak je spędzić? Podpowiedzą nauczyciele. Andrzej Poczobut zostanie jutro uhonorowany najwyższym państwowym odznaczeniem. Order Orła Białego wręczy mu prezydent Karol Nawrocki. Uroczystość odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie, poinformował Paweł Szefernaker z kancelarii prezydenta. Dziennikarz i opozycjonista Andrzej Poczobut we wtorek wyszedł na wolność po 5 latach w białoruskim więzieniu. Na Helu trwa dogaszanie pożaru lasu, który wybuchł tam dziś po południu. Informują o tym na swoim facebookowym profilu strażacy z ochotniczej jednostki w Helu. Ogień objął około pół hektara. W lasach jest ekstremalnie sucho. Są regiony, gdzie nie padało od miesięcy. Na Lubelszczyźnie nie ma dnia, żeby strażacy nie wyjeżdżali do pożaru. Szczegóły ma dla Was reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
11: Niestety w większości tutejszych lasów nadal podtrzymany jest trzeci, a więc najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ściółka jest tu sucha jak wiór. Od tygodni nie padało, nie pomaga też wiatr, który działa jak suszarka. Tłumaczy mi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
12: To powoduje jeszcze większą suchość. Przy wietrznej pogodzie jest bardzo utrudniona akcja gaszenia.
11: Dlatego leśnicy z nadzieją cały czas patrzą w niebo i przypominają, że w majówkę do lasu najlepiej wchodzić na spacer, nie na grilla. Mateusz Kasiak, Radio Z.
10: I przypominają, że za nielegalne rozpalenie ogniska w lasie można zapłacić nawet 5000 złotych mandatu. W Austrii aresztowano dziś mężczyznę, który do słoików z jedzeniem dla niemowląt dosypywał trutkę na szczury. 39-latek był poszukiwany od 2 tygodni po tym, jak ujawniono pierwsze przypadki zatrutych produktów w supermarketach w Austrii, Czechach i Słowacji. Mężczyzna dostał zarzuty umyślnego spowodowania zagrożenia publicznego i usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Od wielkiej parady łódek i żaglówek rozpoczął się sezon żeglarski na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Liczący 150 km szlak żeglowny prowadzi z Węgorzewa przez Giżycko i Mikołajki do Rucianego Nidy. W najbliższych latach warunki do żeglugi mają się poprawić. Wody Polskie szykują inwestycje warte 170 milionów złotych. Co dokładnie się zmieni, wie reporter Radia Z Maciej Bąk.
13: Do przebudowy idą takie kanały jak Sztynorcki, Nicki, Popówka i Grajewko. Wody Polskie planują tam m.in. odbudować zdegradowane umocnienia brzegowe, odmulić kanały i poprawić koryta. Dodatkowo na jeziorach Grajewko i Popówka Wielka powstaną tak zwane porty schronienia. W projekcie chodzi głównie o to, by wodna infrastruktura na wielkich mazurskich jeziorach była odporna na ekstremalne wahania poziomów wód, co zdarza się niestety coraz częściej.
10: Inwestycje mają być zrealizowane do 2029 roku. Ponad 330 tysięcy uczniów w poniedziałek zacznie pisać maturę. Najpierw język polski, potem matematyka, języki obce i wybrane przedmioty. Do książek już nie zaglądajcie. Teraz jest czas na poukładanie wiedzy i odpoczynek, radzą nauczyciele, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Piotr Gawroński.
14: Wszystko umieją, więc kwestia opanowania nerwów.
15: Czego pan uczy?
16: Matematyki.
15: O nie!
16: Dlaczego
3: zawsze jest taka reakcja, jak ktoś mówi, że uczy matematyki.
8: Bo ja miałem fatalny wynik z matury. Boją się najbardziej matury z matematyki?
3: Ja wiem, czy się boją. No zawsze tak mówią.
9: Matematyka. Tak, matematyka. Czy się zda?
14: Będzie majówka z książkami.
15: Ja w ogóle żałuję, że się nie uczyłam systematycznie i teraz są efekty.
8: A ty? Cześć. Stresujesz się?
16: Tak, najbardziej.
8: Nie widać.
16: No ale nie pokazuj tego po sobie, ja stresuję się, tak.
10: Maturalny egzamin potrwa do 30 maja. Tego dnia odbędą się ostatnie egzaminy ustne. A teraz w Radiu Zet będziemy przepytywać ustnie Krzysztofa Wilanowskiego.
17: Gotowy do odpowiedzi?
10: Tak, no to zaczynamy. Wiadomości sportowe.
18: Radio Zet. Pierwsze źródło informacji.
19: Bartosz Zmarznik zaczął walkę o kolejny tytuł w niemieckim Landshut. Trwają pierwsze w tym sezonie zawody cyklu Grand Prix. Zmarznik zaczął od 4 biegów na 2. miejscu i w końcu 5. wygrał. Na koncie ma teraz 11 punktów, zajmuje 2. miejsce. A w piłkarskiej ekstraklasie trwa pojedynek w Lublinie. Motor w końcówce pierwszej połowy przegrywa z Lechem Poznań 0-1. Kolejosz, jeśli wygra, to ucieknie drugiemu w tabeli Górnikowi na 6 oczek. Czy dla Zabrzan to problem? Dzisiaj raczej niewielki, bo są zajęci świętowaniem. Górnik pokonał w finale Raków 2-0 i zgarnął Puchar Polski.
20: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te 2 bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie, żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
19: Mówił pomocnik Górnika Patryk Helebrant. A nasi hokeiści zaczęli Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. W pierwszym meczu turnieju rozgrywanego w Sosnowcu mierzą się z Ukrainą. Prowadzą 2-1. Do siatki trafili Aaron Chmielewski i Patryk Wronka.

0: to wszystko w cieniu, więc w słońcu będzie prawie tak gorąco jak u nas.
1: Porywamy cię do tańca. Partyzetka w Radiu Z.
0: I to majówkowa. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. 21:05 na zegarach i pani Doda z pamiętniczkiem. No to posłuchajmy.

0: Brave, I just call to say I love you w Radiu Z. 22 minuty po 21. To jest Party Zetka, czyli zestaw piosenek, przy których nie robi się nic innego, tylko tańczy. No to tańczmy dalej, bo Damiano Dawid za chwilę będzie. Będzie też Wiktor Waligura, Blue Lagoon. Razem z nimi poszalejemy przy Break My Stride czy przy Denzelu. Pump it up. A dla odważnych wyzwanie. Wiecie, jaki dzisiaj jest dzień? Światowy Dzień Nagiego Ogrodnictwa. No, kto jest kozak?
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: I plus you.
4: I plus you.
5: Ale ten plusz elektrolity jest oryginalny.
6: I tak pluszuje ananasem.
5: I mango.
7: Tryska witalnością i energią.
8: A, chciałabym go pluszować.
6: Wiecie, że ma rodziny?
8: A, szok.
6: Jest plusz junior, plusz elektrolity senior, plusz kobieta.
9: Aż ten plusz jest aktyw.
10: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety plusz. Mega nawodnienie na pragnienie. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie.
11: Dziękuję.
12: O, i umówiłam się na mammografię.
11: Tak z plaży, z leżaka?
12: W centralnej e-rejestracji.
13: Zapiszę się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
14: Po reklamie.
15: Najlepsza zabawa tylko z nami. Party Zetka w Radiu Z.

0: to Dawid Podsiadło. Sezon w Radiu Z trwa, partyzetka, za chwilę wiadomości, a ze sportowych ważne albo najważniejsze. Pierwsza runda Grand Prix na żużlu w Landshut za nami. Pierwszy, Kasper Woryna, Bartek z Marsdik trzeci. No jest co świętować. Radio Z
1: i już. Reklama. O, i umówiłam się na mammografię.
2: Tak z plaży, z leżaka?
1: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
3: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
1: Po reklamie.
0: Trwa sobota, jest 2 maja, a z nami Ola Wojciechowska, czyli czas na wiadomości.
4: Do rana nie pojadą pociągi. Między Poznaniem a Berlinem była poważna awaria. Politycy w USA zaniepokojeni po decyzji o wycofaniu żołnierzy z Niemiec. W majówkę mundurowi przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Ogromne opóźnienia pociągów na trasie Poznań-Berlin. Składy nie jeżdżą z powodu awarii sieci trakcyjnej. Zastępcza komunikacja autobusowa kursuje między Palędziem a Bukiem. Pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Ta sytuacja może potrwać nawet do rana. Ogromne zniszczenia w Sadach po fali mrozów, które przeszły pod koniec kwietnia przez Polskę. Najgorzej jest na Podlasiu, Pomorzu, Mazowszu, w Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie, gdzie lokalnie przez kilka dni było nawet minus 10 stopni nocą. Sadownicy szacują straty, a rozmawiał z nimi reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Niestety w wielu miejscach owoce są po prostu nie do odratowania. Tak jest na przykład w powiecie kraśnickim na Lubelszczyźnie, gdzie rolnicy mówią mi nawet o 100% stratach. Nie pomogło nocne dogrzewanie upraw czy palenie ognisk, tłumaczy mi plantator malin pan Krzysztof.
6: Truskawce okrywaliśmy włókniną, zadymialiśmy zadymiarką w malinach. Nie dał rady. Przy minus 2, przy minus 3 możemy się bawić w ratowanie. Nie przy minus 10. To nic nie da.
5: Dlatego rolnicy chcą natychmiastowej pomocy i ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Samorządy już zapowiadają wsparcie dla poszkodowanych. Apelują, żeby rolnicy jak najszybciej zgłaszali się do gminnych komisji. Szacowanie strat trwa. Pomoc zapowiada też resort rolnictwa. Nie tylko w Europie, także za oceanem rośnie niepokój po decyzji Pentagonu o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Krytykę słychać m.in. w politycznym obozie prezydenta Donalda Trumpa. Republikanie Mike Rogers i Roger Wick chcą pilnej dyskusji w sprawie i ostrzegli, że Stany robią przedwczesny ruch, na którym skorzysta Rosja. Emerytowany generał i odchodzący kongresman Don Bacon powiedział, że USA zachowują się, i tutaj cytat, jak rozkapryszone dzieciaki. Decyzją szefa Pentagonu Peta Hexeta do końca roku z Niemiec wyjedzie około 5000 amerykańskich żołnierzy. Ale to nie jedyna zła wiadomość dla Europy. Trump łamie umowę z Komisją Europejską i ogłasza podwyższenie ceł na samochody osobowe i ciężarowe wwożone do USA. Wzrosną z 15 do 25%. Szczegóły ma teraz dla Was Daniel Wrzos.
7: Donald Trump twierdzi, że Unia Europejska nie przestrzega w pełni uzgodnionej umowy handlowej, dlatego podnosi cła. Auta europejskich producentów, które produkowane są w USA, nie będą oczywiście objęte cłami. Prezydent ogłosił decyzję w mediach społecznościowych. Według amerykańskich mediów to próba wywarcia nacisku na Brukselę i uzyskania ustępstw handlowych. Komisja Europejska zapowiedziała reakcję, jeżeli administracja Trumpa będzie działać niezgodnie z warunkami umowy.
4: Na politykę celną Trumpa podważył Sąd Najwyższy. Po orzeczeniu w lutym tego roku Trump wprowadził 10% cła globalne. Majówkowa beztroska trwa w najlepsze. Żeby długi weekend i czas wolny upływał nam bezpiecznie, warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa.
8: Pomyślmy o tym, żeby na przykład niepotrzebne odbiorniki z prądu po prostu wyłączyć. Zakręcić wodę, bo może dojść do awarii naszej instalacji. Pamiętajmy o oknach i uprzątnięciu balkonów, bo lekkie przedmioty, które są na balkonach, na tarasach, przy podmuchach wiatru, skutkują tym, że ten wiatr potrafi to zabrać.
4: Przypominał i radził rzecznik stołecznych strażaków Artur Laude.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Tyle słońca w całej Polsce, co dzisiaj, to będzie i jutro, a będzie jeszcze cieplej, bo na zachodzie nawet do 26 stopni maksymalnie, w cieniu. To w słońcu będzie ze 35, albo 40, albo 50 nawet. No nie wiem, w Partyzetce tyle będzie, w Radiu Z.
2: Partyzetka w Radiu Z. Z nami każda impreza jest udana.
0: Dobry wieczór, Hubert Radzikowski, 22:04 i pani Szer z nami.

0: Gur Josh Project, Infinity 2008. To jest piosenka, za którą nie przepadają saksofoniści, gdyż albowiem dlatego, że główny motyw zagrany w tej piosence na saksofonie wcale nie był zagrany na saksofonie, tylko sztucznie, na klawiszach. No ale co tam, nie trzymajmy się takich małych rzeczy. Ogólna idea jest najważniejsza, a ta jest prosta. W partyzetce bawimy się za chwilę ze Swedish House Mafia, z Celine Dion, z Jennifer Lopez. No, a później to będzie po prostu Coco Jumbo i do przodu. Partyzetka taka jest. Luzik. Radio Z
1: i już. Reklama. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: O, i umówiłam się na mammografię.
4: Tak z plaży, z leżaka?
3: W centralnej e-rejestracji.
5: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
6: Po reklamie.
7: Najlepsze party.

0: Alok i Khalid, Dive Into Me w Radiu Z. To jest Partyzetka, a za chwilę wiadomości bardzo poważne będą.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: O, i umówiłam się na mammografię.
3: Tak z plaży, z leżaka?
2: W centralnej e-rejestracji.
4: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
5: Dzień dobry, poproszę elektrolity, te oryginalne.
6: Plusz?
5: Tak, czy to te, które mają aż 5 elektrolitów i 10 witamin na 100%?
6: Tak, to te. Podać?
5: Dziękuję.
6: Na zdrowie.
7: Mamo, chcę pić.
8: Dzień dobry.
7: Chcę pić.
8: Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz.
7: Tak, chcę plusz.
8: Już kupuję. To najlepszy wybór
6: na 100%.
9: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Grecja, Cypr czy Majorka? Nie zwlekaj, ostatnie miejsca czekają na siebie. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Z. Mamy sobotę, jeszcze 2 maja. Ola Wojciechowska jest, wiadomości są.
11: Dwie osoby nie żyją. Sternik był pijany. Tragedia na jeziorze na Kaszubach. Trump odrzucił porozumienie. Iran ostrzega przed wznowieniem wojny. Fani Górnika świętują. Puchar Polski trafił do Zabrza. Po tragedii na jeziorze Salińskim na Kaszubach w policyjnej izbie trzeźwieje sternik Łodzi. Miał 1,5 promila, gdy wczoraj wieczorem wypłynął z 4 osobami na pokładzie. Łódź się wywróciła, wszyscy wpadli do wody, 2 osoby nie przeżyły. Służby dostały sygnał po 23 i zareagowały natychmiast. Relacjonuje Radiu Z Karolina Pruchniach z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
12: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. 2 pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
11: 33-letni sternik został zatrzymany. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku. Od ich ustaleń zależy, jakie zarzuty może usłyszeć mężczyzna. Niepokojące sygnały z Bliskiego Wschodu. Iran ostrzega przed wznowieniem wojny z USA, bo Stany nie dotrzymały żadnych obietnic ani porozumień, powiedział zastępca szefa sztabu irańskich sił zbrojnych, generał Mohammad Jafar Asadi. Twardo postawił też sprawę cieśniny Ormuz, podkreślając, że całkowitą kontrolę nad nią sprawuje Teheran. Wczoraj Iran za pośrednictwem Pakistanu przekazał amerykańskim władzom nową propozycję porozumienia, nie ujawniając jednak jej szczegółów. Trump ją odrzucił. Ostatnie decyzje Trumpa, nie tylko te dotyczące Bliskiego Wschodu, wywołują niepokój. Jego administracja zdecydowała się wycofać z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy. Berlin był na to przygotowany, oświadczył dziś niemiecki minister obrony Boris Pistorius.
13: Obecność amerykańskich żołnierzy w Niemczech i w Europie jest czymś normalnym, leży w naszym interesie, ale także w interesie Waszyngtonu i tego faktu nie zmieni zapowiedziane właśnie przez Pentagon wycofanie z Niemiec w ciągu roku 5000 żołnierzy. Nie dramatyzujemy tego, oświadczył w Berlinie szef resortu obrony Boris Pistorius. Bundeswehr umacnia się, a sojusz NATO się europeizuje i to jest korzystny proces i dla nas, i dla USA, dodał niemiecki minister. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
11: W Niemczech, głównie na południu kraju, stacjonuje około 37 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W nadrenii Palatynacie w Ramstein znajduje się największa na świecie, leżąca poza granicami USA, amerykańska baza lotnicza. Ważny apel leśników do majówkowiczów. Pod żadnym pozorem nie próbujcie rozpalać ognisk w pobliżu zalesionych terenów. Ściółka jest ekstremalnie sucha, dlatego w lesie nie śmiecimy i zbieramy ze sobą wszystkie odpady, mówi Radiu Z Hanna Kolasińska z Łódzkich Lasów Państwowych.
14: Bardzo często one są zarzewiem ognia, szczególnie trzeba zwrócić na takie szklane opakowania uwagę i koniecznie zabierać wszystko ze sobą.
11: Niestety pożary lasów są wyjątkowo trudne do opanowania, mają też katastrofalne skutki również dla zwierzyny.
14: Taka zwierzyna w lesie absolutnie nie ma drogi ucieczki. Wiadomo, jest dym gryzący, jest zaburzona widoczność i bardzo ciężko im się z tego lasu wydostać. Giną też zwierzęta, które gniazdują na powierzchni ziemi.
11: W poprzedni weekend strażacy byli wzywani do ponad 200 pożarów lasów. Od początku roku w sumie takich pożarów było już ponad 2000. Polacy świętowali dzisiaj Dzień Flagi. Oficjalne uroczystości odbyły się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, gdzie Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Każdy mógł to zobaczyć z bliska, bo dziś dziedziniec na krakowskim Przedmieściu był dla wszystkich dostępny.
3: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień Flagi. Polska jest piękna.
15: Teraz wybieramy się na finał, także
16: idziemy na stadion.
15: Kibicujemy za Częstochową.
16: Tak jest. Okay.
15: Tak.
17: Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
15: Zdecydowanie tak.
16: Dla nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci. Nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
11: Mówili w rozmowie z reporterem Radia Z Danielem Wrzosem turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Kibice w Zabrzu dzisiaj długo nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Z kibicami z Zabrza, którzy przeżywali to zwycięstwo na żywo, rozmawiał nasz reporter Krzysztof Wilanowski.
18: Co teraz czują kibice Górnika?
19: To jest niesamowita radość po tylu latach, naprawdę coś niesamowitego.
18: Jak smakuje ten puchar po tak długim czasie oczekiwania?
20: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć na stadionie, przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
21: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
11: Górnik ostatni raz Puchar Polski zdobył ponad pół wieku temu. W wiadomościach o 23 to wszystko. Na kolejne wydania od północy zapraszam w imieniu Michała Krasuckiego.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A jutro będzie pięknie, słonecznie, ciepło, nawet gorąco, 26 stopni na zachodzie, w centrum 24 stopnie. Tyle będzie na termometrach w mieście Łodzi. 22 stopnie to Suwałki, Zakopane i 21 Białystok. No czyż nie piękne prognozy? Miło słuchać.
10: Wpadnij z nami w wir zabawy. To jest Party Zetka w Radio Z.
0: A to jest Bibi Rexha i Faithless New Religion. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.

0: Marisa, odkochaj. Piosenka, która ma szansę zająć stałe miejsce w naszych serduszkach, prawda? Miło, letnio, przyjemnie. No dobra, ale teraz o dwóch piosenkach, które mieszkają w naszych serduchach od dawien dawna. Pierwsza to od 1999 roku, czyli już dawno. Luna, Vamos a la Playa. I to jest i tak cover, a tak czy inaczej, no traktujemy jak swoją. No to pojawi się jeszcze przed północą w Radiu Z. Podobnie jak piosenka, która nigdy nie miała powstać, bo chłop, który się zabrał za nią początkowo, to stwierdził, że on nie chce jej nagrywać, bo jego żona jest w ciąży i on w ogóle nie planuje pracy, no ale na szczęście dał się namówić. I dzięki temu mamy I've Had the Time of My Life. Piosenkę, która zdobyła Oscara, Złoty Glob i Grammy. Taki hat-trick, którego no można pozazdrościć. Bill Medley pojawi się. Ale zaczynamy od Davida Getty i See Beautiful People, czyli coś jak najbardziej o was już za moment. W Partyzetce w Radiu Z.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Tato, pić.
3: Daj jej wody.
2: Nie chcę wody, nie chcę wody.
4: A plusz?
2: Ciepiuś.
4: Pyszne plusz bąbelki dla mojej perełki.
2: Kocham cię, tato.
5: Suplement diety Plusz Junior Elektrolity dla dzieci już od 3 roku życia. To szybkie i wygodne nawodnienie organizmu.
6: Do butelki wrzucam już łyk radości zwany Plusz.
7: Kupuję Plusz Junior Elektrolity.
5: Firma Polski Lek. Na zdrowie.
2: Dziękuję.
8: O, i umówiłam się na mammografię.
9: Tak z plaży, z leżaka?
8: W centralnej e-rejestracji. Zapiszę się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO. Po reklamie.
10: Partyzetka w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
1: Poproszę...
2: Oryginalnego plusza?
1: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Witam. Tak, to ja, Cezary Mazura. Pamiętacie, że dziś znów się w kogoś wcielam w Radiu Z? Jedna z moich 100 twarzy jest do odgadnięcia w zamian za prawdziwe złoto. Takie trochę jak ja i Radio Z. To zabawa nie na żarty. Taka na 100%, jak moich 100 twarzy w Radiu Z.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 9 i zdobądź swoją sztabkę złota.
2: Północ. Niedziela, 3 maja. Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na wiadomości Radia Z. NATO zapewnia, że pracuje z USA, by zrozumieć decyzję o wycofaniu z Niemiec części amerykańskich żołnierzy. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, Pentagon zapowiedział, że do baz w USA wróci ich 5 tysięcy. Może to się stać już w tym roku. Agencje piszą, że ta decyzja Pita Hegseta jest wynikiem sporu między prezydentem USA a kanclerzem Niemiec, między innymi o wojnę w Iranie. Premier Słowacji Robert Fico spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Do rozmów ma dojść w poniedziałek w Erywaniu podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Napięte stosunki między Fico i Zełenskim pogorszyły się w styczniu po uszkodzeniu przez rosyjskie naloty rurociągu Przyjaźń, którego według Ficy strona ukraińska nie chciała naprawić i tym samym uniemożliwiała tranzyt rosyjskiej ropy na Słowację i Węgry. Fico zarzucał Zełenskiemu kłamstwa i celowe szkodzenie słowackim interesom. Jednak w ostatniej rozmowie z Zełenskim zauważył, że żadne porozumienie pokojowe w konflikcie zbrojnym z Rosją nie jest możliwe bez zgody strony ukraińskiej. Słowacki premier ma w przyszłym tygodniu odwiedzić Moskwę. Weszła już w życie umowa handlowa Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej, tak zwany Mercosur, ale na zasadach przejściowych, bo porozumienie nie zostało przez wszystkich klepnięte. Parlament Europejski i Polska chcą je zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co jednak nie blokuje tymczasowego stosowania części handlowej umowy. O jej szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: Kraje Ameryki Południowej w grupie Mercosur, jak Paragwaj czy Argentyna, liczą na zyski na wysyłaniu do Europy po obniżonych stawkach celnych produktów rolniczych, takich jak wołowina. W drugą stronę umowa ma dać lepsze warunki, zwłaszcza europejskiej branży motoryzacyjnej, ale w sumie chodzi o znoszenie ceł na 90% produktów w różnym stopniu. Według Komisji Europejskiej równowagę rynku będą chronić klauzule, możliwość zastopowania napływu produktów, jeśli ceny nagle spadną. Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Te zapewnienia jednak nie wszystkich uspokajają i stąd skarga Polski. Znalazły się pieniądze dla ratowników z Mazur. Przed startem sezonu była groźba, że mazurskie ochotnicze pogotowie ratunkowe będzie musiało sprzedać swoją łódź, żeby przetrwać. Rząd znalazł 500 000 zł, co oznacza, że ratownicy nadal mogą korzystać ze swoich wszystkich łodzi ratunkowych. O szczegółach reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
4: Pieniądze mają trafić na bieżące funkcjonowanie mazurskiego pogotowia, na opłacenie dyżurów czy zakup paliwa do łodzi. Ratownicy mają być też doposażeni. Informacja o dodatkowych środkach pojawiła się tuż przed startem sezonu żeglarskiego w Giżycku, kiedy nowi ratownicy MOPR złożyli ślubowanie.
5: Zasililiście szeregi ratowników mazurskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego.
6: Ratownicy MOPR nigdy nie będą sami.
4: Mówi wiceminister kultury Maciej Wróbel. MOPR liczył, że za sprzedaż łodzi otrzyma ponad 200 tysięcy złotych.
2: Działania w sprawie dodatkowych pieniędzy dla mazurskich ratowników podjął wojewoda i MSWiA. Ruszył sezon motoambulansów. Stają się one już oficjalną częścią systemu ratownictwa medycznego. Wcześniej były kupowane i utrzymywane przez samorządy i pogotowia. Teraz ich finansowanie przejmuje NFZ, a dyżury ratowników na motocyklach stają się obowiązkowe. To długo wyczekiwana zmiana, która pozwoli zwiększyć liczbę takich pojazdów i przyspieszy dotarcie do pacjenta, mówi dyrektor pogotowia w Katowicach Łukasz Pach.
7: Niestety nie zawsze idzie zrobić korytarz życia na wąskich ulicach, a taki motoambulans przejedzie, czy bokiem chodnika, czy między samochodami i nie ma z tym problemu. W tym ambulansie jest wszystko to samo, co jest w karetce systemowej.
8: Bardziej nam zależy na tym, aby ten motocykl był pierwszy na miejscu. To chodzi o to, żeby zacząć akcję ratowania ludzkiego życia.
2: Dodaje ratownik motoambulansu Marcin Kloc. W systemie jest 20 takich pojazdów. Pogotowia deklarują, że są gotowe kupić ich więcej, jeśli tylko znajdą się na to pieniądze. Jeden taki motocykl kosztuje ponad 200 tysięcy złotych. Samolotem na majówkę na pewno najszybciej, ale nie najtaniej. W długie weekendy linie lotnicze chcą jak najwięcej zarobić i bilety są wtedy najdroższe. Ale są sposoby, by upolować przelot w promocji. Jak to zrobić i kiedy takich okazji szukać? W wiadomościach teraz specjalista Radia Z od podróżowania Tomasz Kubat.
9: 8 do 4 tygodni przed wylotem promocję upolować jest najłatwiej, doradza ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski. Warto jednak nie upierać się przy sztywnych terminach i jednym możliwym lotnisku docelowym.
10: Natomiast jeżeli mamy tą elastyczność i miejsca i czasu przy zachowaniu typu naszych preferencji, możemy trafić zawsze na coś bardzo ciekawego.
9: Na ostatnią chwilę można jeszcze próbować załapać się na połączenia czarterowe. Ostatnie miejsca na pokładzie bywają w atrakcyjnych cenach, ale wtedy minimum pobytu to zazwyczaj 7 albo 10 dni.
2: Najbliższy długi weekend już za 5 tygodni, 4 czerwca, jak zawsze w czwartek jest Boże Ciało. Najstarsza kolej wąskotorowa w Polsce znów zaprasza na przejażdżki. Ruszył sezon górnośląskich kolei wąskotorowych. Jak podkreśla Kamil Czarnecki ze Stowarzyszenia Opiekującego się Koleją, to nie tylko przejazdy historycznymi wagonami, ale też zwiedzanie zajezdni i lekcja przemysłowej historii.
11: Sezon pełen wyzwań, jeszcze ambitniejszy niż w zeszłym roku. Zamierzamy pobić rekord frekwencji zeszłoroczny, gdzie przejeździliśmy 30 tysięcy osób.
12: To nie tylko same przejazdy, ale organizacja różnego rodzaju eventów, od uczestnictwa w naprawach taboru poprzez integracyjne spotkania.
2: Dodaje prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Kolejka łączy Bytom z Tarnowskimi Górami i miasteczkiem śląskim. Trasa ma 21 kilometrów. Karta turystyczna działa już w Zakopanem. To program zniżek i rabatów dla gości, którzy nocują w mieście i ponoszą koszty tzw. opłaty miejscowej. To złoty 90 za dobę. Karta ma formę elektroniczną. Wyjaśnia w rozmowie z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
13: Będzie można otrzymać specjalny kod QR od kwatera.

0: do nawet 15%. W tym wydaniu Wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne zapraszam punktualnie o pierwszej.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: To będzie bardzo ładna i bardzo słoneczna niedziela z temperaturami do 26 stopni. Tyle pokażą termometry na zachodzie Polski. W centrum około 24, nieco tylko mniej na północnym wschodzie i południu, 21-22 stopnie. Dużo słońca, także okulary przeciwsłoneczne koniecznie bierzcie ze sobą. No i Radio Z, ale to wiadomo.

0: tu Cezary Pazura. Mam 100 twarzy.
1: Każda z nich to szansa na nagrodę, która nie traci wartości.
0: Każda z nich na wagę złota.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Codziennie nowa zagadka. Słuchaj już dziś od 9:00.
2: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Tłumy wzięły udział w obchodach Święta Flagi. Oficjalne uroczystości były na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się obchodom.
3: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień flagi. Polska jest piękna.
4: Teraz wybieramy się na finał, także...
5: Na stadion.
4: Kibicujemy za Częstochową.
5: Tak jest.
4: Okay. Tak.
6: Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
4: Zdecydowanie tak.
5: Dla nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
2: Mówili w rozmowie z reporterem Radia Z, Danielem Wrzosem, odwiedzający Warszawę. Rekord godny obchodzonego wczoraj Dnia Flagi. Borne Sulinowo na Pomorzu ma w Polsce najdłuższą biało-czerwoną flagę. Liczy 3000 metrów. Mieszkańcy rozwinęli ją na ulicach miasta. Zanim jednak to się stało, wielką belę z materiałem trzeba było przewieźć ciągnikiem, co relacjonował w sieci inicjator akcji Łukasz Zacholski.
7: 400 kilo. Ręcznie nie damy rady tego zrobić.
8: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną. Ile mamy aktualnie?
9: 2300.
8: 2300 metrów.
10: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie, w mieście, w którym od 33 lat powiewają flagi polskie, tworzymy tą historię.
2: Mówiła pani burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord w najdłuższej fladze należał do Międzyzdrojów. Mamy wielki wzrost zachorowań na boreliozę. W ubiegłym roku było blisko 50 tysięcy chorych. To kilka razy więcej niż jeszcze kilka lat temu. Przyczyny tego wzrostu to coraz więcej kleszczy, a także lepsza diagnostyka i sztuczna inteligencja. Jak tłumaczy reporterowi Radia Z Miłoszowi Gocłowskiemu krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych Miłosz Parczewski, zdecydowana większość pacjentów, która przychodzi do poradni, sama się diagnozuje i dopiero w przychodni okazuje się, że mają nie boreliozę, a na przykład reumatyzm.
11: Problem jest taki, że ludzie się teraz leczą czatem GPT. A czat GPT nie jest ani mądry, ani głupi, nie można tak powiedzieć. Czat GPT uczy się tego, co ma w zasobach internetowych i może często sugerować właśnie zakażenie boreliozą tam, gdzie go nie ma.
12: Statystycznie jak to wygląda? Ilu jest takich pacjentów, którzy właśnie przychodzą z takimi objawami, a wychodzi, że to wcale jednak nie to?
11: 90% pacjentów, którzy się zgłaszają do poradni, zgłaszają się z powodów nieuzasadnionych.
2: Większość z nich udaje się przekonać, że nie mają boreliozy, pozostali badają się do skutku u innych specjalistów. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 stosują rehabilitację multisensoryczną w wybudzaniu pacjentów ze śpiączki. Mózg chorego stymulowany jest wszystkimi zmysłami. Ostatnio medycy w ten sposób wybudzili 41-letniego pana Karola spod Rzeszowa, który 9 miesięcy temu miał wypadek. Ledwie przeżył. Jego wybudzenie to był cud, mówią lekarze. Jak mówi z kolei sam Karol reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi, jest lepiej i czeka na powrót do domu.
13: Tęsknię za żoną. Żona, tyle szczęścia, że odwiedza mnie codziennie, więc się spotykamy codziennie, ale i tak tęsknię za nią, jak wraca do domu.
14: Karol, bo tutaj nasi słuchacze tego nie widzą, natomiast ja widziałem, jak wygląda ta rehabilitacja, na czym polegają te twoje ćwiczenia?
13: W ćwiczeniu mojej nogi, która była trudna i nie mogłem na niej stanąć, nie mogłem jej zgiąć. Sprawa się poprawia, bo mogę na niej stanąć.
2: Pan Karol czuje się coraz lepiej, nie tylko mówi, pisze, ale też coraz więcej pamięta. Spersonalizowane, wzbogacone mleko, uszyte na miarę każdego małego pacjenta. Naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej szykują rewolucję w opiece nad wcześniakami. Chcemy stworzyć maszynę produkującą preparat wzmacniający kobiece mleko, mówi Radiu Z dr Joanna Jasem-Bobowicz.
15: Myślę, że najłatwiej jest to porównać do ekspresu do kawy, bo mniej więcej tak w tej finalnej wersji, która jest planowana, ma wyglądać to nasze urządzenie BabyLat Enricher. I ono ma być maksymalnie proste, czyli cała ta zaawansowana technologia będzie schowana w środku.
2: Dziś wcześniakom podaje się mleko wzbogacone preparatem pochodzenia krowiego, którego skład zawsze jest ten sam. Rozwiązanie gdańskich naukowców ma sprawić, że każdy mały pacjent dostanie mleko o dokładnie takim składzie produktów odżywczych, jakich potrzebuje. W Gdańsku już ruszyła kolejna edycja akcji Eko Kajak. W jej ramach można za darmo przepłynąć się kajakiem po Motławie. No może nie do końca za darmo, bo zamiast opłaty za wynajem trzeba pozbierać śmieci z rzeki. A tych zawsze jest mnóstwo, mówi Krzysztof Piekło z Gdańskiego Ośrodka Sportu.
9: Jedyne co Państwo muszą zrobić, to zapisać się, przyjść, a my dajemy kajak, dajemy rękawice gumowe, dajemy taki fajny chwytak. To jest taki pałąk, na którym jest zakończone są szczypcami i tymi szczypcami próbujemy złapać plastikowe rzeczy, wszystkie te takie śmieci, które pływają, i to działa.
2: Każda wyprawa eko-kajakarzy trwa około 2 godzin. Start z przystani przy Żabim Kruku. Szczegóły są na stronie akcji. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Radio Z Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
16: Program obejmuje dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta i jego tożsamości. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
2: Pokazy można oglądać także dziś, potem w piątki i soboty aż do września, zawsze o 21. Pełny harmonogram spektakli dostępny jest na fontanna.lublin.eu. W Warszawie dramat Piskląt Nurogęsi. Zostały osierocone, gdy w stawie na terenie Łazienek Królewskich ich matkę pożarła ryba. Osierocone pisklaki zostały wyłowione i przewiezione do ptasiego azylu przy warszawskim zoo. Tam trafią do adopcji do nowej matki. Jak mówią zoolodzy, to się zdarza i samice opiekują się zarówno własnymi, jak obcymi pisklakami. W Warszawie co roku trwa akcja przeprowadzania nurogęsi przez sześciopasmową jezdnię z Łazienek nad Wisłę. W tym roku wolontariusze pomogli przejść już niemal 150 młodym. Po niemal pół

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Policja bada przyczyny tragicznego wypadku na lotnisku w Lesznie. Zginął 39-letni spadochroniarz, który podczas skoku uderzył w ziemię. Jak mówi Radiu Z Monika Rzymełka z Policji w Lesznie, ofiara to mieszkaniec powiatu wrocławskiego.
1: Podczas wykonywania komercyjnych skoków spadochronowych jeden z uczestników podczas lądowania i skoku z wysokości około 4000 metrów uderzył w ziemię.
0: Na miejsce błyskawicznie dotarły służby, które długo próbowały reanimować spadochroniarza, ale niestety nie udało się go uratować. Policja ustala m.in., czy wszystkie procedury podczas lotu były przestrzegane. Po tragedii na jeziorze Salińskim na Kaszubach policja i prokuratura prowadzą dochodzenie. Z Radia Z wiecie, że w piątek późnym wieczorem przewróciła się na nim łódź z pięciorgiem osób na pokładzie. Dwie z nich nie żyją, a pijany sternik został zatrzymany przez policję. O szczegółach Maciej Bąk.
2: Piątka osób, wszyscy w wieku około 30, zdecydowała się wypłynąć na jezioro po zmroku. O 23:00 służby dostały informację, że łódka się wywróciła. Gdy dotarły na miejsce, jedna z osób była już na brzegu. Dwie pozostałe udało się wydostać z wody w trakcie akcji ratowniczej. Niestety 28-letnia kobieta i rok młodszy mężczyzna nie przeżyli, a 33-letni sternik został zatrzymany.
3: Po badaniu trzeźwości, które zostało przeprowadzane, wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
2: Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie. Sternik trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań. W niedzielę lub poniedziałek może usłyszeć zarzuty.
0: Dwie podjęte z wody osoby trafiły do szpitala. Ich stan nie zagrażał życiu. Około 100 hektarów lasu, a nie, jak wcześniej informowano, 900 objął